Wiosna.

0: Gdzie końca opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: Wiosna w muzycznym radiu.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie małe i duże mobile. Dziś w programie apteczka w każdym samochodzie. Raczej od tego nie uciekniemy. Paradoks chińskiej motoryzacji i niebezpieczne elektryczne hulajnogi. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Policjanci z całego kraju, nie tylko z drogówki, codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo. Różne formacje patrolują drogi i ulice, również na motocyklach. Taki patrol z Jeleniej Góry kilka dni temu zauważył na drodze wojewódzkiej między Jelenią Górą a Dziwiszowem mężczyznę poruszającego się w niebezpieczny sposób dla siebie i innych użytkowników dróg na elektrycznej hulajnodze. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli. Kierującym okazał się 24-latek z Jeleniej Góry, któremu na koniec wręczono odpowiedni mandat. Policjanci ponownie apelują do użytkowników hulajnóg elektrycznych o dostosowanie prędkości do warunków na drodze, zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych i wobec innych uczestników ruchu, unikanie gwałtownych manewrów i niebezpiecznych zachowań, używanie elementów odblaskowych oraz kasków, które mogą ograniczyć skutki ewentualnych upadków lub zderzeń. Teraz o tym już mówiłem, ale przypomnieć nie zaszkodzi. Od czerwca najpewniej czekają nas obowiązkowe apteczki w samochodzie.
0: Aktualne przepisy.
1: Dziś każdy kierowca w Polsce musi wozić w aucie gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Do listy obowiązkowego wyposażenia ma niebawem dołączyć apteczka. Mandat za jej brak będzie mandatem analogicznym do kary za brak gaśnicy czy trójkąta, czyli od 20 zł do 3000. Górna granica wydaje się być abstrakcyjną, zazwyczaj kwota mandatu to 100-200 zł maksymalnie. A apteczki w aucie są od dawna obowiązkowe w wielu krajach Europy. U nas nie wiadomo czemu zniesiono ten wymóg 10 lat temu. Teraz ma to się zmienić. Warto zawczasu zakupić podstawową, pakietową taką apteczkę i wrzucić sobie do bagażnika. I na koniec paradoks chińskiej motoryzacji.
0: Aktualności.
1: Kiepska sytuacja na chińskim rynku nowych aut. W ubiegłym miesiącu sprzedano tam 1,4 miliona samochodów, czyli o prawie 22% mniej niż w kwietniu ubiegłego roku. Jedną z przyczyn jest wojna w Iranie. Jej efektem są m.in. wyższe ceny paliw, co zmniejszyło zainteresowanie Chińczyków autami spalinowymi. Z drugiej strony spada też popyt na auta elektryczne i hybrydy plug-in. I to czwarty miesiąc z rzędu. Tym samym na naszych oczach dzieje się coś, co nie miało precedensu w państwie środka. Rynek nowych aut jest tam już nasycony, ale to tylko raczej przyspieszy chińską ekspansję na całym świecie, tak by utrzymać dynamikę sprzedaży. W ubiegłym miesiącu eksport wzrósł o 80% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. Chińską ekspansję odczuwamy także w Polsce. Udział pojazdów z państwa środka w nowych autach to już, przypomnę, w ubiegłym miesiącu prawie 13%. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Przetarg na budowę 200 mieszkań na tani wynajem na osiedlu Brochów we Wrocławiu rozstrzygnięty. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: A na początek kolejna makabryczna sprawa z Dolnego Śląska. We Wrocławiu znaleziono ciała dwóch osób. Policja potwierdza, to starsze małżeństwo mieszkające na Sempolnie.
3: O tragedii tym razem we Wrocławiu informuje Gazeta Wrocławska, którą zaalarmowali czytelnicy. Jak przekazują, ciała znaleziono w środę późnym popołudniem na posesji przy ulicy Sierakowskiego. Miało dojść tam do zabójstwa. Policja potwierdza, że nie żyje starsze małżeństwo. Zwłoki znalazła synowa. Mężczyzna leżał w ogrodzie, a kobieta w ich mieszkaniu. Policja bada tę sprawę pod nadzorem prokuratury. Śledczy nie ujawniają jednak, co było lub mogło być przyczyną śmierci pary. Policję zaalarmował ich 45-letni syn. Kobieta miała 76 lat. Mężczyzna

0: ani wynajem na osiedlu Brochów. Dodatkowo ogłoszono przetarg na wybór firmy, która zrealizuje kolejną inwestycję, budowę 149 mieszkań w drugim budynku TBS Wrocław na Nowych Żernikach.
1: Inwestycja na Brochowie to jeden z flagowych projektów TBS Wrocław w ostatnich latach, łączący funkcję mieszkalną z szerokim wachlarzem usług publicznych. W ramach zadania powstanie 200 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycja bezpośrednio zasili zasoby gminy Wrocław. 141 mieszkań trafi do najemców wskazanych przez miasto, a 59 mieszkań zostanie przeznaczonych na potrzeby zasobu komunalnego. Harmonogram realizacji inwestycji zakłada, że pierwsze łopaty zostaną wbite na placu budowy na przełomie czerwca i lipca. Wszystko po to, aby prace budowlane ruszyły podczas wakacji, gdy ruch na drogach jest mniejszy. Nowa inwestycja zaoferuje lokalnej społeczności znacznie więcej niż tylko mieszkania na wynajem. Parter budynku stanie się nowym centrum osiedlowej aktywności. Powstanie tam przedszkole, filia miejskiej biblioteki publicznej oraz nowa siedziba Rady Osiedla Brochów. Zgodnie z sugestiami mieszkańców w projekcie uwzględniono również przestrzeń pod sklep wielkopowierzchniowy. Budynek będzie też przyjazny środowisku naturalnemu. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
0: Dzienniki gwiazdowe mistrza literatury science fiction Stanisława Lema w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Spektakl opowiada o podróżach bohatera przemierzającego kosmos i napotykającego kolejne cywilizacje, których logika i systemy wartości poddają wątpliwość oczywistości świata ludzkiego, mówi aktorka teatru i asystentka reżysera przedstawienia Aga Eismont.
2: To jest temat, który zainteresuje nie tylko dorosłych, ale też młodzież i uniwersalnie zachęca do zapoznania się z pewnymi oczywistymi prawdami dotyczącymi całej ludzkości wbrew pozorom. Cały czas jest bardzo dynamicznie, w kulisach jest ogień, tutaj wszyscy biegamy. Co teraz, co teraz? Bo się tam przebieramy, bierzemy kolejne rekwizyty. Powinniśmy sprzedawać chyba osobne bilety na bycie tutaj w kulisach, żeby zobaczyć ten ogień. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników fantastyki, ale też miłośników opowieści o ludziach w sposób nieoczywisty. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i trochę humoru, i trochę smutnych refleksji.
0: Dzienniki gwiazdowe można obejrzeć w najbliższą sobotę podczas Nocy Muzeów. Początek, godzina 19.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
0: I na koniec wilga zwyczajna, gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wróblowego. Jeden z najbarwniejszych spotykanych w kraju. W Polsce przebywa krótko, od maja do września.
4: Na poszukiwanie takiego ptaszka wybrał się miłośnik fotograficznego polowania, pan Jacek, którego spotkałem przejeżdżając drogą łączącą Lublin z Pieszkowem. Szedł poboczem z głową wysoko zadartą.
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Przybysławski i z zamiłowania jestem miłośnikiem ptaków i ogólnie rzecz biorąc przyrody szeroko rozumianej.
4: No to już mogę się domyślać, że szukał Pan w koronach drzew jakichś ptaków.
5: Tak jest, może nie konkretnie jakichś gatunków, ale cokolwiek co można łatwo sfotografować, co wpadnie w oko aparatu i moje. Znaczy akurat jest okresna dudka, który niedawno się pojawił w naszym kraju, no ale jeszcze go tutaj nie znalazłem, bynajmniej nie tutaj.
4: Czyli na karcie pamięci aparatu jeszcze go nie ma?
5: Jeszcze go niestety nie ma, ale mam innego pięknego ptaka, który jest jeszcze rzadszy. Jest to żołna zwyczajna, przepiękna, kolorowa, niesamowity ptak.
4: A jakiego ptaka chciałby pan trafić? Jakiś taki cel specjalny?
5: Kurczę, wilgę chciałbym znaleźć. Bardzo ładny polski ptak. Ale też ciężko go znaleźć, ponieważ ukrywa się wysoko w koronach drzew. Chociaż jest bardzo charakterystyczny, bo taki żółciutki. Łatwiej go usłyszeć, jak to mówią, niż zobaczyć.
4: Powodzenia życzę.
5: Ślicznie dziękuję i dziękuję za miłe spotkanie. Nietypowe.
4: Spotkanie nietypowe, bo drogowe i przypadkowe. Pan Jacek swoich planów na zagraniczne łowy zdradzić nie chciał, pewnie żeby nie zapeszyć. Bo być może chodzi o zrobienie foty orłowi filipińskiemu, a to jeden z najrzadszych ptaków świata. Jak to się mówi, głowa do góry, ale głowę w tej pozycji pan Jacek już ma, więc szanse rosną. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Poranek z muzycznym radiem.
4: Budzimy przebojem.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Rzymie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki. A za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik. W latach 90. zaangażował się w działalność polityczną. Był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
3: Ta współpraca zaczyna się w 1985 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
2: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią, a na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
4: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Dziś diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyny. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39 zł. Na benzyny 98 6 zł 98 groszy. Iga Świątek nie zagra o czwarte zwycięstwo w turnieju w Rzymie. Przegrała w półfinale z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Rywalką Świtoliny w sobotnim finale będzie Amerykanka Coco Gauff. Iga zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu, a na kort wróci w Paryżu to już za kilka dni. Wielkoszlemowy turniej rusza bowiem 25 maja.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
5: W jakichkolwiek rankingach bierzecie udział, życzymy, by na koniec tygodnia wypaść w dych jak najwyżej, jak najlepiej. Piątek z Muzycznym Radiem to już 15 dzień maja. Zimna Zośka, 3 minuty po godzinie 6. Kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze UE dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
6: Po reklamie.
7: Wiosna. W muzycznym radiu.
8: Piątek, 15 maja, jakby co, to na zegarach 6:12.

0: 15 maja, 15 maja 130 lat temu w 1896 opatentowano płatki kukurydziane. Akuratnie na śniadanie. 98 lat natomiast temu, w 1928, odbyła się premiera pierwszego filmu rysunkowego z myszką Miki. Urodziny obchodzą dziś m.in. słynny polski komentator, dziennikarz sportowy Dariusz Szpakowski, urodzony lat 75 temu, a 39 lat, jak już przy sporcie jesteśmy, kończy dziś brytyjski tenisista, słynny Szkot Andy Murray. Jest 6:15.
1: Kalendarium regionu.
0: No właśnie, jeszcze kilka dat związanych z historią naszego regionu. Najpierw rok 1346. Wtedy to umarł bezdzietnie książę Henryk Jaworski. Jego spadkobiercą został Bolko II, zwany Małym, książę świdnicki. Od tego wydarzenia rozpoczęła się piastowska dynastia świdnicko-jaworska. 15 maja roku 1560 Rada Miasta Lwówka Śląskiego nadała statut cechowi stolarzy, a w 1850 urodził się Jan Mikulicz Radecki, światowej sławy chirurg. Mieszkał i został pochowany w Świebodzicach. Jako lekarz był autorem wielu nowych technik operacyjnych, narzędzi chirurgicznych oraz pionierem antyseptyki. Jako pierwszy podczas operacji stosował bawełniane maseczki. Wykładał medycynę w Krakowie, Królewcu i we Wrocławiu.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey, I'm Tiesto and listening to Muzyczny Radio.

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Cóż by to było za męskie granie, gdyby nie mocne kobiece wsparcie, mocny kobiecy głos, w tym wypadku Zali. Jest 6:26, za chwilę u nas raport regionalny, do tego czasu Robbie Williams.
2: Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Litościwa w tym roku zimna Zośka, bo na termometrach od 7 do 10 stopni komforcik. Po południu 13-14 maksymalnie, słaby wiatr będzie wiał dzisiaj z różnych kierunków, ciśnienie wyrosi okrąglutkie 1000 hektopaskali. Dzisiaj przewaga chmur, przelotne opady deszczu, w górach może pruszyć śnieg, bo na Śnieżce minus 1 stopień.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
3: Piątkowy poranek, oddychamy na szczęście na Dolnym Śląsku czyściutkim powietrzem. Czas na raport regionalny, bo minęła 6:30. Beata Nowicka.
4: Bielawa i morderczy podjazd na Wielką Sowę w najbliższą niedzielę.
5: Kibiców najbardziej rozgrzewa pojedynek dawnego klubowego kolegi Mai Włoszczowskiej z bardzo utytułowanym amatorem Rafałem Byczkowskim.
4: Cieplicki maraton zdrowia, przełamywanie barier.
6: Osoby z niepełnosprawnością będą miały okazję wystąpić na scenie, pokazać się, chodzić też w roli modeli.
4: I wielkie jeleniogórskie Juvenalia 2026.
7: W piątek mamy finał Ligi Roka, a na koniec występ zespołu Dżem.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
4: W niedzielę ponad 100 zawodników stanie na starcie pierwszych w tym roku zawodów o Puchar Strefy MTB Sudety. Trasa to morderczy podjazd na Wielką Sowę. Materiał Jacka Zycha.
5: Uphill na Wielką Sowę to pierwsze w tym roku i w ogóle pierwszy raz dołączone do tego cyklu zmagania w podjeździe. Zawodnicy wystartują z Bielawy, pojadą niemal wyłącznie oznakowanymi trasami strefy MTB Sudety, między innymi wokół Skalistej czy częścią single tracków w Kamionkach. A wystartować może każdy.
9: To są zawody dla wszystkich, którzy potrafią jeździć rowerem. Zapraszamy, zapisy trwają na naszej stronie internetowej, można się zalogować, zapisać. Mamy, to jest dystans 20-kilometrowy o przewyższeniu 1015 metrów w pionie, więc tyle, ile dokładnie ma Wielka Sowa wysokości, takie jest przewyższenie. Nie jest to, co prawda, łatwe wyzwanie, ale co, no, trzeba zmierzyć się z tym.
5: Powiedział Karol Golębka ze strefy MTB Sudety. Puchar strefy MTB Sudety po 6 latach przerwy wraca do kalendarza kolarskich imprez Dolnego Śląska. Uphill to pierwsze z trzech zawodów zaplanowanych na ten rok.
9: Zaczynamy uphillem na Wielką Sowę. W Bielawie kolejną drugą wyścigiem będzie w gminie Świdnica. Typowy wyścig maraton MTB i finał będzie w gminie Głuszyca.
5: W tej edycji kibiców komentujących zawody w mediach społecznościowych najbardziej rozgrzewa pojedynek dawnego klubowego kolegi Mai Włoszczowskiej Filipa Helty z Cross Team z bardzo utytułowanym amatorem Rafałem Byczkowskim. Tych, którzy nie jeżdżą na rowerze, organizatorzy zapraszają i namawiają do kibicowania i spotkania z zawodnikami na szczycie Wielkiej Sowy. Z Bielawy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: A już 6 czerwca w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze moc atrakcji związanych z Cieplickim Maratonem Zdrowia, przełamywanie barier. Impreza organizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym imienia Jana Musiała Dąb i naszą fundację będzie okazją do integracji i podziwiania talentów i odwagi osób z niepełnosprawnościami, które wcielą się m.in. w rolę modeli i modelek podczas pokazu mody, mówi współorganizatorka wydarzenia Lucyna Musiał-Jabłońska.
6: Celem tego jest przełamywanie barier właśnie pomiędzy osobami z niepełnosprawnością, a tak zwanymi osobami zdrowymi. Osoby z niepełnosprawnością będą miały okazję wystąpić na scenie, pokazać się, chodzić też w roli modeli, tak żeby się poczuli zauważeni. Będą jeszcze występy też osób z niepełnosprawnościami. Będzie też gość dla mnie taki szczególny, Mariusz Kędzierski. Jest to pan, który urodził się bez kończyn górnych. W tej chwili wydał książkę, skończył studia i tak naprawdę

0: Więc to jest taki moment, kiedy te osoby mogą wystąpić na scenie, pokazując swoją osobę, swój kostium. I tu jest formuła bardzo otwarta, ale pokazujemy, że te osoby mają też wartość i że tak naprawdę chyba czasami to my jesteśmy trochę nienormalni w stosunku do osób niepełnosprawnych.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: W ten weekend Noc Muzeów, a już w kolejnym tygodniu startują wielkie jeleniogórskie Juwenalia 2026. W tym roku studenckie święto odbędzie się na Błoniach w dniach od 21 do 23 maja. Organizatorzy zapowiadają, że karkonosze zatrzęsą się w posadach, obiecując huczną studencką imprezę, którą rozkręcą koncerty gwiazd, w tym legendarnej grupy Dżem. Mówi Maja Plińska, przewodnicząca samorządu KANS w Jeleniej Górze.
3: W czwartek zaczynamy już z aportami naszych lokalnych artystów, a później wielkie otwarcie oraz główne gwiazdy. Mamy hip-hop, rap, taka mieszanka. Wystąpi Wactoja, Sarius oraz Mister Polska. W piątek mamy finał Ligi Rocka, a na koniec występy zespołu Dżem. W sobotę również mamy występy lokalnych artystów. Tutaj już idziemy w stronę DJ-ską, więc lokalni DJ-e. No a wieczorem występ z Kolima, którego tutaj myślę, że dużo osób zna i uwielbia. A na zakończenie będzie DMC od Maćka Wowka. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, no i przede wszystkim naszych studentów na wielkie jeleniogórskie Juwenalia od 21 maja do 23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Nas tutaj wyróżnia to, że nasze Juwenalia są całkowicie bezpłatne, także serdecznie zapraszamy.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełne godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hi, my name is Giorgio Moroder and you're listening to Muzyczne Radio.

0: reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Na wiosnę.

Żurawie Origami, Mela Koteluk, Muzyczne Radio 15 Maja, za nami trzech zimnych ogrodników, na których Czesi najczęściej mówią zmarznięci mężczyźni, trzy zmrzli muzi, a więc Pankrac, Serwac i Bonifac. Jest nawet takie czeskie powiedzenie: Pankrac, Serwac, Bonifac, ledowi muzi, Zofie z nich przyważi. No nie, Zośka, zimna Zośka na szczęście bez śniegu. Łagodnie się dość w tym roku z nami obchodzi. 15 dzień maja, mamy piątek, za kwadrans godzina siódma, jeszcze przed siódmą horoskop.

0: na cały dzień.
1: Na początek tradycyjnie prosimy o nadstawienie ucha tych urodzonych w znaku barana. A konkretnie ci urodzeni pod koniec marca mogą dziś liczyć na szczęśliwy los. Dzień dla baranów będzie udany. Byki, trzeba być bardziej zdecydowanym, jeśli się da więcej czasu poświęcić odpoczynkowi. Bliźnięta czekają rozmowy, także wirtualne w sieci może z nich wyniknąć coś ciekawego. Raki muszą chwilowo dać za wygraną i do trudności podejść z nową energią w poniedziałek. Lwy, sporo będzie się działo, pojawią się propozycje wyjazdu lub spotkań ze znajomymi. Panny będą przyciągać do siebie pozytywnych ludzi. Dobry dzień na negocjacje i transakcje. Wagi pod koniec dnia mogą narzekać na brak koncentracji. Prywatny barometr zjedzie w dół. Skorpiony, niekorzystny dzień na wprowadzanie zmian. Bieżące obowiązki dadzą w kość. Strzelce wpadną na dobre wiosenne pomysły. Można planować weekend najlepiej poza miastem. Koziorożcy, czeka piątek pełen zmian i ruchu. Energii wystarczy tylko do południa. Wodniki pogodzą się z kimś lub dojdą do porozumienia. Intuicja podpowie, jak to zrobić. I jeszcze ryby, będzie sporo spraw do załatwienia, możliwe jakieś spotkania, także te niespodziewane. Co do osób urodzonych 15 maja, to są obdarzone talentem artystycznym i mają bardzo bogatą wyobraźnię, często są bardzo nieśmiałe i zbyt skromne, aby pokazać innym swe talenty. Są wrażliwe i pełne współczucia dla innych, aby zrealizować swoje marzenia potrzebują wsparcia przyjaciół i rodziny. Szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny cyrkon, sprzyjający znak zodiaku to ryby. Dzisiaj imieniny obchodzą Izydor, temperamentny, energiczny i drobiazgowy, oraz Zofia, mądra, uczynna i godna zaufania. Przyjmijcie najlepsze życzenia. Pozdrawiamy Was na 230 dni do końca, przed końcem roku, w dniu, który będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku, już o 7 godzin i 40 minut.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Niespokojna pogoda, są kolejne ostrzeżenia przed burzami. Żałoba w Kijowie po ostatnim zmasowanym rosyjskim ataku. Jutro w całej Polsce, już dziś w Krakowie. Noc muzeów. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać po południu i wieczorem, dotyczą Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województw świętokrzyskiego i łódzkiego, w większości Mazowsza i Kujaw oraz wschodnich powiatów Wielkopolski i Opolszczyzny. Burzom będzie towarzyszył deszcz, silny wiatr do 80 km na godzinę, możliwy też grad. Niespokojna pogoda ma trwać do poniedziałku, potem pozostaną z nami przelotne opady deszczu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Nadal ten porwisty wiatr, lokalnie burze i temperatury będą bardzo podobne do tych z okresu weekendu. Około 20 stopni, natomiast najchłodniej tutaj na zachodzie do 15-16 stopni.
2: Przypomnę, że dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni dzień chłodniejszych dni. W prognozach jednak wielkiego ocieplenia nie widać. Co ważne, nie powinno być już w nocy przymrozków, a pod koniec przyszłego tygodnia ma być więcej słońca. Rośnie bilans zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Załański oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. Dodam, że w Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby. Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie. Według Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii, na który składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Już dziś, czyli wcześniej niż w całej Polsce, noc muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
4: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
2: W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek przegrała z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorenę Kirstę 6-4, 6-3. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzał się Casper Ruud i Luciano Darderi, a w drugim Jannik Sinner i Daniel Miedwiediew. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza. Piłkarki reprezentacji Polski pokonały Anglię 2-0 w meczu o piąte miejsce Mistrzostw Europy do lat 17 w Irlandii Północnej. Dzięki temu wywalczyły prawo gry w Mistrzostwach Świata, które odbędą się na przełomie października i listopada w Maroku. Tymczasem obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale ostatecznie jedynie powołał grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Michał Waszkiewicz.
6: PZPN chciał, żeby w składach drużyn ligowych w meczowej kadrze liczącej 20 zawodników było od nowego sezonu obowiązkowo 8 Polaków, w kolejnym 9, a docelowo 10. Ale ostatecznie głosowania nad wprowadzeniem takiego przepisu nie było, bo związek wiedział, że kluby, zwłaszcza te ekstraklasowe, na takie rozwiązania się nie zgodzą, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
7: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to było
1: obowiązek.
6: To, że reforma na razie upadła, nie znaczy, że nie trzeba szukać rozwiązań, bo zagranicznym inwestorom, których w Polsce jest coraz więcej, nie będzie zależało na rozwoju polskich piłkarzy.
1: Ten łańcuch szkolenia, który sprawia, że dostarczani są jednak piłkarze do polskich kadr narodowych, młodzieżowych i przede wszystkim pierwszej reprezentacji, będzie gdzieś naderwany czy zerwany.
6: Na reformę liczą głównie polscy trenerzy, w tym selekcjoner Jan Urban.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
8: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Hertz w kooperacji z Purple Disco Machine, muzyczne radio w piątkowy poranek, jest 7:15.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: Witajcie małe i duże mobile, dziś w programie apteczka w każdym samochodzie, raczej od tego nie uciekniemy. Paradoks chińskiej motoryzacji i niebezpieczne elektryczne hulajnogi. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Policjanci z całego kraju, nie tylko z drogówki, codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo. Różne formacje patrolują drogi i ulice, również na motocyklach. Taki patrol z Jeleniej Góry kilka dni temu zauważył na drodze wojewódzkiej między Jelenią Górą a Dziwiszowem mężczyznę poruszającego się w niebezpieczny sposób dla siebie i innych użytkowników dróg na elektrycznej hulajnodze. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli. Kierującym okazał się 24-latek z Jeleniej Góry, któremu na koniec wręczono odpowiedni mandat. Policjanci ponownie apelują do użytkowników hulajnóg elektrycznych o dostosowanie prędkości do warunków na drodze, zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych i wobec innych uczestników ruchu, unikanie gwałtownych manewrów i niebezpiecznych zachowań, używanie elementów odblaskowych oraz kasków, które mogą ograniczyć skutki ewentualnych upadków lub zderzeń. Teraz o tym już mówiłem, ale przypomnieć nie zaszkodzi. Od czerwca najpewniej czekają nas obowiązkowe apteczki w samochodzie.
1: Aktualne przepisy.
2: Dziś każdy kierowca w Polsce musi wozić w aucie gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Do listy obowiązkowego wyposażenia ma niebawem dołączyć apteczka. Mandat za jej brak będzie mandatem analogicznym do kary za brak gaśnicy czy trójkąta, czyli od 20 zł do 3000. Górna granica wydaje się być abstrakcyjną, zazwyczaj kwota mandatu to 100-200 zł maksymalnie. A apteczki w aucie są od dawna obowiązkowe w wielu krajach Europy. U nas nie wiadomo czemu zniesiono ten wymóg 10 lat temu. Teraz ma to się zmienić. Warto zawczasu zakupić podstawową, pakietową taką apteczkę i wrzucić sobie do bagażnika. I na koniec paradoks chińskiej motoryzacji.
1: Aktualności.
2: Kiepska sytuacja na chińskim rynku nowych aut. W ubiegłym miesiącu sprzedano tam 1,4 miliona samochodów, czyli o prawie 22% mniej niż w kwietniu ubiegłego roku. Jedną z przyczyn jest wojna w Iranie. Jej efektem są m.in. wyższe ceny paliw, co zmniejszyło zainteresowanie Chińczyków autami spalinowymi. Z drugiej strony spada też popyt na auta elektryczne i hybrydy plug-in. I to czwarty miesiąc z rzędu. Tym samym na naszych oczach dzieje się coś, co nie miało precedensu w państwie środka. Rynek nowych aut jest tam już nasycony, ale to tylko raczej przyspieszy chińską ekspansję na całym świecie, tak by utrzymać dynamikę sprzedaży. W ubiegłym miesiącu eksport wzrósł o 80% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. Chińską ekspansję odczuwamy także w Polsce. Udział pojazdów z państwa środka w nowych autach to już, przypomnę, w ubiegłym miesiącu prawie 13%. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Teraz u nas jubilatka o dość skomplikowanym pochodzeniu, bo pochodzenie ma, uwaga, szkocko-angielsko-belgijsko-holenderskie i tak naprawdę nazywa się Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van der Begarde. A znana jako Birdie, która kończy dzisiaj równe 30 lat.

0: Kończąca dziś 30 lat Birdie. Muzyczne radio w piątkowy poranek.
1: Słuchasz muzycznego radia.
2: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
3: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia! Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Zimna Zośka, najcieplejsza w stolicy kraju. W Warszawie teraz 13 stopni. Na Dolnym Śląsku od 7 do 10, po południu może 13 do maksimum 14 stopni. Dzisiaj znów przewaga chmur, przelotne opady deszczu. Teraz pada głównie we wschodniej części województwa, a w górach może poproszyć śnieg.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: W szczytowych partiach Karkonoszy już od jakiegoś czasu biało. Na Śnieżce teraz minus 1 stopień. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: Dzień dobry. Na początek kolejna makabryczna sprawa z Dolnego Śląska. We Wrocławiu znaleziono ciała dwóch osób. Policja twierdzi, że to starsze małżeństwo mieszkające na osiedlu Sępolno.
9: O tragedii, tym razem we Wrocławiu, informuje Gazeta Wrocławska, którą zaalarmowali czytelnicy. Jak przekazują, ciała znaleziono w środę późnym popołudniem na posesji przy ulicy Sierakowskiego. Miało dojść tam do zabójstwa. Policja potwierdza, że nie żyje starsze małżeństwo. Zwłoki znalazła synowa. Mężczyzna leżał w ogrodzie, a kobieta w ich mieszkaniu. Policja bada tę sprawę pod nadzorem prokuratury. Śledczy nie ujawniają jednak, co było lub mogło być przyczyną śmierci pary. Policja zaalarmował ich 45-letni syn. Kobieta miała 76 lat, mężczyzna 77. Ciała będą teraz poddane sekcji zwłok, która wyjaśni, co było przyczyną tragedii. Policja prowadzi także postępowanie w sprawie zabójstwa w Lubinie. Przypomnijmy, informowaliśmy, że zastrzelono tam dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Trzeci, ranny, przebywa nadal w szpitalu. Policyjna obława za sprawcą nie przyniosła na razie rezultatów. Trwa nadal. Prawdopodobnie sprawca ma 21 lat. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław, Nasze Miasto.pl.
8: A teraz Świebodzice, gdzie po gruntownym remoncie oddano do użytku 17 z ponad 20 remontowanych kamienic. Burmistrz twierdzi, że to nie koniec i kolejne budynki odzyskają swój dawny blask. Materiał Jacka Zycha.
10: Rzeczywiście prace w Świebodzicach widać niemal na każdym kroku. Ścisłe centrum miasta to niemal w 100% budynki z przełomu XIX i XX wieku. Do tej pory większość niestety w nie najlepszym stanie. Dziś na co drugiej ulicy w centrum widać zakrywające elewacje rusztowania.
11: W naszym mieście Świebodzice, moi drodzy Państwo, już jesteśmy po 17 budynkach, które zostały odrestaurowane i te budynki kosztowały zarządców naszej nieruchomości blisko 17 milionów złotych, ale już jest kolejne 7 budynków, które realizujemy na 7 milionów złotych.
10: Powiedział Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic. Na remont kamienic pieniądze wygospodarowano z Funduszu Sprawiedliwości. Sprawiedliwej Transformacji to 550 milionów euro dla subregionu wałbrzyskiego, czyli dawnego województwa wałbrzyskiego. Niemal połowa tej puli to pieniądze przeznaczone właśnie na termomodernizację.
5: To nie tylko elewacja, to również ocieplenie stropów, ocieplenie dachów, nowe źródło ciepła, bardzo często ekologiczne. To jest również nowa wentylacja, mniejsze rachunki dla mieszkańców.
10: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, lider aglomeracji wałbrzyskiej. Ocenia się, że w budynkach wielorodzinnych

0: Na poszukiwanie takiego ptaszka wybrał się miłośnik fotograficznego polowania, pan Jacek, którego spotkałem przejeżdżając drogą łączącą Lubin z Pieszkowem. Szedł poboczem z głową wysoko zadartą.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Przybysławski i z zamiłowania jestem miłośnikiem ptaków i ogólnie rzecz biorąc przyrody szeroko rozumianej.
0: No to już mogę się domyślać, że szukał Pan w koronach drzew jakichś ptaków.
1: Tak jest, może nie konkretnie jakichś gatunków, ale cokolwiek, co można łatwo sfotografować, co wpadnie w oko aparatu i moje.
0: Może jest jakiś określony ptak, szuka Pan czegoś konkretnego, szczególnego?
1: Znaczy akurat jest okres na dudka, który niedawno się pojawił w naszym kraju, no ale jeszcze go tutaj nie znalazłem, bynajmniej nie tutaj. Słyszałem go wczoraj w pobliżu innej miejscowości, Mleczna. Tam też wiem, że gdzieś sobie siada, nawet u ludziach na podwórku, ale ciężko go tak naprawdę dopaść, nie?
0: Czyli na karcie pamięci aparatu jeszcze go nie ma?
1: Jeszcze go niestety nie ma, ale mam innego pięknego ptaka, który jest jeszcze rzadszy. Jest to żołna zwyczajna, przepiękna, kolorowa, niesamowity ptak.
0: A jakiego ptaka chciałby pan trafić? Jakiś taki cel specjalny, że ja chciałbym go koniecznie mieć?
1: Ciężko powiedzieć, kurczę. Wilgę chciałbym znaleźć. Bardzo ładny polski ptak. Ale też ciężko go znaleźć, ponieważ ukrywa się wysoko w koronach drzew. Chociaż jest bardzo charakterystyczny, bo taki żółciutki. Rzuca się teoretycznie w oczy na zdjęciu, ale zobaczyć go nawet przez lornetkę jest czasami łatwiej go usłyszeć, jak to mówią, niż zobaczyć, nie?
0: Poluje pan tylko w kraju, czy już było polowanie gdzieś za granicą?
1: Tylko w kraju.
0: Będzie coś zagranicznego?
1: Ciężej, bo ten sprzęt troszeczkę waży do fotografii i zawsze, wie pan, jak jeździ się gdzieś komercyjnymi lotami, no to ciężej zabrać coś, ale już... Jest coś w planach, nie? Nie będę zdradzał na razie, ale pewnie coś będzie.
0: To super, powodzenia życzę.
1: Ślicznie dziękuję i dziękuję za miłe spotkanie, nietypowe.
0: Spotkanie nietypowe, bo drogowe i przypadkowe. Pan Jacek swoich planów na zagraniczne łowy zdradzić nie chciał, pewnie żeby nie zapeszyć. Bo być może chodzi o zrobienie foty orłowi filipińskiemu, a to jeden z najrzadszych ptaków świata. Jak to się mówi, głowa do góry, ale głowę w tej pozycji pan Jacek już ma, więc szanse rosną. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Naprawdę świetna forma relaksu. Polowanie z aparatem na przykład na wilgę zwyczajną. Aparat niepotrzebny, bo wszyscy mamy smartfony. Może uda się żółciutki i pięknie śpiewający. Kolejny raport o 8.30.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hi, we are Blang & Jones.
5: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
12: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
13: Po reklamie.
0: Wiosna.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Polska gospodarka rośnie w tempie rzadko spotykanym w Europie, ale jednak wolniej od prognoz ekonomistów. Według wstępnych szacunków GUS w pierwszym kwartale nasz produkt krajowy brutto zwiększył się o 3,4%, ankietowani eksperci liczyli na 3,6%. Nasza gospodarka zwalnia, choć miała pędzić. W czwartym kwartale zeszłego roku tempo wzrostu PKB sięgało 4,1%. Teraz firmy wyraźnie jednak sygnalizują problemy. Przedsiębiorstwa ankietowane w maju przez Polski Instytut Ekonomiczny przyznały, że popyt na ich towary spada, co zmusza je do ograniczania produkcji. Tylko co ósmy Polak chciałby pracować po 65 roku życia. Z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że generalnie większość z nas marzy o tym, by w dojrzałym wieku odpocząć. Po 60 aktywność zawodową planuje zaledwie 30% kobiet. Wśród panów zamiar zarobkowania po osiągnięciu wieku emerytalnego ma tylko 15%. Demografowie i ekonomiści przekonują, że plany będziemy musieli zmienić, bo emerytury inaczej będą głodowe. Dane ZUS pokazują zresztą, że deklaracje sobie, a rzeczywistość sobie pracujących seniorów przybywa. Być może wiekiem emerytalnym zajmie się też rząd. Właśnie padła propozycja, by go zrównać dla kobiet i mężczyzn. Czy poprą ją wszystkie partie koalicyjne, na razie nie wiadomo. Kto oszczędza na emeryturę, powinien zalogować się do ZUS i sprawdzić stan swojego konta. Wkrótce pojawią się na nim dodatkowe środki wynikające z corocznej waloryzacji. Tym razem będzie ona rekordowo wysoka. Wskaźnik wyliczony przez GUS to 10,61%. O tyle zwiększą się nasze oszczędności. Skala wzrostu wynika ze zwiększania się polskiego PKB. Statystycy brali pod uwagę ostatnie 5 lat. Dla porównania w zeszłym roku waloryzacja nie sięgnęła 9,5%. Na subkonta w ZUS trafiło oszczędności Polaków przeniesione z OFE, lądują tam też składki tych osób, które umów z OFE nie zdecydowały się zawrzeć. W odróżnieniu od głównego konta w ZUS, środki z subkont podlegają dziedziczeniu.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w czwartek górą byli optymiści. Wszystkie najważniejsze indeksy zakończyły dzień nad kreską. WIG 20 zyskał 1,09%, dzięki czemu przekroczył poziom 3630 punktów. Dolnośląskie spółki były tym razem kulą u nogi. Zarówno Modivo, jak i KGHM zakończyły sesję na czerwono. Na rynku walutowym bez zmian. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,26 zł, dolar 3,66 zł, a frank 4,66 zł. Za funta w kantorach zapłacić trzeba zwykle 4,89 zł, a za 100 czeskich koron 17,55 zł. To wszystko w portfelu. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.
3: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Весна. В Muzycznym Radiu.
1: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
4: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
10: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
11: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Po reklamie.
13: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
14: 8.
13: Czas na wiadomości.
15: Zaskakujące ruchy USA. Odwołano wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. Poszukiwania sprawców brutalnego pobicia w Warszawie. Będzie też ważna decyzja premiera
16: o odtajnieniu tych ważnych dokumentów.
15: Uspokajam, ma to związek z pewną znaną akcją. Marcin Krzemiński. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina, donosi CNN. Amerykańska telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, mówi, że chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają USA. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskich polskich żołnierzy w Polsce. O czym więcej Tomasz Fęskę.
12: Stacja CNN donosi, że Waszyngton ma suflować przekaz, jakoby zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Europie, które miało miejsce za rządów Joe Bidena po tym, jak Rosja najechała Ukrainę, od początku było tymczasowe. Według CNN, ale też agencji Reuters, w związku z tym, że amerykańska obecność w Europie to swego rodzaju system naczyń połączonych i dowództwo odwołanej brygady miało znajdować się u naszych zachodnich sąsiadów, anulowanie rotacji wojsk pancernych do Polski to w zamyśle Waszyngtonu sposób na ogłoszone na początku maja szybkie zmniejszenie liczebności wojsk USA w Niemczech, zaś wojska USA w Polsce miałyby według agencji pochodzić z innych miejsc. W tym tonie wypowiada się również szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
12: Nie zmienia to faktu, że zarówno według CNN, jak i Reutersa decyzja w Waszyngtonie zapadła nagle, bez oficjalnego informowania amerykańskiego kongresu.
15: Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Na te sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
17: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany.
15: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. 7 groszy w dół w stosunku do wczoraj. Maksymalnie 6 zł 85 groszy może dziś w weekend kosztować litr oleju napędowego. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Bez zmian benzyna 95, 6,39 i 98, 6,98. Trwają matury. Absolwenci przystąpią za godzinę do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
16: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
15: Zaprosił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Zresztą jutro Noc muzeów nie tylko w kancelarii premiera. Swoje podwoje otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja kulturalna już dziś.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 w meczu, który zakończył się grubo po północy i trwał sporo ponad 2 godziny. Ukrainkę w sobotę czeka finał przeciwko Coco Gauff, a Świątek może zacząć przygotowania do zaczynającego się w przyszłą niedzielę Rolanda Garrosa. Piłkarze Realu Madryt wygrali z Oviedo 2-0 w 36. kolejce hiszpańskiej La Liga. Bramki zdobyli Gonzalo Garcia oraz Jude Bellingham, a do kadry wrócił po dwóch meczach przerwy spowodowanej urazem Kylian Mbappé, który zanotował asystę przy golu Anglika. Spotkanie odbywało się w napiętej atmosferze. Interweniowały służby porządkowe, które zabrały z trybun transparent wymierzony w prezesa Florentino Pereza. Real skończy sezon bez żadnego trofeum. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps ogłosił 26-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zabrakło w niej m.in. Lucasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza zastąpił Robin Rize, mówi trener trójkolorowych. Sytuacja Lucasa Chevaliera była już nieco skomplikowana w marcu. Mieliśmy nadzieję, że się poprawi, ale niestety z powodu kontuzji nie miał okazji zagrać od tego czasu. Mam nadzieję, że wkrótce w pełni wyzdrowieje podczas treningów w swoim klubie, czyli Paris Saint-Germain. A w składzie reprezentacji Francji znalazły się wszystkie największe gwiazdy trójkolorowych, w tym Mbappé oraz zdobywca złotej piłki Ousmane Dembele. Francja Mistrzostwa Świata rozpocznie od meczu z Senegalem 16 czerwca. Ponadto zagra w grupie z Irakiem oraz z Norwegią. W dwóch ostatnich mundialach w Rosji i Katarze trójkolorowi zdobyli tytuł mistrzowski oraz dotarli do finału. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie wspomnianego meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca.
13: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Niko Santos, Muzyczne Radio, piątkowy poranek, 15 maja. Witamy. Głodni?
1: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Makaron za 65, do tego apero, listówka pęka. No tanio nie jest, ale zabawnie mimo wszystko, mam nadzieję, jest. Hela Mary, makaron, jest 8:16.
1: Muzyczne radio.
0: Już prawie na półmetku maja, dzisiaj 15 dzień maja, zimna Zośka. Po zimnych ogrodnikach przed nami kolejny weekend, wiosenny weekend. Weekend, który płynie na pewno pod znakiem Nocy Muzeów. A dziś rozpoczynamy, można powiedzieć, dzień, bo dopiero 8:16. 15 maja roku 1948, jak czytamy z kartki z muzycznego kalendarza, urodził się Brian Eno, słynny klawiszowiec, założyciel grupy Roxy Music, którą opuścił po wydaniu dwóch albumów. Artysta, który sprawdził się także jako fenomenalny producent płyty takich zespołów jak U2, Talking Heads, Davida Bowie czy Johna Cale'a. W latach 70. promował muzykę w stylu ambient, nagrywając płyty z muzyką elektroniczną. Brian Eno, urodzony w 1948, a jak już przy muzyce elektronicznej jesteśmy, to 73 lata temu na świat przyszedł Mike Oldfield.

Oto sienia sprzed ponad 30 lat. I Mike Oldfield, kończący dziś lat 73, Muzyczne Radio 15 maja, jest 8.20.

0: Love Bites Back, Lucent, Muzyczne Radio, jest 8.27.
1: Muzyczne Radio, na wiosnę.
0: Co powiecie na wiosenną wycieczkę do Rzymu? Jeszcze jedna kobieta przed raportem regionalnym, ale z chłopakami z zespołu Goja.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
7: Nie zmienia się póki co temperatura. Od 7 do 10 stopni średnio na dolnośląskich termometrach. Popołudnie z temperaturą maksymalną dochodzącą do 13-14 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków. Ciśnienie wynosi 1000 hektopaskali. Dzisiaj znowu chmury, znowu miejscami popada.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Z kolejnym raportem regionalnym Jacek Rogulski.
9: Policja ciągle poszukuje brutalnej zbrodni, do jakiej doszło we wtorek w nocy w jednym z budynków przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie. Finał tragedii to zastrzeleni dwaj mężczyźni, a trzeci w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Prokuratura ze względu na dobro śledztwa ciągle oszczędna jest w przekazywaniu informacji. Jak wiadomo, podejrzanym o popełnienie podwójnego morderstwa jest 21-letni mężczyzna.
10: Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy czynu.
11: Informuje Nina Stawiska, prokurator rejonowy w Lubinie.
10: To są właśnie tego typu okoliczności, których na obecnym etapie nie mogę potwierdzić, dopóki nie ustalimy sprawcy i szczegółów zdarzenia.
11: Prokuratura nie podaje na razie tożsamości ofiar ani informacji o ewentualnie zabezpieczonej broni. Nie ujawnia także, jaki motyw śledczy biorą pod uwagę.
10: Cały czas te czynności trwają i w zależności od tego, co uda się ustalić, to będę mogła bądź też nie w dalszym ciągu udzielać informacji w tej sprawie.
11: Sąsiedzi mieszkania, gdzie doszło do zbrodni, słyszeli strzały.
12: No siedzieliśmy sobie w domu i słyszałam te trzy strzały, które były, ale no tak pomyślałam, że to chyba był pistolet.
13: Kogoś zastrzelili, ale co tam jest, to nigdy nie wiadomo. Żona nie spała i nie słyszała, a to było piętro nad nami, nie wiem, to chyba przez te mury.
11: Na dzisiaj zaplanowana jest sekcja zwłok dwóch ofiar strzelaniny, do której doszło we wtorek około północy w mieszkaniu w bloku przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu Przylesie w Lubinie. To mężczyźni w wieku 30 i 31 lat. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Świdnica wspiera finansowo czipowanie zwierzaków. Właściciele czworonogów powinni się pospieszyć, bo pieniędzy w tym roku nie jest dużo. Materiał Jacka Zycha.
14: Tak, i to jest akcja, która w Świdnicy powtarzana jest co rok. Urzędnicy namawiają mieszkańców do czipowania swoich czworonogich przyjaciół. Co więcej, płacą za to. Pieniędzy nie jest dużo. W tym roku Świdnica przeznaczy na to 5000 zł, ale zainteresowanie programem z roku na rok rośnie.
15: Oczywiście to jest dość prosty zabieg. Pod skórę wszczepia się taki mały mikrochip zwierzęciu, po czym właściciel może wprowadzić dane z tego mikrochipa do specjalnej bazy danych Safe Animal, co w przyszłości pomoże odnaleźć zagubione zwierzę.
16: Myślę, że wiemy, że czasami wystarczy chwila, jakaś otwarta furtka, hałas czy stres i zwierzę ucieka z naszego domu, czy gubi się podczas urlopu. Takie oznakowanie z rejestracją powoduje, że ktokolwiek nie znajdzie, nie odczyta tego numeru mikrochipa, nie zweryfikuje go w bazie, będzie mógł po prostu do nas zadzwonić i powiedzieć, gdzie będzie można po prostu odnaleźć swojego pupila.
14: Wyjaśnia Adrianna Kaszuba, szefowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy, gdzie czipowanie się odbywa, a wcześniej Mateusz Jadach z Urzędu Miasta w Świdnicy. Na koniec warto zaznaczyć, że program przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Świdnicy. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: A już jutro, w sobotę, 16 maja, muzea, galerie i instytucje kultury otworzą swoje drzwi dla zwiedzających w wyjątkowych wieczornych godzinach i to zupełnie za darmo. Noc muzeów atrakcyjnie i tajemniczo zapowiada się m.in. w Muzeum Historii i Militariów przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. To będzie spotkanie z historią szpiegostwa w regionie jeleniogórskim, zapowiada Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
0: O godzinie 16 otwarcie nowej wystawy czasowej pod tytułem Wojna szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Zwiedzający zobaczą m.in. dokumenty jeleniogórskich urzędów z okresu I wojny światowej dotyczące działalności szpiegów oraz aktów sabotażu dokonywanych przez robotników przymusowych w lokalnej fabryce zbrojeniowej, zrekonstruowaną skrzynkę Abwehry z czasów II wojny światowej zawierającą broń, materiały wybuchowe, wyposażenie polowe oraz wyżywienie, unikalną baterię z niemieckiej arktycznej radiostacji odnalezioną tutaj na naszym terenie. Wystawa prezentuje również odtajnione dokumenty CIA dotyczące strategicznych obiektów regionu. Kopalni uranu w Kowarach, lotniska, zakładów przemysłowych oraz garnizonów wojskowych w Jeleniej Górze. Zwiedzający zobaczą oryginalne wyposażenie używane przez wywiad i kontrwywiad, a jednym z najcenniejszych eksponatów będzie polska maszyna szyfrująca Dudek, której kodu nigdy nie złamano, oraz legendarna Enigma. Dla zwiedzających przygotowano interaktywną zabawę, grę operacyjną. Zapraszamy również na pokazy jazdy wojskowymi samochodami terenowymi, na wojskową grochówkę oraz do udziału w tej grze terenowej Znajdź szpiega, która będzie się odbywała między godziną 17 a 22.
9: Dodajmy, że tradycyjnie będzie można także zwiedzać plenerową wystawę sprzętu radiolokacyjnego oraz broni ciężkiej.

0: potęgował odczucie zimna. Widzialność ograniczona do około 30 metrów, zachmurzenie całkowite i mgła. Występują przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na Śnieżce pokrywa świeżego śniegu wynosi 6 cm, więc szlaki mogą być śliskie, miejscami oblodzone. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, temperatura od 2 do 8 stopni na plusie. Bezwiecznie, z dobrą widzialnością i pełnym i dużym zachmurzeniem. Występują miejscami opady deszczu, więc szlaki są śliskie i mokre. Przypominamy o mapie szlaków zamkniętych na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego w komunikacie turystycznym. Przygotujcie się dobrze przed wyjściem w góry, sprawdzajcie aktualną prognozę pogody. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie życzliwi ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio w piątkowy poranek 15 maja, jak właśnie się dowiedzieliśmy, w miejscowościach położonych na południowy wschód od Wałbrzycha nie działają usługi związane z telefonią komórkową. Kłopoty z połączeniami telefonicznymi, płatnościami kartą i internetem od rana zgłaszają mieszkańcy m.in. Głuszycy, Jedliny, Zdroju czy Walimia. W miejscowościach w rejonie Gór Sowich od rana nie działają połączenia większości operatorów komórkowych, nie działają też, jak wspomniałem, terminale płatnicze. Problemy z komunikacją mają urzędy gmin. Jak informuje Orange, może być to skutkiem uszkodzenia przez nieznane osoby światłowodów w Wałbrzychu przy ulicy Noworudzkiej. Usuwanie awarii może potrwać nawet kilkanaście godzin, a kłopoty z połączeniami mogą potrwać równie długo. Największy problem mają m.in. urzędy, które są zupełnie bez kontaktu z klientami. No i oczywiście ci bez gotówki. Apelujemy o cierpliwość. Miejmy nadzieję, że problem jak najszybciej zostanie rozwiązany. Muzyczne Radio za 17 minut, godzina 9.
2: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
3: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Dzień dobry. Zapraszam na informacje. Polska gospodarka rośnie w tempie rzadko spotykanym w Europie, ale jednak wolniej od prognoz ekonomistów. Według wstępnych szacunków GUS w pierwszym kwartale nasz produkt krajowy brutto zwiększył się o 3,4%, ankietowani eksperci liczyli na 3,6%. Nasza gospodarka zwalnia, choć miała pędzić. W czwartym kwartale zeszłego roku tempo wzrostu PKB sięgało 4,1%. Teraz firmy wyraźnie jednak sygnalizują problemy. Przedsiębiorstwa ankietowane w maju przez Polski Instytut Ekonomiczny przyznały, że popyt na ich towary spada, co zmusza je do ograniczania produkcji. Tylko co ósmy Polak chciałby pracować po 65 roku życia. Z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że generalnie większość z nas marzy o tym, by w dojrzałym wieku odpocząć. Po 60 aktywność zawodową planuje zaledwie 30% kobiet. Wśród panów zamiar zarobkowania po osiągnięciu wieku emerytalnego ma tylko 15%. Demografowie i ekonomiści przekonują, że plany będziemy musieli zmienić, bo emerytury inaczej będą głodowe. Dane ZUS pokazują zresztą, że deklaracje sobie, a rzeczywistość sobie pracujących seniorów przybywa. Być może wiekiem emerytalnym zajmie się też rząd. Właśnie padła propozycja, by go zrównać dla kobiet i mężczyzn. Czy poprą ją wszystkie partie koalicyjne, na razie nie wiadomo. Kto oszczędza na emeryturę, powinien zalogować się do ZUS i sprawdzić stan swojego konta. Wkrótce pojawią się na nim dodatkowe środki wynikające z corocznej waloryzacji. Tym razem będzie ona rekordowo wysoka. Wskaźnik wyliczony przez GUS to 10,61%. O tyle zwiększą się nasze oszczędności. Skala wzrostu wynika ze zwiększania się polskiego PKB. Statystycy brali pod uwagę ostatnie 5 lat. Dla porównania w zeszłym roku waloryzacja nie sięgnęła 9,5%. Na subkonta w ZUS trafiło oszczędności Polaków przeniesione z OFE, lądują tam też składki tych osób, które umów z OFE nie zdecydowały się zawrzeć. W odróżnieniu od głównego konta w ZUS, środki z subkont podlegają dziedziczeniu.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w czwartek górą byli optymiści. Wszystkie najważniejsze indeksy zakończyły dzień nad kreską. WIG 20 zyskał 1,09%, dzięki czemu przekroczył poziom 3630 punktów. Dolnośląskie spółki były tym razem kulą u nogi. Zarówno Modivo, jak i KGHM zakończyły sesję na czerwono. Na rynku walutowym bez zmian. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,26 zł, dolar 3,66 zł, a frank 4,66 zł. Za funta w kantorach zapłacić trzeba zwykle 4,89 zł, a za 100 czeskich koron 17,55 zł. To wszystko w portfelu. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Muzyczne radio. Na

0: Nie gramy tylko dla siebie, gramy przede wszystkim dla naszych słuchaczy. Alphaville, muzyczne radio, jest 8.56, Zbyszek Deka, dziękuję za dziś, na pożegnanie Syreny, Artur Rojek. Słyszymy się w niedzielny poranek.
1: Patrzę, jak miesza się

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
3: Burzowo, możliwe lokalne podtopienia, za chwilę pogoda w weekend. Potem bat na deweloperów, to o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Będzie też inwazja szopów na Śląsku. Marcin Krzemiński. Przed nami znów burzowa pogoda. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam zagrzmieć może po południu i wieczorem. W weekend z kolei możliwe lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy. Na to miesięcznie na norma. Powodem jest nisz genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Ten grunt jest wysuszony. To tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
3: Więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa...
5: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
3: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze inwazja szopów praczy w Śląskiem. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz. Jak mówią leśnicy, to nie jest dobra wiadomość, bo szop mimo uroczego wyglądu stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
6: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne, gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich, żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść, świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
3: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny, świerzbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glisty szopiej. Dlatego leśnicy apelują, by ich nie dokarmiać, zabezpieczać śmietniki oraz nie próbować łapać, głaskać i hodować.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. O finał turnieju w Rzymie zagrają dziś mężczyźni. Włoscy kibice czekają przede wszystkim na wieczorny mecz Janika Sinera z Daniłem Miedwiediewem. Sinner w ćwierćfinale pokonał innego Rosjanina, Andrija Rublowa, wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił rekord Nowaka Dziokowicza.
2: contento.
7: Wiesz, jestem zadowolony, ale na razie skupiam się na kolejnym meczu, bo czeka nas spotkanie, do którego się muszę fizycznie przygotować. To będzie też mecz w sesji wieczornej, a te zawsze są bardziej męczące fizycznie. Zobaczymy, na razie idzie mi dobrze, wygrana mnie cieszy, a jeśli pójdzie mi gorzej, też nie ma problemu, bo wtedy będę miał więcej czasu na regenerację przed Rolandem Garrosem, a Paryż to jest mój tegoroczny cel. Mecz Sinera z Miedwiediewem po 19, wcześniej po 15.30, pierwszy półfinał Luciano Darderi kontra Casper Ruud. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhos i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipę pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii. Jako szkoleniowiec królewskich trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, a po dwa razy wywalczył Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i klubowe Mistrzostwo Świata. Puchar Europy wzniósł też czterokrotnie z Milanem, po dwa razy jako piłkarz i trener. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulaio. Dziś górski etap ze startem w formie.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę. Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Połowa maja, dzisiaj piątek. Oczywiście imieniny Zofii, tak zwana zimna Zośka. No jeszcze jutro pomęczymy się z chmurami, opadami i chłodem. Więcej o tym za kwadrans przed kolejnym raportem regionalnym w czasie prognozy pogody. Od niedzieli troszkę więcej ciepła i słońca. Słońca i dobra życzymy wszystkim solenizantom i jubilatom. A horoskop jak zawsze zaczynamy od urodzonych w znaku barana. Urodzone pod koniec marca mogą liczyć na szczęśliwy los. Dzień będzie udany. Według wszystkich znaków na ziemi i niebie, byki, trzeba być bardziej zdecydowanym i jeśli się da, więcej czasu poświęcić odpoczynkowi. Bliźnięta czekają jakieś rozmowy, także wirtualne, w sieci, może z nich wyniknąć coś ciekawego. Raki muszą chwilowo dać za wygraną i do trudności podejść z nową energią już w poniedziałek, po weekendzie. Lwy, sporo będzie się działo, pojawią się propozycje wyjazdu albo spotkań ze znajomymi. Panny przyciągać będą do siebie pozytywnych ludzi. Dobry dzień na jakieś negocjacje lub transakcje. Wagi pod koniec dnia mogą narzekać na brak koncentracji. Prywatny barometr zjedzie w dół. Skorpiony, niekorzystny dzień na wprowadzanie zmian. Bieżące obowiązki dadzą mocno w kość. Strzelcy wpadną na dobre wiosenne pomysły. Można planować weekend fajnie, najlepiej poza miastem. Koziorożce czeka piątek pełen zmian i ruchu, energii wystarczy tylko do południa. Wodniki pogodzą się z kimś lub dojdą do porozumienia, intuicja podpowie jak to zrobić. I ryby, będzie sporo spraw do załatwienia dziś, możliwe spotkania, także te niespodziewane. Osoby urodzone 15 maja są obdarzone talentami artystycznymi, często są nieśmiałe i zbyt skromne, aby pokazać innym swe talenty, są wrażliwe i pełne współczucia dla innych. Aby zrealizować marzenia, potrzebują wsparcia przyjaciół i rodziny. Szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny cyrkon, sprzyjający znak zodiaku ryby. Solenizanci, oczywiście. Pani Zofia, mądra, uczynna, godna zaufania. Izydor, temperamentny, energiczny, drobiazgowy. Świętują także Nadzieja, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz i Symplicjusz. Cóż za piękne imię, a także Florenty. Mnóstwo świąt nietypowych, dzień dojazdu rowerem do pracy, no to cieplutko trzeba się ubrać raczej. Dzień niezapominajki, święto polskiej muzyki i plastyki, Międzynarodowy Dzień Rodzin. No to tyle chyba by było z kalendarium. Więcej informacji w kolejnych godzinach naszego programu dzisiaj. Wracamy do muzyki wideo. Ktoś nowy. Metcon jeszcze wkrótce.

0: Vixen Tap w Mustang przez najbliższe godziny w pierwszej połowie dnia. Więcej raczej niestety chmur niż słońca na Dolnym Śląsku. Więcej o tym za dwie minutki, kiedy to minie 9:30 i wystartujemy z kolejnym piątkowym raportem regionalnym.
1: Reklama.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
1: Zogerlitz, Citauer Strasse 43, www.nasze-zo.pl.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Wilgotno, chłodno, brak słońca, temperatury teoretycznie wysokie, albo nie aż takie bardzo niskie, ale mogłoby być cieplej. Maksymalnie będzie 13 do 15 stopni. W Kotlinach Górskich teraz w okolicach 9-10 stopni, ale temperatury odczuwalne niższe.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
12: Na początek KGHM, który notuje rekordowe wyniki. Tak wysokiego zysku miedziowy gigant nie miał od ponad dekady. W pierwszym kwartale tego roku grupa zarobiła na czysto ponad 3,5 miliarda złotych, a przychody sięgnęły prawie 12 miliardów i były o 1/3 wyższe niż rok temu.
13: Duży wpływ miały wysokie ceny miedzi srebra na światowych rynkach. KGHM jest dziś drugim największym producentem srebra na świecie i jednym z największych producentów miedzi. Firma zwiększyła też produkcję. W pierwszym kwartale wyprodukowała 176 tysięcy ton miedzi, czyli o 4% więcej niż rok wcześniej. Prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz podkreśla, że wyniki są wyjątkowe, zwłaszcza w trudnym i niestabilnym otoczeniu gospodarczym. Jak mówił:
14: uzyskaliśmy bardzo dobre w niektórych zakresach rekordowe, nienotowane od ponad dekady rezultaty naszej działalności. Uzyskaliśmy dwukrotnie wyższą EBITDA niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i trzykrotnie wyższy zysk netto. I te dwa poziomy to są rekordy nieosiągane przez grupę od roku 2014 i 2012.
13: Szef KGHM zwraca uwagę, że spółka poprawiła nie tylko sprzedaż, ale też kontrolę kosztów.
14: W całej grupie zrealizowaliśmy produkcję o 4% wyższą. Przy tym, co powiedziałem o utrzymaniu strony kosztowej, no w mocnych ryzach.
13: Podkreślał Remigiusz Paszkiewicz. KGHM zapowiada także dalsze inwestycje. W tym roku firma chce przeznaczyć na rozwój ponad 4 miliardy złotych, między innymi na nowe szyby górnicze i modernizację zakładów. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
12: Dzikie składowisko odpadów przy ulicy Monterskiej w Legnicy wciąż budzi spore emocje. Chociaż śmieci są regularnie usuwane, to równie regularnie wracają w to samo miejsce.
15: Monterska to ulica biegnąca między legnickim ZUS-em i stadionem Konfeksu Legnica, łącząca ulicę Grabskiego z Aleją Zwycięstwa, prowadzącą do legnickiej giełdy. Mogłoby się wydawać, że zostawienie na niej śmieci jest dość trudne ze względu na ruch, ale nic bardziej mylnego. Legnicka radna Karolina Jaczewska-Szymkowiak zwróciła uwagę na skalę zjawiska i potrzebę skuteczniejszych działań, które pozwolą nie tylko reagować, czyli sprzątać za pieniądze podatników, ale przede wszystkim zapobiegać. Mimo interwencji służb, sytuacja szybko wraca do punktu wyjścia. Dotychczasowe metody nie przynoszą efektów. Władze miasta wskazują na podejmowane działania, ale przyznają też, że sytuacja nie jest łatwa do opanowania. Poinformowały, że nieruchomości w tym rejonie są pod stałym nadzorem patroli Straży Miejskiej i planowane jest zwiększenie patroli oraz działań informacyjnych. Wprowadzenie techniki do działań nie zdało egzaminu. Zamontowana fotopułapka przeszła na śmietnik historii. Została skradziona w lutym. Założenie kolejnej wiąże się z dużym ryzykiem nie dla śmieciarzy, a dla sprzętu. Więc może jednak warto stawiać na działania informacyjne, typu ulotki i tabliczki z napisem „Nie wyrzucać śmieci”. Na pewno wyjdzie taniej. I tyle. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: Dzienniki gwiazdowe mistrza literatury science fiction Stanisława Lema w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Spektakl opowiada o podróżach Jona Tichego, bohatera przemierzającego kosmos i napotykającego kolejne cywilizacje, których logika i systemy wartości poddają wątpliwość oczywistości świata ludzkiego, mówi Aga Eismont, aktorka teatru i asystentka reżysera przedstawienia.
8: To jest temat, który zainteresuje nie tylko dorosłych, ale też młodzież i uniwersalnie zachęca do zapoznania się z pewnymi oczywistymi prawdami dotyczącymi całej ludzkości wbrew pozorom. Cały czas jest bardzo dynamicznie, w kulisach jest ogień, tutaj wszyscy biegamy. Co teraz, co teraz? Bo się tam przebieramy, bierzemy kolejne rekwizyty. Powinniśmy sprzedawać chyba osobne bilety na bycie tutaj w kulisach, żeby zobaczyć ten ogień. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników fantastyki, ale też miłośników opowieści o ludziach w sposób nieoczywisty. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i trochę humoru, i trochę smutnych refleksji.
12: Dzienniki gwiazdowe będzie można obejrzeć w sobotę, 16 maja, podczas Nocy Muzeów. Początek godzina 19. Po przedstawieniu aktorzy zapraszają na nocne zwiedzanie teatru z przewodnikiem sudeckim Gracjanem Kielijańskim, który odkryje kulisy i tajemnice teatru oraz opowie o jego historii w zupełnie nowym, nocnym świetle. Kolejny raport o 10.30. Teraz czas na górską prognozę pogody.
16: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych, www.płytkirokitki.pl.
17: Dzień dobry.

0: centymetrów, więc szlaki mogą być śliskie i miejscami oblodzone. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, temperatura od 2 do 8 stopni na plusie, bezwiecznie, z dobrą widzialnością i pełnym i dużym zachmurzeniem. Występują miejscami opady deszczu, więc szlaki są śliskie i mokre. Przypominamy o mapie szlaków zamkniętych na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego w komunikacie turystycznym. Przygotujcie się dobrze przed wyjściem w góry, sprawdzajcie aktualną prognozę pogody. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie życzliwi ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
1: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżurny GOP Grupy Sudeckiej. Dziś temperatura o poranku od 6 do 9 stopni. Bezwiecznie, widzialność dobra, zachmurzenie pełne niestety w całym terenie, opady deszczu. I w dzień to zachmurzenie będzie z przejaśnieniami. Deszcz może popadać i możliwe, że będą burze po południu, a w szczytowych partiach nawet opady śniegu. Także dzisiaj należy się zabezpieczyć przed deszczem i życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Cześć Polsku, my name is Jonasu and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do

0: Do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
6: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
7: Po reklamie. Muzyczne Radio.
8: Zerkam na zegarek. Za kwadrans godzina 10. Magdalena Lasota przed nami z miętowymi cukierkami. Nawet ładnie się zrymowało.

0: Alize, legendarny numer, tak już można naprawdę powiedzieć, JBG. Za 10:10 wiadomości z kraju, ze świata przed nami.
1: Muzyczne radio.
0: A o 10:30 kolejny raport regionalny a propos wydarzeń na gorąco w regionie. To cały czas trwa potężny pożar hali produkcyjnej w Chruścinie, to powiat górowski. Tam zapalił się zakład produkcyjny, taka hala metalowa o olbrzymiej powierzchni, gdzie produkowano m.in. przetwory mięsne. Na miejscu jest, wyobraźcie sobie, 40 zastępów strażaków. W sumie pożar gasi około 150 strażaków, jest około 45 wozów PSP i OSP, w tym specjalna grupa operacyjna Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Pożar trwa od wczorajszego wieczoru i nie udało się go do dzisiejszego poranka jeszcze ugasić. Zawalił się dach całej tej konstrukcji, na szczęście najprawdopodobniej nikt nie ucierpiał. Strażacy mają trudne zadanie, walczą z ogniem z zewnątrz tylko, nie mogą wejść do środka. Pożar na Dolnym Śląsku, w akcji wciąż mnóstwo zastępów Straży Pożarnej w powiecie górowskim, miejscowość Chruścinne. Wracamy do muzyki. Bob Sinclair jeszcze, Gromi przed nami i Mister Zup. Muzyczne radio w piątek.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 10.
6: Czas na wiadomości.
8: Kolejne ofiary rosyjskiego ataku na Kijów w mieście Dzień Żałoby. Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Lotnisko na Florydzie będzie nosić imię Donalda Trumpa. Marcin Krzemiński. Z 21 do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych z masowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci, przekazała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Rannych zostało 48 osób. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Bez tej ustawy pieniądze z SAFE mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia związane bezpośrednio z armią. Rząd znalazł jednak sposób, jak ominąć ten problem. Na szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Ważna informacja. Jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
8: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Mają też wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będzie natomiast głosowania w sprawie powołania nowego prezesa IPN. Wycofano je z porządku obrad. Trzy osoby ranne w zderzeniu samochodu i ciężarówki, do którego doszło w miejscowości Elżbietów, niedaleko Środy Wielkopolskiej. Droga krajowa nr 11 jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni chłodniejszy dzień. Weekend zapowiada się deszczowo, aktualnie żółte alerty IMGW, czyli najniższego pierwszego stopnia przed burzami, obowiązują w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę corocznej korespondencji do emerytów i rencistów. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki.
10: Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3%. ZUS zakończył też wypłatą dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastych emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1978 zł, 49 groszy brutto.
8: Wyjaśnia Krzysztof Cieszyński z lubuskiego ZUS-u. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 000 000 można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować też okręty wojenne typu Trump, czyli duże i drogie.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia! Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
0: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą well. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: 22 minuty po 10, piątek, 15 dzień maja, wkrótce raport regionalny, ale przed nim jeszcze ważne informacje.
1: Drogi na gorąco.
0: Razem z nami Wiesław, Wrocław. Dzień dobry, Wiesławie. Utrudnienia w dwóch miejscach stolicy Dolnego Śląska w ruchu miejskim. Prosimy o szczegóły.
2: Dzień dobry, witam wszystkich zmotoryzowanych słuchaczy, szczególnie tych, którzy poruszają się po Wrocławiu. Pierwsze zdarzenie, most pokoju w stronę Placu Wróblewskiego na prawym pasie doszło do zdarzenia auto osobowego z autopomocą drogową z lawetą i ten prawy pas jest tam przyblokowany, trzeba uważać. I drugie miejsce to ulica Kromera przy wjeździe na ulicę Czajkowskiego. Na środkowym pasie stoi uszkodzony pojazd, który to, że tak powiem, nie został zablokowany. No i tam trzeba też bardzo uważać. Szerokości pozdrawiam.
0: Dziękujemy, Wiesław, i informacje drogowe z Wrocławia. Kręćcie ostrożnie. OMD, Cleo i prognoza pogody i raport regionalny.

0: Czasami lepiej piechotą i powędrować choćby marzeniami w gwiazdy, Walking on the Milky Way. Z przyziemnych tematów, no to po informacjach drogowych z stolicy Dolnego Śląska jeszcze ciekawostka przyrodnicza z S3.
1: Muzyczne radio.
0: Zjazd na Bolków to kierunek w stronę m.in. Jeleniej Góry. Gdy popatrzyłem na zdjęcie, to nie uwierzyłem. Toyota przycupnęła na barierach ochronnych. Naprawdę. Nie to, że uderzyła. Znaczy najpierw pewnie auto uderzyło w te bariery, a później siłą uderzenia, nie wiem czym tam jeszcze, tak się stało, że auto zaparkowało na takich niższych trochę tych metalowych barierach oddzielających pasy ruchu. Czyli auto jest nie na jezdni, a na tychże metalowych barierkach. Pięknie to wygląda. Uważajcie, utrudnienia w tym miejscu są, jadąc piątką, później tutaj skręt w prawo na Bolków i dalej prosto do Jeleniej Góry. Już jest lekki zatorek w tym miejscu newralgicznym obwodnicy Bolkowa. Cleo i startujemy z raportem regionalnym.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Srodze doświadczona przez życie matka pisze. Jesteśmy rodzicami czwórki ciężko chorych dzieci. Problemy zaczęły się, gdy najstarszy syn Adrian miał 8 lat. Objawiło się to zakłóceniem koncentracji, jąkaniem, trudnością z chodzeniem. Okazało się, że to bardzo rzadka choroba, zwana dziecięcym Alzheimerem. Po pewnym czasie schorzenie to zdiagnozowano u pozostałych dzieci. Z nadzieją, że medycyna wkrótce odkryje właściwy lek, rodzice czynią wszystko, by spowolnić u dzieci postęp choroby. Poczynania z tym związane są kosztowne. Dlatego do ludzi wrażliwych i hojnych kierujemy prośbę o pomoc. Oto adres. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia.
2: Reklama.
3: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Póki co więcej chmur niż słońce na Dolnym Śląsku. Po południu będą większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale przy okazji też pojawi się więcej opadów deszczu, a nawet możliwe są burze. Temperatury maksymalne 13-15 stopni Celsjusza. W tej chwili też przelotnie w wielu miejscach Dolnego Śląska opadać może.
5: Był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
7: W Chruścinie w powiecie górowskim płonie hala produkcyjna. Ogień pojawił się w obiekcie w czwartek późnym wieczorem. W nocy zawaliła się część dachu. Ze względu na bezpieczeństwo strażaków działania gaśnicze prowadzone są z zewnątrz obiektu, co utrudnia akcję, informuje aspirant Wojciech Walens, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
8: Pożarem objęta jest hala produkcyjna o wymiarach 150 na 50 metrów. Obiekt wykonany jest w konstrukcji stalowej, co niestety znacznie utrudnia prowadzenie działań wewnątrz. Dlatego skupiamy się na działaniach z zewnątrz obiektu. Na miejscu pracuje ponad 45 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych i przeszło 150 strażaków. Na chwilę obecną sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Niestety w wyniku pożaru czterech pracowników tego zakładu zostały podtrute dymem w pierwszej fazie pożaru, natomiast wszystkim udzielono pomocy i ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Cały czas prowadzimy te działania gaśnicze z zewnątrz, od godzin nocnych, czyli całą noc i do teraz. Natomiast tutaj chodzi o to, że jak będziemy mieli to ugaszone, to wtedy wpuścimy ratowników do środka, no żeby właśnie dogaszać i przegrzebywać ewentualnie. Mamy informacje z zakładu też przekazane, że tam nie ma osób, dlatego te działania też są z zewnątrz. Natomiast no ciężko powiedzieć, czy to będzie 3 godziny, czy 4, czy 5.
7: Zmieniamy temat. Policja ciągle poszukuje sprawcy brutalnej zbrodni, do jakiej doszło we wtorek w nocy w jednym z budynków przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie. Finał tragedii to zastrzeleni dwaj mężczyźni, a trzeci w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Prokuratura ze względu na dobro śledztwa ciągle oszczędna jest w przekazywaniu informacji. Jak wiadomo, podejrzanym o popełnienie podwójnego morderstwa jest 21-letni mężczyzna.
9: Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy czynu.
10: Informuje Nina Stawiska, prokurator rejonowy w Lubinie.
9: To są właśnie tego typu okoliczności, których na obecnym etapie nie mogę potwierdzić, dopóki nie ustalimy sprawcy i szczegółów zdarzenia.
10: Prokuratura nie podaje na razie tożsamości ofiar ani informacji o ewentualnie zabezpieczonej broni. Nie ujawnia także, jaki motyw śledczy biorą pod uwagę.
9: Cały czas te czynności trwają i w zależności od tego, co uda się ustalić, to będę mogła bądź też nie w dalszym ciągu udzielać informacji w tej sprawie.
10: Sąsiedzi mieszkania, gdzie doszło do zbrodni, słyszeli strzały.
11: No siedzieliśmy sobie w domu i słyszałam te 3 strzały, które były, ale no tak pomyślałam, że to chyba był pistolet.
12: Kogoś zastrzelili, ale co tam jest, to nigdy nie wiadomo. Żona nie spała i nie słyszała, a to było piętro nad nami, nie wiem, to chyba przez te mury.
10: Na dzisiaj zaplanowana jest sekcja zwłok 2 ofiar strzelaniny, do której doszło we wtorek około północy w mieszkaniu w bloku przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu przy lesie w Lubinie. To mężczyźni w wieku 30 i 31 lat. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Przed nami Noc Muzeów to jedno z najważniejszych i najbardziej popularnych wydarzeń kulturalnych, które co roku przyciągają setki tysięcy uczestników, zarówno mieszkańców miast, jak i turystów. Program Nocy Muzeów różni się w zależności od miasta i instytucji, jednak wszędzie opiera się na wspólnej idei, bezpłatnym dostępie do kultury w nocnej, wyjątkowej atmosferze. Bardzo interesująco przedstawia się oferta Jeleniej Góry, mówi Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miejskiego.
13: Tegoroczna Noc Muzeów to okazja do odwiedzenia jeleniogórskich muzeów, placówek kultury, instytucji w niecodziennej, nocnej atmosferze. A swoje atrakcje przygotowały m.in. Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Miejskie Dom Gerarda Hauptmana, Muzeum Karkonosza,

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja. Muzyczne radio.
6: Z nami nie będziesz się nudzić.
7: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
6: i ponadczasowych klasyków
7: z całego świata.
5: Autopromocja.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Herbut Zalia, Bambino, męskie granie, orkiestra hymn tegorocznego grania nareszcie. No to doczekaliśmy się momentu, w którym zagramy po raz pierwszy najważniejszą piosenkę w naszej stacji dzisiaj, w piątek 15 maja, za kwadrans 11.
2: Na program zaprasza sponsor.
1: O, sponsor nam się włączył.
2: Naprawy aut oraz pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: No to już teraz bez żadnych przygód. Malik Harris, Lie to Me.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Za 8:11 Paola Chiara, Kwiat Jabłoni, wiadomość

0: Cześć, z tej strony Kasia
1: i Jacek,
0: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenaria.

0: startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam. W sobotę od 16 DJ-e, a od 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał z Colim oraz Maciej Wolf DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 11.
0: Czas na wiadomości.
3: Inflacja w górę. Powiemy, co zdrożało, co staniało. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. Marcin Krzemiński. Są dane o inflacji w kwietniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z marcem o 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że inflacja jest najwyższa od czerwca ubiegłego roku. Najmocniej podrożały papierosy i alkohol, potaniały odzież i obuwie. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. To niemal te same przepisy, które już wcześniej wetował prezydent, bo spośród zgłoszonych przez Karola Nawrockiego kilkunastu poprawek do rządowego projektu przyjęta została tylko jedna. Teraz ustawa trafi do Sejmu, a potem do prezydenta. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
4: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
3: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Najprawdopodobniej 20 maja, czyli w najbliższą środę, premier Donald Tusk spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Modziarem w ramach jego wizyty w Polsce. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Węgierski premier ma również spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Odwiedzi w Polsce Kraków, Warszawę i Gdańsk. Iga Świątek na półfinale zakończyła turniej tenisowy w Rzymie. To jej najlepszy wynik w tym sezonie, który daje nadzieję na dobry dla Polki Roland Garros. O szczegółach Przemysław Pozowski.
5: Turniej w Rzymie pokazał rosnącą formę Świątek i pierwsze bardzo widoczne efekty pracy z nowym trenerem Francisco Rojżem. Na Foro Italico były też spektakularne mecze, jak efektowne zwycięstwa nad Naomi Osaką i Jessicą Pegulą, po których wieloletni komentator tenisa Tomasz Wolfke mówił tak.
6: Jest więcej spokoju w jej grze, jest więcej wyrachowania, jest więcej takiej zimnej kalkulacji, takiej, nie chcę powiedzieć zwierzęcej, bo to przesada, ale takiej nadludzkiej pewności siebie.
5: I tutaj jeden znak zapytania przed ulubionym wielkoszlemowym turniejem Świątek, czyli przed Rolandem Garrosem. Nasza tenisistka z będącą w wybitnej formie Liną Świtoliną z niezachwianą pewnością siebie zagrała tylko jednego seta. W decydującej partii kluczowe piłki wygrywała Świtolina i Polka mecz przegrała, choć w sumie wygrała więcej pojedynczych punktów.
3: Świtolina w finale turnieju w Rzymie zmierzy się jutro z Coco Gauff. Roland Garros zaczyna się w przyszłą niedzielę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Take On Me, wersja symfoniczna, a grupa AHA zaczęła niezapomniane hity wszechczasów. Południowe pasmo muzycznego radia do godziny 13. Piątek, piątunio, ulubiony, 15 dzień maja, zimna Zofia, 8 minut po godzinie 11.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Znowu lecicie?
4: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Zapomniane hity wszechczasów.
1: W Muzycznym Radiu.
2: Także wielkie polskie przeboje w pierwszej części naszego programu w pierwszej godzinie. Republika, później jeszcze będzie oddział zamknięty. Tak zwanym międzyczasie jeszcze m.in. Maroon 5 i Christina Aguilera.

0: I tak pięknie gitarowo po polsku kończymy pierwsze pół godziny programu Niezapomniane Hity Wszechczasów. 11:30, za chwilę prognoza pogody.
1: Muzyczne radio. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania. Wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.

0: reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
1: Niestety pochmurno, w wielu miejscach może padać niewielki deszcz, głównie, no niewielki, całkiem nieźle pada. Na wschodzie regionu, ziemia wałbrzyska, wrocławska, kłodzka, więcej przyjaśnień i mniej opadów w zachodniej części, południowo-zachodniej, Dolnego Śląska. Po południu spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia, temperatura maksymalna 14-15 stopni, ale ze względu na zimny wiatr i wilgoć temperatury odczuwalne są w sumie od rana niższe od wskazań termometrów. Niestety jutro bez żadnej zmiany, bez niespodzianek, nawet od rana może być więcej opadów deszczu na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: W szczytowych partiach gór też trzeba uważać na mgły, zamglenia, opady deszczu. Widzialność w tych górnych partiach jest słaba. Sudetów zachodnich, zresztą nie tylko tu, bo i w środkowych, i wschodnich możemy spodziewać się trudniejszych warunków, czyli chłodu i opadów deszczu oraz wiatru.
2: Hey, what's up? I'm Jason Derulo and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
1: To u nas ciąg dalszy słonecznej, fajnej muzy, tak na poprawę nastroju. Ktoś kiedyś powiedział, że dobrze, że chociaż słońce świeci za darmo. Niestety świeci w coraz mniejszej liczbie dni, tygodni i miesięcy. 25 minut dzieli nas od godziny 12.

0: zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
1: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja. Muzyczne radio.
10: Z nami nie będziesz się nudzić.
11: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
10: i ponadczasowych klasyków
11: z całego świata.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz, jak

0: Poranny śnieg, nie no, coś w górach padało. Dzisiaj nawet goprowiec, pan Przemiły z sekcji Wałbrzysko-Kłodzkiej, czyli sudecki GOPR, informował o tych opadach. Za kwadrans 12.
1: Muzyczne radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Malik Harris, Lie to Me.

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind. Tak kończy się ten hit z wyciszenia. No to od powolutku startować będzie teraz numer kończący pierwszą godzinę naszego grania. OSTR, Laboratorium. Dzisiaj Adam Andrzej Ostrowski, czyli Ostry, OSTR, kończy 46 lat.
1: Kocha.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 12.
0: Czas na wiadomości.
4: Inflacja w kwietniu znów w górę, są dane GUS-u. Zatrzymania po ataku na ukraińskich nastolatków w Warszawie, a na koniec o pociągu w kolorze zupy. Miriam Lipińska. Zaczynamy od danych o inflacji w kwietniu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, znów wzrosła do 3,2% rok do roku. To skutek przede wszystkim drogich paliw. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku płacimy za nie o 60% więcej. W górę poszły też w kwietniu ceny usług o 5-6%, podobnie rachunki za mieszkanie. Ale są też obniżki. W zeszłym miesiącu potaniały masło, ziemniaki i inne warzywa, a także oleje. 5 Polaków zatrzymanych w związku z brutalną napaścią na ukraińskich nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który o tym poinformował, dodał, że zatrzymani mają od 15 do 18 lat i że trwa wyjaśnianie ich roli w całym zajściu, a także okoliczności zdarzenia. Do ataku na 3 ukraińskich nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku doszło kilka dni temu. Jeden z nich, 16-latek, trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z 4 propozycji przeszła tylko ta rządowa. Od 2 poprzednich różni się surowszymi karami za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
5: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
4: Teraz ustawa trafi do Senatu, a potem ruch prezydenta, którego projekt przepadł w głosowaniach. Rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli nad rynkiem kryptowalut została przecież w rządowym projekcie uwzględniona. W potężnym pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spaliło się ponad 1100 hektarów lasu. To już oficjalne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Największe straty są na blisko 400 hektarach tego terenu. Już wiadomo, że stamtąd leśnicy będą musieli szybko usunąć wszystkie drzewa, aby zapobiec namnażaniu się szkodników. Większe zwierzęta zdołały uciec, ale w ogniu zginęły lęgi ptaków oraz mniejsze zwierzęta. Jak mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych w Lublinie, strat nie da się przeliczyć na pieniądze.
6: Życie tam według mnie będzie się odradzało kilkadziesiąt lat. My, od strony gospodarczej, przywrócimy szybko życie. Posadzimy uprawy, za chwilę, za 3-5 lat będą młodniki. Przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat. No, jak to policzyć?
4: Pożar nie oszczędził cennych przyrodniczo terenów, w tym terenów projektowanego rezerwatu Długie Bagno oraz siedlisk objętych siecią Natura 2000. I na koniec dość niezwykły pociąg. Pociąg różowej zupy. Nazwa to nawiązanie do litewskiego chłodnika. Skład będzie od dziś woził turystów na trasie Moskwa-Wilno. Jeden z wagonów jest cały w różowym kolorze, czyli w kolorze chłodnika. Różowa podróż to część kampanii promującej Wileński Festiwal Chłodnika, który startuje 29 maja, a pociąg różowej zupy ma kursować do końca sierpnia.
0: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.
8: Możesz

0: Ależ to był przebój, kombi, pokolenie. Muzyka łączy różne pokolenia. Piątek, 15 maja, druga godzina niezapomnianych przebojów sprzed lat. No to teraz będzie się działo i na pewno wszyscy ucieszycie się z tego numeru.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W Muzycznym Radiu.

Mike Oldfield kończy dziś 73 lata i nie mogło zabraknąć w tym programie jego muzyki tutaj z Maggie Reilly. Oczywiście Moonlight Shadow. Touch and Go, jeszcze budka suflera i zameldujemy się z kolejnym raportem regionalnym.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
1: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
5: Po reklamie.
6: 12.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Zachmurzenie przeważnie na Dolnym Śląsku duże, lokalnie umiarkowane. We wschodniej części południowej na Pogórzu Sudeckim, w samych Sudetach też opady deszczu przelotne. One będą powolutku ustępować, ale nie opuszczą nas jednak do końca dnia. Po południu, wieczorem troszkę więcej przejaśni. Temperatury do 15-16 stopni maksymalnie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny, Jacek Rogulski.
8: Na początek Wałbrzych, gdzie władze miasta przekazały stojącą w samym śródmieściu zabytkową willę zamkowi książ. Władze zamku chcą tam utworzyć Muzeum Rodziny Hochbergów. Materiał Jaska Zycha.
9: Kokosowy budynek przy ulicy Zamkowej, który miasto kilka lat temu przejęło od Skarbu Państwa, od lat stoi opustoszały i popada w ruinę. Przez kolejne lata pojawiały się pomysły utworzenia tam choćby Urzędu Stanu Cywilnego. To się jednak nigdy nie udało.
10: Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa, oczywiście stopniowo poddawana programowi restauracji i modernizacji pewnie jakiejś, stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest książ.
9: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. W wybudowanej w 1907 roku willi rezydował dyrektor generalny dóbr Hochbergów Gustaw Keindorf. Po wojnie przez lata mieściło się tam wałbrzyskie kuratorium, potem Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Od niemal dwóch dekad budynek popada w ruinę. Zarząd Zamku Książ postanowił utworzyć tam Muzeum Rodziny Hochbergów, dawnych właścicieli Zamku Książ.
11: My teraz w zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, o tym, jakie kopalnie, jakie działalności prowadzili. Tutaj stworzymy taką muzealną przestrzeń, którą planujemy, żeby była również ważną atrakcją nową, atrakcją kulturalną i turystyczną na mapie Wałbrzycha. Przecież Wałbrzych ma mnóstwo do zaoferowania.
9: Szacuje się, że na remont opustoszałej willi potrzeba co najmniej 20 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: W Pieszkowie tuż pod Lubinem rusza druga edycja akcji Ciuchy chcą żyć. Ubiegłoroczny sukces przyniósł kilka nowości.
12: Pomysł na naszą akcję Ciuchy chcą żyć narodził się w ubiegłym roku.
5: kiedy to ustawodawca narzucił na gminy obowiązek segregowania i wtedy tak tutaj właśnie z dziewczynami sobie pomyślałyśmy, może by zrobić coś więcej, aby tej naszej odzieży dać drugie życie. Tylko celem jest wymiana odzieży i pozbycie się tej odzieży z domu, żeby jej też nie wyrzucać albo gdzieś tam nie przechowywać gdzieś na strychach, tylko żeby oddać potrzebującym albo wymienić się.
12: Celem takim szczególnym jest ograniczenie oczywiście odpadów tekstylnych, wsparcie osób potrzebujących poprzez przekazanie odzieży ludziom potrzebujących oraz integracja lokalnej społeczności, czyli to są zbiórki, wymiany.
13: Koło gospodyń wiejskich w Pieszkowie, Pieszkowski Flow wraz z Radą Sołecką zaprasza na akcję Ciuchy chcą żyć. Zapraszamy w sobotę na godzinę 13 do Pieszkowa, do Świetlicy Wiejskiej.
5: Będzie trwała zbiórka dobrowolnych datków. Nasza odzież i rzeczy wystawione tutaj, bo będą to również książki, porcelana, zabawki, wszystko, co może jakby drugi raz się przydać. Nie będą w żaden sposób wyceniane, nie będą kosztowały, po prostu będzie to dobrowolny datek albo po prostu wzięcie za darmo.
13: Przy okazji akcji zapraszamy też na słodki poczęstunek.
5: Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
14: I mogliśmy razem. Sobota.
5: To na 3-4.
13: Pieszków, sobota, godzina 13. Zapraszamy.
5: Renata Jędrak-Sołtys z Pieszkowa.
15: Beata Mistrzyszyn, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
13: Henryta Olszewska, Koło Gospodyń Wiejskich. Pieszkowski Flow w Pieszkowie.
8: Już jutro, w sobotę, muzea, galerie i instytucje kultury otworzą swoje drzwi dla zwiedzających w wyjątkowych wieczornych godzinach i to zupełnie za darmo. Nos muzeów atrakcyjnie i tajemniczo zapowiada się w Muzeum Historii Militariów przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. To będzie spotkanie z historią szpiegostwa w regionie jeleniogórskim, zapowiada Julita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego.
16: O godzinie 16:00 otwarcie nowej wystawy czasowej pod tytułem Wojna Szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Zwiedzający zobaczą m.in. dokumenty jeleniogórskich urzędów z okresu I wojny światowej dotyczące działalności szpiegów oraz aktów sabotażu dokonywanych przez robotników przymusowych w lokalnej fabryce zbrojeniowej, zrekonstruowaną skrzynkę Abwehry z czasów II wojny światowej zawierającą broń, materiały wybuchowe, wyposażenie polowe oraz wyżywienie, unikalną baterię z niemieckiej arktycznej radiostacji odnalezioną tutaj na naszym terenie. Wystawa prezentuje również odtajnione dokumenty CIA dotyczące strategicznych obiektów regionu, kopalni uranu w lotniska, zakładów przemysłowych oraz garnizonów wojskowych w Jeleniej Górze. Zwiedzający zobaczą oryginalne wyposażenie używane przez wywiad i kontrwywiad, a jednym z najcenniejszych eksponatów będzie polska maszyna szyfrująca dudek, której kodu nigdy nie złamano, oraz legendarna Enigma. Dla zwiedzających przygotowano interaktywną zabawę, grę operacyjną. Zapraszamy również na pokazy jazdy wojskowymi samochodami terenowymi, na wojskową grochówkę oraz do udziału w tej grze terenowej Znajdź Szpiega, która będzie się odbywała między godziną 17 a 22.
8: Tradycyjnie będzie można także zwiedzać plenerową wystawę sprzętu radiolokacyjnego oraz broni ciężkiej. Kolejny raport o 13:30.
17: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Muzyczne Radio.

0: Ruch coraz większy na dolnośląskich drogach, mniej większych i mniejszych miastach. Lubań, ulica Warszawska, kolizja dwóch pojazdów w okolicach dworca. Jedna osoba jest poszkodowana, relacjonują nasi przyjaciele korzystający z Ello. Kanał między innymi także i lubański, i Jelenia 112, i A4.pl. Tam spokojnie w miarę, oby tak zostało. Wkrótce u nas polska muzyka, a później nasz dzisiejszy hit typ.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
2: Melatonina, lekam dobry, jest ten dobry dzień, właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Jugopolis, Maciej Maleńczuk, gdzie są przyjaciele moi, drodzy państwo, mili przyjaciele, teraz...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Malik Harris ponownie, live.

Malik Harris powróci do nas za niecałą godzinę, jeszcze kilkukrotnie po południu, ale też będziemy emitować wam popołudniową piosenkę dnia. To już będzie w gestii Marty Wojtunik, żeby wam o tym opowiedzieć. Przywitajcie ją ciepło. Arek Włodarski, do usłyszenia.

0: nocnego radia.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
7: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 13.
8: Czas na wiadomości.
10: Za ile będziemy tankować w weekend? Są już ceny maksymalne. Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego kraju. Wywabili go z mieszkania, a potem bili i poniżali. Dwoje nastolatków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku. Miriam Lipińska, a na początek weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak od jutra do poniedziałku włącznie. Benzynę 95 będziemy tankować za nie więcej niż 6 zł. 37 groszy, benzynę 98 za 6 zł. 93 grosze, a olej napędowy za 6 zł. 82 grosze za litr. Tym samym w najbliższych dniach wszystkie paliwa objęte pakietem CPN będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Uwaga na burze, synoptycy ostrzegają przed nimi w 13 województwach. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Mieszkańcy Małopolski dostali dodatkowo alert RCB w związku z burzami i ulewami. Jest w nim ostrzeżenie przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apel, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pod drzewami. Kolejny przypadek przemocy rówieśniczej. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń i bity. Sprawcy nagrali wszystko telefonem i grozili, że upublicznią nagranie. Dwoje 18-latków usłyszało zarzuty rozboju, grozi im do 15 lat więzienia. Mają dozór policji. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Bydgoszczy już działa. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
11: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań. I temu przede wszystkim służy to centrum.
10: W całym kraju takich centrów jest około 30. Noc muzeów już jutro. W Warszawie wyjątkowe atrakcje przygotowało m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka centrum.
0: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio, tutaj na scenie, rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
10: A to się uda, jeśli na niebie nie będzie zbyt dużo chmur. Polacy więcej się ruszają. Z danych GUS-u wynika, że od jesieni 2024 roku do jesieni zeszłego roku 44% z nas brało udział w jakiejś aktywności sportowej. To prawie 5% więcej niż w 2021 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
9: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
10: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
11: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
12: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Taki oto pamiętnik z okresu dojrzewania i jednocześnie Jakub Skorupa.
1: Muzyczne radio.
0: No i w końcu to ten jedyny dzień w przeciągu całego tygodnia. Piątek, 15 dzień maja, dzień przed kolejnymi majowymi atrakcjami, a nadchodzący weekend oczywiście wypada nam pod szyldem Nocy Muzeów, także będzie się działo, tak jak i dziś. Patryk Łasica, dzień dobry, mamy 18 minut po godzinie 13. Dziś w kalendarzu między innymi Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, dziedziny naszego życia absolutnie wyjątkowej, no bo tak naprawdę w przypadku matematyki czy fizyki, wielu innych nauk, polegają one na odkryciu i opisaniu tego, co już w naszym świecie jest obecne i zawsze było, a jeśli spojrzymy na sztukę, no to dla każdej jednostki jest ona zupełnie wyjątkowa, indywidualna i jedyna w swoim rodzaju, dokładnie tak jak każdy z nas. No i podczas dzisiejszego popołudnia oczywiście przywitała Was wiele unikatowych numerów, ale z racji tego, że nie samą muzyką człowiek żyje, sprawdźmy, co nowego muzycznego słychać w wielkim świecie.
1: Muzyczne radio.
2: Hej, hej, łapcie kolejne muzyczne wieści, które mam nadzieję ucieszą dziś fanów Tavlo, zespołu U2 i sympatyków mocnych, rockowych brzmień. Tomek Dudkiewicz i Music News, czas na szczegóły. Zaczynamy! Szwedzka wokalistka Tavlo właśnie zapowiedziała nową płytę z mnóstwem uczuć, ale żadnych rozwiązań. Premiera albumu Estrus już we wrześniu. Tavlo to artystka, którą magazyn Rolling Stone określił jako najciemniejszy szwedzki eksport popu. Od lat udowadnia, że to określenie wobec niej to absolutna prawda. Fani doczekali się właśnie oficjalnej zapowiedzi jej nowego albumu, który ma ukazać się pod nazwą Estrus. Będzie to już szósty album w jej karierze. Na swoim Instagramie artystka napisała tak. Ruja to zwierzę w rój. To pierwotny, sprzeczny, emocjonalny chaos. To mój umysł i ciało pragną różnych rzeczy, pragną wszystkiego. Na tym albumie nie ma dobrych rad, tylko mnóstwo uczuć i żadnych rozwiązań. Trzeba przyznać, że jest to dosyć intrygujący sposób ogłoszenia światu nowej płyty. Z Instagrama artystki wiemy też, że nowy album ujrzy światło dzienne 18 września. A propos nowych albumów, o tym, że zespół U2 szykuje się do wydania pierwszej od dawna studyjnej płyty, wiadomo już od niemal 2 lat. W ostatnich miesiącach grupa zaskoczyła swoich fanów, wydając bez żadnych zapowiedzi 2 epki. Wygląda na to, że pełnoprawne wydawnictwo zbliża się wielkimi krokami, powstaje już teledysk do pierwszego singla. O tym, że płyta ma szansę pojawić się jeszcze w tym roku, nie wprost, ale za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, poinformował sam zespół. Udostępnił on na swoich kontach 2 utwory, na których przedstawia kulisy nagrań teledysku do piosenki zatytułowanej Street of Dreams, która najpewniej będzie pierwszym singlem z nowego, niezatytułowanego jeszcze wydawnictwa. Co ciekawe, klip powstaje na ulicach Meksyku i widząc pierwsze kadry, trudno o brak skojarzeń ze słynnym obrazkiem do Where the Streets Have No Name. W drugim z udostępnionych postów U2 dali znać swoim fanom, że burza nieco utrudniła im nagrania, uszkadzając generator prądu, jednak na ratunek przyszedł im jeden z wielbicieli, który po prostu udostępnił im do dalszych prac swój balkon. Na ten moment nie wiadomo, kiedy miałby ukazać się nowy, 15 już studyjny album U2, ale magazyn Rolling Stone wskazuje, że wydarzy się to jeszcze w tym roku, zatem czekamy. Music News. Na koniec mocne rockowe granie. Rockowizna Festiwal 2026 wraca w sierpniu i ponownie odwiedzi 3 miasta: Gdańsk, Poznań oraz Kraków. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję pełną rockowych legend, zagranicznych gwiazd i mocnych polskich składów. W Gdańsku 7 i 8 sierpnia wystąpią m.in. Airborne, Avatar, Royal Republic, Coma Acid Drinkers i Nocny Kochanek. Poznańska odsłona będzie największa i najbardziej różnorodna. Od 20 do 22 sierpnia na poznańskiej scenie pojawią się Sex Pistols i Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice, Kult, Lady Punk, Jam i Acid Drinkers. A w Krakowie od 28 do 29 sierpnia możecie liczyć na takich artystów jak Lacuna Coil, Lord of the Lost, Kid Capici, Coma, Royal Republic, Jam, Acid Drinkers oraz Nocny Kochanek. A kto i z czym pojawi się u nas premierowo na playliście muzycznego radia? Proszę bardzo. Maiden i Slighter z nagraniem Fire Away, Martyna Baranowska z nową piosenką Berlin i Jay Balvin i Ryan Castro z propozycją Una la vez. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News.
0: No i skoro dziś święto polskiej muzyki, to piosenka dnia musi być oczywiście w biało-czerwonych barwach. Zagra dla nas Maciej Musiałowski, najnowsza Flora. Dziś pojawiać się będzie u nas co godzinę, a oprócz tego znajdziecie ją także na top30.pl, gdzie zachęcam was do tego, aby na nią zagłosować.
1: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
6: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
7: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
8: Po reklamie.
9: Minęła godzina 13.30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: 11 stopni to średnia w naszym regionie, a jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, to nie będą one dużo większe, bo najcieplej będzie w okolicach 14 na plusie i tyle ujrzą na termometrach mieszkańcy Wrocławia, Świdnicy czy Żagania, w Wieleniej Górze przykładowo czy w Wałbrzychu maksymalnie do 12. Przez cały dzień będzie towarzyszyło nam dość duże zachmurzenie, lecz co ważne, mamy naprawdę małe szanse na jakiekolwiek opady deszczu. Te prawdopodobnie zawitają do nas jutro. Ciśnienie rośnie na barometrach 1001 hektopaskali, wiatr wschodni, porywy do 5 metrów na sekundę.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A teraz czas sprawdzić, co słychać nowego informacyjnego na Dolnym Śląsku. O tym opowie Beata Nowicka.
12: Policja wciąż poszukuje sprawcy brutalnej zbrodni, do jakiej doszło we wtorek w nocy w jednym z budynków przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie. Finał tragedii to zastrzelani dwaj mężczyźni, trzeci w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Prokuratura ze względu na dobro śledztwa wciąż oszczędna jest w przekazywaniu informacji. Jak wiadomo, podejrzanym o popełnienie podwójnego morderstwa jest 21-letni mężczyzna.
13: Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy czynu.
14: Informuje Nina Stawiska, prokurator rejonowy w Lubinie.
13: To są właśnie tego typu okoliczności, których na obecnym etapie nie mogę potwierdzić, dopóki nie ustalimy sprawcy i szczegółów zdarzenia.
14: Prokuratura nie podaje na razie tożsamości ofiar ani informacji o ewentualnie zabezpieczonej broni. Nie ujawnia także, jaki motyw śledczy biorą pod uwagę.
13: Cały czas te czynności trwają i w zależności od tego, co uda się ustalić, to będę mogła bądź też nie w dalszym ciągu udzielać informacji w tej sprawie.
14: Sąsiedzi mieszkania, gdzie doszło do zbrodni, słyszeli strzały.
15: No siedzieliśmy sobie w domu i słyszałam te trzy strzały, które były, ale no tak pomyślałam, że to chyba był pistolet.
16: Kogoś zastrzelili, ale co tam jest, to nigdy nie wiadomo. Żona nie spała i nie słyszała, a to było piętro nad nami, nie wiem, to chyba przez te mury.
14: Na dzisiaj zaplanowana jest sekcja zwłok dwóch ofiar strzelaniny, do której doszło we wtorek około północy w mieszkaniu w bloku przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu Przylesie w Lubinie. To mężczyźni w wieku 30 i 31 lat. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
12: W gminie Legnickie Pole rusza właśnie cykl bezpiecznych szkoleń dla mieszkańców z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
8: To inicjatywa, która odpowiada na realne potrzeby i rozwój umiejętności praktycznych. Bardzo praktycznie informuje o tym m.in. wójt Rafał Plezia.
17: Czy jesteś przygotowany na udzielenie pierwszej pomocy swoim bliskim?
18: Jeśli masz wątpliwości, zapraszamy na cykl szkoleń, które odbędą się w każdej miejscowości w gminie Legnickie Pole.
17: Od ubiegłego roku obowiązuje ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Każdy obywatel ma obowiązek kształtować odporność państwa. Zaczynamy od najbardziej podstawowych szkoleń, czyli podręcznik sprzęt gaśniczy i pierwsza pomoc.
19: Podczas szkolenia będziecie mogli sobie zrobić legalizację gaśnic proszkowych. Darmową legalizację gaśnic proszkowych swoich samochodów. Przypominam, że legalizacja gaśnic proszkowych jest obowiązkowa co 12 miesięcy.
18: Pierwsze szkolenie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 18 maja w Niewomierzu.
19: Proponuję śledzić wszystkie media społecznościowe gminy. Tam będą umieszczone informacje o terminach poszczególnych szkoleń.
18: Warto poświęcić chwilę, aby kiedyś móc dać komuś bezcenne parę minut. Zapraszamy.
8: Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem OSP dla Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Legnickie Pole. Program skierowany jest do każdego, niezależnie od wieku i doświadczenia. Wystarczy chęć zdobycia umiejętności, które w kryzysowym momencie mogą uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
12: I na koniec Wałbrzych, który szykuje się na jedną z najważniejszych kulturalnych nocy w roku. Tegoroczna będzie wyjątkowa. Wpisuje się w obchody 600-lecia miasta i obejmie serię wydarzeń w różnych częściach Wałbrzycha. Więcej o tym Jacek Zych.
20: Tak, dla mieszkańców wieczorową i nocną porą swoje drzwi otworzą i Muzeum Porcelany, i Stara Kopalnia, i zabytkowy Kościół Ewangelicki. Każde z tych miejsc będzie można oczywiście zwiedzać, ale i doświadczyć zupełnie innych wrażeń. Po południu i wieczorem rodziny z dziećmi, w nocy młodzież i dorośli.
21: Rozpoczynamy o godzinie 17 oprowadzaniem dedykowanym dla najmłodszych i rodziców. I następnie o godzinie 18 gościnnie w Kościele Zbawiciela u księdza Marka Bożka odbędzie się wykład na temat architekta Karla Gotha Langhansa.
20: To Piotr Micek, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Rodzice z dziećmi nie będą się też nudzili w starej kopalni, gdzie od godziny 17 przygotowano zwiedzanie połączone z czymś w rodzaju fabularyzowanej gry terenowej. To wszystko po południu, a po godzinie 20 obiekty zapraszają dorosłych. Nie tylko na zwiedzanie.
22: Atrakcja, której do tej pory jeszcze nie było, impreza techno w noc muzeów, techno klatka na dwóch scenach. Scena plenerowa w okolicach montowni i druga scena mniejsza, kameralna, z trochę spokojniejszą muzyką w kuźni. Całemu temu wydarzeniu będą towarzyszył mapping, będą towarzyszyły wizualizacje na budynkach, na obiektach starej kopalni, a więc nawet jeżeli ktoś nie jest miłośnikiem tego typu muzyki, na pewno warto przyjść i zobaczyć, jak te poprzemysłowe, industrialne obiekty ożyją w noc muzeów.
20: A to już Jacek Drejer, dyrektor starej kopalni w Wałbrzychu. Ja na koniec przypomnę, że pierwszą noc muzeów zorganizowano w styczniu 1997 roku w Berlinie. Z powodu olbrzymiego powodzenia idee podchwyciły inne muzea. Obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy. Z Wałbrzycha Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
23: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.

reklamie. Muzyczne radio.

0: Queen Kute, tak się buja, no i my razem z nią, a za tydzień pobujamy się na żywo na jeleniogórskich Błoniach w najbliższy czwartek. Oprócz Queen Kute tego samego dnia zagrają dla was jeszcze m.in. Warius, Mysarius, Mr. Polska czy Wac Toja. W piątek finał Ligi Rocka, koncert grupy Jam, a w sobotę Skoli, muzyczne radio party z DMC, także mistrzostwa o Puchar Juvenaliów 2026. Gorąco was zapraszamy do stolicy Karkonoszy, a teraz ja zaproszę was na spotkanie z naszym dzisiejszym hit-typem, w nim Malik Harris, Lie to Me.
1: Muzyczne radio. To jest nasz dzisiejszy hit-typ.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
6: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 14.
1: Czas na wiadomości.
8: Od jutra ceny maksymalne paliw nieco spadną. 13 regionów z burzowymi alertami, specjalne ostrzeżenie dla jednego województwa. Przed krakowianami nieprzespana noc, już dziś noc muzeów. Miriam Lipińska. W weekend paliwa będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Zgodnie z decyzją ministra energii, litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł. 37 groszy, benzyny 98 6 zł. 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł. 82 grosze. Nie spada natomiast inflacja. Jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku. Głównym winowajcą są oczywiście drogie paliwa. W porównaniu z zeszłym rokiem tankowanie kosztuje nas o 60% więcej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców Małopolski. Ostrzega w nich przed burzami i intensywnym deszczem oraz przerwami w dostawach prądu. Pogarszają się też warunki na tatrzańskich szlakach. Zaczyna padać deszcz, a w weekend niewykluczone opady śniegu. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu, więc bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
8: Od godziny ostrzeżenia przed burzami obowiązują w sumie w 13 województwach. Nie dotyczą tylko zachodu kraju. Przed nami więc burzowe popołudnie, a burzliwie było dziś w Sejmie, który wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed głosowaniem opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. To ma być sposób na odpolitycznienie instytucji. A wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak. Były wiceminister sprawiedliwości, w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, antybohater afery hejterskiej w resorcie. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO.
10: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna, natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie.
8: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Zmieniamy temat. W Krakowie Noc Muzeów już dziś. Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie, koncerty i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewni atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli napić się specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi wicedyrektorka muzeum Aleksandra Kalfas.
6: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
8: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a to już ostatni rok, gdy krakowska Noc Muzeów odbywa się o noc wcześniej niż w pozostałych miastach. Od przyszłego roku wydarzenie ma być już w tym samym czasie, co w reszcie kraju, czyli w nocy z soboty na niedzielę.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: wyrosła.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Monroe and Morales, jednocześnie Zach Sorgen, How, no i kwadrans po godzinie 14. Myślę sobie teraz, że wspólnie zgodzimy się odnośnie tego, że czasami gdy znany aktor ogłasza, że bierze się za śpiewanie, no to może skończyć się to różnie. Na szczęście na tym świecie są tacy ludzie jak Maciej Musiałowski, którzy udowadniają, że to wcale nie musi być bolesne doświadczenie, wręcz przeciwnie. Także zostawiamy za oknem zgiełk, emocje z całego tygodnia, a do środka wpuszczamy trochę natury i doskonałego brzmienia. Panie i panowie, przed nami Maciej Musiałowski, jego przepiękna flora, dziś u nas co godzinę, a oprócz tego także na top30.pl, gdzie walczy o wasze głosy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: No rzeczywiście, magiczne i mistyczne. Benson Boone, ja wspominałem wam o tym, że dziś wypada nam święto polskiej muzyki i plastyki, ale nie tylko takie wydarzenie czeka na nas w kalendarzu, bo uwaga, dziś także Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych. I wydaje mi się, że w związku z tym mamy nawet powinność zagrać pewien utwór i to na wyłączność dla słuchaczy muzycznego radia.
1: Rajstopy are forever. Kochani, tu Jarek Janiszewski. James Bond był przekonany, że najlepszym prezentem dla kobiet są diamenty. Natomiast orkiestra Dr. Swing przekonuje w najnowszej kompozycji wszystkich słuchaczy muzycznego radia, że najlepszym prezentem dla kobiety są rajstopy, zwłaszcza te z klinem. Zapraszam.

0: Radio. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Srodze doświadczona przez życie matka pisze. Jesteśmy rodzicami czwórki ciężko chorych dzieci. Problemy zaczęły się, gdy najstarszy syn, Adrian, miał 8 lat. Objawiło się to zakłóceniem koncentracji, jąkaniem, trudnością z chodzeniem. Okazało się, że to bardzo rzadka choroba, zwana dziecięcym Alzheimerem. Po pewnym czasie schorzenie to zdiagnozowano u pozostałych dzieci. Z nadzieją, że medycyna wkrótce odkryje właściwy lek, rodzice czynią wszystko, by spowolnić u dzieci postęp choroby. Poczynania z tym związane są kosztowne. Dlatego do ludzi wrażliwych i hojnych kierujemy prośbę o pomoc. Oto adres: siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia. siepomaga.pl Adrian Radosław Oliwia Klaudia.
6: Minęła godzina 14.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na dolnośląskich termometrach średnio 13 stopni. Nie jest to jeszcze dzisiejsze maksimum, ale moment, w którym osiągniemy temperaturę maksymalną, wypadnie nam stosunkowo późno, bo dopiero w okolicach godziny 17. Wówczas na niebie może pojawić się także trochę słońca. Nie będzie go zbyt wiele, ale są też dobre strony tej sytuacji, no bo ryzyko dzisiejszych opadów deszczu spadło niemalże do zera. Padać będzie prawdopodobnie dopiero jutro. Ciśnienie rośnie na barometrach 1002 hektopaskale, wiatr wschodni, poryby sięgają do 5 metrów na sekundę i z każdą minutą będzie coraz słabszy.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: A przed nami kolejna porcja informacji z regionu. Przedstawi je Beata Nowicka.
9: Ponad 10 milionów złotych mniej kosztowała tegoroczna akcja Zima w Wałbrzychu. Skąd takie oszczędności? O tym za chwilę Jacek Zych.
10: Działaliśmy w tym zakresie bardzo skutecznie.
11: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Na ulicach Wałbrzycha pracowało zimą 8 dużych pługopiaskarek.
9: Odwiedzimy też dzikie składowisko odpadów przy ulicy Monterskiej w Legnicy, gdzie regularnie powracają śmieci.
12: Może jednak warto stawiać na działania informacyjne, typu ulotki i tabliczki z napisem „Nie wyrzucać śmieci”. Na pewno wyjdzie taniej. I tyle.
9: I udamy się w okolice Hali Stulecia. Tam będzie można spotkać wrocławskie organizacje pozarządowe.
13: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Ponad 10 milionów złotych mniej niż w poprzednich latach kosztowała w Wałbrzychu tegoroczna akcja Zima. To różnica między zimowym utrzymaniem miasta realizowanym przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, a czasami, gdy tę usługę zlecano firmom zewnętrznym. Materiał Jacka Zycha.
11: Taką informację podał podczas czwartkowej sesji Rady Miasta prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Mimo dość mroźnej i bardziej śnieżnej niż w latach poprzednich zimy, udało się miastu osiągnąć oszczędności nie tylko względem lat, kiedy odśnieżanie outsourcingowano, ale i względem ubiegłego roku, kiedy już zimowe utrzymanie dróg realizował Miejski Zakład Usług Komunalnych.
10: Skarg praktycznie nie było, uwag praktycznie nie było. Mimo śnieżnej zimy i mrozu działaliśmy w tym zakresie bardzo skutecznie.
11: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Na ulicach Wałbrzycha pracowało zimą 8 dużych pługopiaskarek i kilka małych ciągników odśnieżających mniejsze osiedlowe ulice. Wszystkie pługi łącznie przejechały 38 tysięcy kilometrów, czyli o 6,5 tysiąca więcej niż w roku poprzednim. Zużyto ponad 2 tysiące ton soli. Tyle statystyka.
10: To pokazuje, jak ważne jest myślenie strategiczne, budowanie własnego potencjału i własnej kompetencji i własnego zasobu. Środki, sprzęt, baza, miejsce, ludzie, kompetencja.
11: Tegoroczną akcję Zima prezydent Wałbrzycha nazwał spektakularnym sukcesem, który może być wzorem dla innych miast. Na koniec warto przypomnieć, że w Wałbrzychu prace związane z odśnieżaniem miasta zlecano firmom zewnętrznym co najmniej od 2010 roku. Od 2023 roku te zadania ponownie realizuje Wałbrzyski Zakład Usług Komunalnych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Dzikie składowisko odpadów przy ulicy Monterskiej w Legnicy wciąż budzi emocje. Choć śmieci są regularnie usuwane, to równie regularnie wracają w to samo miejsce.
12: Monterska to ulica biegnąca między legnickim ZUS-em i stadionem kompleksu Legnica, łącząca ulicę Grabskiego z Aleją Zwycięstwa, prowadzącą do legnickiej giełdy. Mogłoby się wydawać, że zostawienie na niej śmieci jest dość trudne ze względu na ruch, ale nic bardziej mylnego. Legnicka radna Karolina Jaczewska-Szymgowiak zwróciła uwagę na skalę zjawiska i potrzebę skuteczniejszych działań, które pozwolą nie tylko reagować, czyli sprzątać za pieniądze podatników, ale przede wszystkim zapobiegać. Mimo interwencji służb, sytuacja szybko wraca do punktu wyjścia. Dotychczasowe metody nie przynoszą efektów. Władze miasta wskazują na podejmowane działania, ale przyznają też, że sytuacja nie jest łatwa do opanowania. Poinformowały, że nieruchomości w tym rejonie są pod stałym nadzorem patroli Straży Miejskiej i planowane jest zwiększenie patroli oraz działań informacyjnych. Wprowadzenie techniki do działań nie zdało egzaminu. Zamontowana fotopułapka przeszła na śmietnik historii. Została skradziona w lutym. Założenie kolejnej wiąże się z dużym ryzykiem nie dla śmieciarzy, a dla sprzętu. Więc może jednak warto stawiać na działania informacyjne, typu ulotki i tabliczki z napisem „Nie wyrzucać śmieci”. Na pewno wyjdzie taniej. I tyle. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: W sobotę 16 maja warto się wybrać w okolice Hali Stulecia, gdzie przez cały dzień na pergoli będzie można spotkać wrocławskie organizacje pozarządowe i sprawdzić, jak działają. Dzień zakończy się w rytm muzycznej zabawy, czyli międzypokoleniowej i integracyjnej potańcówki pod iglicą.
3: Od godziny 8.30 we Wrocławskim Centrum Kongresowym trwać będzie święto przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, samorządu i społecznie zaangażowanych mieszkańców. W programie panele dyskusyjne i warsztaty poświęcone wyzwaniom, z którymi mierzą się organizacje pozarządowe. Miejsca na kongres są już zajęte, ale pozostałe dwa wydarzenia są otwarte dla wszystkich chętnych. O godzinie 13 wydarzenia przeniosą się na pergolę, gdzie rozpoczną się wrocławskie targi organizacji społecznych. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać z osobami, które na co dzień działają w lokalnych inicjatywach związanych m.in. z edukacją, ekologią, kulturą i pomocą społeczną. Na miejscu zaplanowano konsultacje, kreatywne warsztaty i strefę animacji dla rodzin z dziećmi. Dzień zakończy wrocławska potańcówka pod iglicą, czyli otwarta zabawa pod gołym niebem dla mieszkańców w różnym wieku. Będzie można potańczyć do znanych przebojów, spotkać sąsiadów i spędzić wieczór w dobrej atmosferze. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
9: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey, it's Taylor Swift, and I'm so excited to share with you a song from the Speak Now Vault. This is I Can See You.

0: Dachówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gontem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: poranek, szynal, jego chemiczna noc, no a przed nami także wyjątkowa noc i nawet chemiczna, bo przykładowo w Muzeum Karkonoskim podczas nadchodzącej nocy muzeów będziecie świadkami eksperymentów chemicznych, które poprowadzi szalony naukowiec Time Gates, ale atrakcji będzie dużo, dużo więcej i o nich opowiemy za moment w imprezowniku, ale najpierw jeszcze nasz dzisiejszy hit tip, a dziś odwiedza nas Malik Harris i najnowsze Lie to Me.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Na początek Teatr imienia Norwida w Jeleniej Górze i spektakl pod tytułem 1984 na podstawie głośnej powieści George'a Orwella. Mamy rok 1984, ale czy aby na pewno? Dziś nie sposób niczego z pewnością ustalić. Winston Smith, jak każdego dnia, przychodzi do pracy w Ministerstwie Prawdy, by produkować rzeczywistość pełną kłamstw, gniewu i nienawiści. Ale tym razem coś jest nie tak. A co dokładnie? Dowiemy się w teatrze. Przedstawienie będzie grane dzisiaj o godzinie 19. Teraz dzienniki gwiazdowe mistrza literatury science fiction Stanisława Lema w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego, które obejrzymy na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Spektakl opowiada o podróżach Iona Tichego, mówi Aga Eismont, aktorka teatru i asystentka reżysera przedstawienia.
1: Cały czas jest bardzo dynamicznie, w kulisach jest ogień, tutaj wszyscy biegamy. Co teraz, co teraz? Bo się tam przebieramy, bierzemy kolejne rekwizyty. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników fantastyki, ale też miłośników opowieści o ludziach w sposób nieoczywisty. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i trochę humoru, i trochę smutnych refleksji.
0: Dzienniki gwiazdowe można obejrzeć w sobotę podczas Nocy Muzeów, początek godzina 19. Po przedstawieniu aktorzy zapraszają na nocne zwiedzanie teatru. W sobotę odbędzie się druga edycja pikniku z jeleniogórską handlówką. To wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na deptaku przy ulicy 1 Maja. Zaprasza Mariusz Drapiej, nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych Handlówka w Jeleniej Górze.
2: Zaplanowaliśmy wiele atrakcji. Będzie strefa gastronomiczna, występy taneczne, pokaz fryzjerski oraz występ zespołu muzycznego. Głównym punktem programu będzie natomiast turniej koszykówki 3x3 w systemie brazylijskim, a rozpocznie się on o godzinie 10.
0: Bardzo ciekawie zapowiada się Noc Muzeów w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. Już w sobotę placówka zaprasza na wieczorne zwiedzanie, pełne zagadek i wyzwań. Śladami Georga Martiniego, mówi Aleksandra Witek z Muzeum Przyrodniczego.
3: Od godziny 18 przewodnicy i kuratorzy będą opowiadać o naszych wciąż ulepszanych wystawach stałych oraz arcyciekawych ekspozycjach czasowych, które cieszą się na co dzień ogromnym zainteresowaniem. O godzinie 20 zaprosimy gości na spotkanie z mistrzem preparatorstwa, panem Tomaszem Sokołowskim, który opowie o tajnikach swojego zawodu oraz o jego nowoczesnych metodach. Po prelekcji nastąpi odsunięcie naszego najnowszego nabytku, preparatu nosorożca białego, który od tego wieczoru dołączy do kolekcji muzealnej.
0: 20. edycja Europejskiej Nocy Muzeów obchodzona jest w tym roku pod hasłem Muzea jednoczą podzielony świat. O tym, co będzie się działo w siedzibie głównej Muzeum Karkonoskiego, opowiada Julita Zapluska, dyrektorka placówki.
4: Oczywiście wszystkie atrakcje i wejście do muzeów jest zwolnione z opłat i zapraszamy już od godziny 16 aż do północy. Ostatnie wejście o 23.30. W laboratorium szkła, pokazy wytopu szkła. Naszym gościem będzie pani Aleksandra Kujawska, a także pan Marcin Zieliński. Na ten dzień tu w siedzibie głównej również zaplanowany jest wernisaż wystawy pani Matylii Koneckiej pod tytułem Obecność.
0: Teraz tajemnicza Noc Muzeów w Pałacu w Kaczorowie w gminie Bolków. To niepowtarzalna okazja, aby zwiedzić zabytkowy obiekt i zatańczyć na wiosennym balu, mówi Anna Szymańska, dyrektorka Szkoły imienia Podróżników i Odkrywców.
5: Będzie trochę historii, odrobina pałacowych tajemnic, niespodzianek, a przede wszystkim wspólny czas, dobra zabawa i niepowtarzalna atmosfera.
0: Teraz Wałbrzych, gdzie tegoroczna Noc Muzeów będzie wyjątkowa, bo wpisuje się w obchody 600-lecia miasta i obejmuje serię wydarzeń w różnych częściach Wałbrzycha. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
6: Dla mieszkańców wieczorową i nocną porą swoje drzwi otworzą i Muzeum Porcelany, i Stara Kopalnia, i zabytkowy Kościół Ewangelicki. Każde z tych miejsc będzie można oczywiście zwiedzać, ale i doświadczyć zupełnie innych wrażeń. Po południu i wieczorem rodziny z dziećmi, w nocy młodzież i dorośli.
0: Noc Muzeów to jedno z najważniejszych i najbardziej popularnych wydarzeń kulturalnych, które co roku przyciąga setki tysięcy uczestników. Zarówno mieszkańców miast, jak i turystów. Program Nocy Muzeów różni się w zależności od miasta i instytucji, jednak wszędzie opiera się na wspólnej idei. Bezpłatnym dostępie do kultury w nocnej, wyjątkowej atmosferze, a my zapraszamy do korzystania z tych wszystkich wyjątkowych atrakcji.

0: Cześć, z tej strony Kasia
1: i Jacek,
0: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 15.
6: Czas na wiadomości.
8: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów. Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało w porywach do 75 km na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
9: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
8: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
8: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
11: Za kogo się przebraliście w tym roku?
12: No za żółwie ninja.
11: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
13: Kapsel. No
11: jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
13: Tak.
11: A skąd ci majstrowie?
13: Zagiechano, a skąd? Zagiecha jako energia, najlepszym kołem jest!
14: Energia najlepszym kołem jest!
11: Klucze do miasta przekazane?
15: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
11: Kraków już w waszych rękach teraz.
12: Tak.
8: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy, jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
0: były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, dziś w programie nie będzie podatków od aut spalinowych w KPO. Eksperci naszego rynku tego nie przewidzieli. W Europie rośnie zainteresowanie małymi samochodami. Jeszcze będzie o robotaksji. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Z PiS-u wiceministra funduszy polityki regionalnej Jana Szyszko w mediach społecznościowych wynika, że po rocznych negocjacjach Polska porozumiała się z Komisją Europejską w sprawie usunięcia z KPO akcyzy rejestracyjnej i opłaty środowiskowej od aut spalinowych. Z komunikatu wynika, że opłaty od samochodów zostały zastąpione reformą, która ma polegać na zainwestowaniu 3 miliardów złotych w polskie ciepłownictwo. Teraz eksperci naszego rynku tego nie przewidzieli.
0: Aktualności.
1: Jeszcze niedawno auta elektryczne i hybrydy były w Polsce niszą, a dziś w samym kwietniu zarejestrowano ich ponad 19,5 tysiąca, czyli o 32% więcej niż rok wcześniej. Po pierwszych 4 miesiącach roku wynik przekroczył już 78,5 tysiąca aut, co oznacza wzrost o ponad 30% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Dane Samaru nieco zaskakują, tym bardziej, że po zakończeniu dopłat do elektryków wszyscy wróżyli mocne tąpnięcie sprzedaży tychże samochodów. Największą część rynku nadal stanowią klasyczne hybrydy HEV. Od stycznia do końca kwietnia zarejestrowano ich ponad 50 tysięcy, co oznacza wzrost o 14% rok do roku. Coraz mocniej rośnie segment też pluginów, czyli tych hybryd ładowanych z sieci, których sprzedaż niemal się podwoiła, oraz aut całkowicie elektrycznych. Rejestracje tych ostatnich zwiększyły się aż o 49%, osiągając poziom blisko 11,5 tysiąca sztuk. A teraz w Europie rośnie zainteresowanie małymi autkami.
0: Autoradio.
1: Sprzedaż mini samochodów wzrosła w pierwszym kwartale roku o 6,5% do ponad 136 tysięcy sztuk. Liderem segmentu jest Fiat Panda przed Toyotą Aygo i Kią Picanto. Na czwartym miejscu Leap Motor T03. W przypadku tego modelu w pierwszym kwartale wzrost sięgnął prawie 500%, dochodząc do blisko 15 tysięcy egzemplarzy, głównie dzięki dużemu popytowi na kluczowym rynku mini samochodów w Europie, czyli we Włoszech. I na koniec Zagrzeb, gdzie uruchomiono pierwszą w Europie usługę robotaksi.
0: Ciekawostki.
1: W Chorwacji ruszyła komercyjna usługa przewozu taksówko-robotami. Przejazd kosztuje ułamek ceny normalnego taksi. Klienci mają do dyspozycji 10 elektryków firmy Bike Motor, wyposażonych w oprogramowanie do autonomicznej jazdy. Na razie robotaksówki mają na pokładzie operatora bezpieczeństwa, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów. Sama jazda odbywa się jednak autonomicznie. Mały SUV wyprzedzał w czasie testów nawet wolno jadące auta. Płynnie omijał przeszkody na drodze. Ale te 10 aut to wciąż kropla w oceanie, jeśli chodzi o wdrażanie robotaksji na dużą skalę. Europa pozostaje sporo w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, tu Tomasz Organek. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: No i jednocześnie Johannes Brahmsa przed momentem Key Chord, niczym w samych swoich, i to nawet nie jeden czort, bo to były dwa czorty Organek i Adam Nergaldarski. Mamy 21 minut po godzinie 15, za moment wskoczymy w kolejny wir informacji z regionu, a tam opowiemy wam m.in. o Nocy Muzeów. Najpierw jednak po raz kolejny spotkanie z naszą piosenką dnia i będzie to Maciej Musiałowski, Flora.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
5: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
6: Free Time w muzycznym radiu.
7: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
8: Po reklamie.
9: Minęła godzina 15.30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Pochmurne, piątkowe popołudnie, no ale przynajmniej nie aż tak deszczowe, jak miało być. Niemalże w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed opadami i burzami, lecz nasze województwo to ten szczęśliwy wyjątek. Termometry wskazują 13 stopni, jest to już prawie dzisiejsza temperatura maksymalna. Ta zagości do nas dopiero około godziny 17 i wyniesie 14 na plusie. Słońce zaczyna zachodzić o godzinie 20.35, temperatura w nocy spadnie do około 8 stopni. Ciśnienie rośnie na barometrach 1002 hektopaskale. Wiatr wschodni porywy do 4 metrów na sekundę.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
9: A przed nami kolejny popołudniowy raport regionalny. Przedstawi go Beata Nowicka.
11: Cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców w gminie Legnickie Pole. Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Wielnej Górze Cieplicach śladami Georga Martiniego.
12: Słuchacie raportu regionalnego.
11: A na początek powracamy do podwójnego morderstwa w Lubinie. 21-letni sprawca strzelaniny popełnił samobójstwo. Mężczyzna został zlokalizowany na terenie Wielkopolski. Podczas próby zatrzymania odebrał sobie życie, poinformowała Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
13: Dzisiaj po godzinie 8.30 na terenie jednego z powiatów w województwie wielkopolskim policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy Dolnośląskiej Policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych. Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
8: Przypomnijmy, do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w jednym z mieszkań na osiedlu przy lesie w Lubinie, kiedy w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach sprawca zastrzelił dwóch mężczyzn, a trzeciego ciężko ranił. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
11: W gminie Legnickie Pole rusza właśnie cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
14: To inicjatywa, która odpowiada na realne potrzeby i rozwój umiejętności praktycznych. Bardzo praktycznie informuje o tym m.in. wójt Rafał Plezia.
15: Czy jesteś przygotowany na udzielenie pierwszej pomocy swoim bliskim?
16: Jeśli masz wątpliwości, zapraszamy na cykl szkoleń, które odbędą się w każdej miejscowości w gminie Legnickie Pole.
15: Od ubiegłego roku obowiązuje ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Każdy obywatel ma obowiązek kształtować odporność państwa. Zaczynamy od najbardziej podstawowych szkoleń, czyli podręcznik sprzęt gaśniczy i pierwsza pomoc.
17: Podczas szkolenia będziecie mogli sobie zrobić legalizację gaśnic proszkowych. Darmową legalizację gaśnic proszkowych swoich samochodów. Przypominam, że legalizacja gaśnic proszkowych jest obowiązkowa co 12 miesięcy.
16: Pierwsze szkolenie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 18 maja w Niewomierzu.
17: Proponuję śledzić wszystkie media społecznościowe gminy. Tam będą umieszczone informacje o terminach poszczególnych szkoleń.
16: Warto poświęcić chwilę, aby kiedyś móc dać komuś bezcenne parę minut. Zapraszamy.
14: Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem OSP dla Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Legnickie Pole. Program skierowany jest do każdego, niezależnie od wieku i doświadczenia. Wystarczy chęć zdobycia umiejętności, które w kryzysowym momencie mogą uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: Intrygująco zapowiada się Noc Muzeum w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. W najbliższą sobotę placówka zaprasza na wieczorne zwiedzanie pełne zagadek i wyzwań. Śladami Georga Martiniego dla pierwszych 200 osób, które nas tego dnia odwiedzą, przygotowaliśmy specjalne niespodzianki, mówi Aleksandra Witek.
18: Już 16 maja będziecie mogli wyruszyć śladami Georga Martiniego. Od godziny 18 przewodnicy i kuratorzy będą opowiadać o naszych wciąż ulepszanych wystawach stałych oraz arcyciekawych ekspozycjach czasowych, które cieszą się na co dzień ogromnym zainteresowaniem. O godzinie 20 zaprosimy gości na spotkanie z mistrzem preparatorstwa, panem Tomaszem Sokołowskim, który opowie o tajnikach swojego zawodu oraz o jego nowoczesnych metodach. Po prelekcji nastąpi odsunięcie naszego najnowszego nabytku, preparatu nosorożca białego, który od tego wieczoru dołączy do kolekcji muzealnej. Dowiecie się też, dlaczego to właśnie nosorożec jest w logo naszego muzeum. Goście przez cały wieczór będą mogli wziąć udział w zabawie pod tytułem Śladami Georga Martiniego. Odkryją tajemnice najstarszych eksponatów i znajdą odpowiedzi na pytania z gry specjalnie przygotowanej na tę okazję przez kuratorów i twórców wystaw stałych i czasowych. Zapraszamy serdecznie 16 maja o godzinie 18. Nasza zabawa i wieczorne zwiedzanie potrwa do godziny 23.
11: A już dziś o 17 wyjątkowe spotkanie z Katarzyną Groniec, piosenkarką urodzoną w Zabrzu, autorką tekstów i muzyki, laureatką Fryderyka 2024 za album Konstelacje i autorką nominowanej do prestiżowych nagród powieści Kundle. Artystka opowie o swojej twórczości muzycznej i literackiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu. Zaprasza dyrektor placówki Anna Itkowiak.
19: Serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy w Bolesławcu na niezwykłe spotkanie. Z jakiej okazji? Zamykamy tydzień bibliotek, czyli wielkie święto bibliotekarek i bibliotekarzy. O godzinie 17 odbędzie się spotkanie ze wspaniałą kobietą, autorką powieści Kundle, która była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody imienia Witolda Gombrowicza oraz Nagrody Konrada. Jest to książka, która opowiada o różnorodności, o tym, jak czasem trudno ją docenić i jak dużym może stać się problemem. Mówi również o tym, jak wiele trzeba mądrości i siły, żeby ją zachować, żeby stała się wartością. O 17 w Bibliotece Centrum Wiedzy Katarzyna Groniec. Zapraszam.
11: Kolejne doniesienia z regionu o 16.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
20: Hello Poland, my name is Armin von Buuren and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne radio.
1: A to był utwór, który podbijał nasze polskie listy przebojów. Serce, Igo, Magiera i Franklin. No jeśli chodzi o relacje, to wszyscy domagamy się w życiu absolutnej prawdy i myślę, że jest to prawda. Jednocześnie jest to najbardziej pożądany element w każdej relacji, także fundament do tego, aby ta relacja przetrwała, no bo nic to zbudowane na piasku długo nie przetrwa, prędzej czy później się rozsypie. No ale czasami ta prawda bywa tak surowa, a nasz wewnętrzny cień tak gęsty, że dla ochrony własnych emocji wolelibyśmy usłyszeć po prostu perfekcyjnie skrojone kłamstwo. Prawda jest zazwyczaj naga, koślawa, niezbyt oczywista, tak jak mówi przysłowie, w oczy kole, no a kłamstwo zazwyczaj pięknie ubrane i dopasowane do każdej sytuacji. Jak też mawiał Carl Jung, rozwiązanie naszych problemów jest w miejscu, gdzie najmniej chcemy patrzeć. No i o tym psychologicznym paradoksie, o noszeniu masek, odwracaniu wzroku od tego, co niewygodne, opowie nasz dzisiejszy hit typ. Przed nami Malik Harris, debiutant o amerykańsko-niemieckich korzeniach, który udowadnia nam, że do stworzenia wielkiego hitu nie trzeba wcale armii ludzi, wystarczy loop station, gitara, wokal, przestrzeń w pokoju i miłość do muzyki. No i naprawdę robi to robotę. Koniecznie posłuchajcie, przed nami Lie to Me, a za 11 minut słyszymy się w Best of.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Klasyczne radio.
1: Cześć wszystkim, mówi Stach Bukowski. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Kolorowe.

0: Ясна. В музичним радіо.
1: Реклама. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 16.
7: Czas na wiadomości.
9: Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w Tatrach. Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski, chce kupić Górnika Zabrze. Sprawdzimy też propozycje na noc muzeów w Warszawie i Poznaniu. Miriam Lipińska. Dwie osoby rażone piorunem na Giewoncie. Jedna z nich po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie, która w czasie gwałtownej burzy znalazła się w rejonie szczytu, było w sumie 5 osób, ale 3 nie ucierpiały. Najciężej ranny turysta został zabrany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem. Drugi, lżej poszkodowany, został sprowadzony przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd zostanie zabrany do szpitala. A przed burzami ostrzegają synoptycy i to nie tylko w Małopolsce, ale też w 12 innych regionach. Przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk USA mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy USA na terytorium Polski.
10: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
9: Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapewniał, że nie ma takich planów wobec Polski. Łukasz Podolski, od kilku sezonów piłkarz Górnika Zabrze, chce kupić Górnika Zabrze. Klub jest zadłużony, a miasto nie jest w stanie go utrzymać. Uchwałę dającą zielone światło na transakcję radni mają przyjąć w najbliższą środę. Firma powiązana z Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
11: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości Górnika Zabrze, marki tego klubu, kart zawodniczych.
9: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe długi klubu. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Będzie też nadal utrzymywać stadion. Łukasz Podolski to niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia urodzony w Gliwicach, 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku. Już jutro noc muzeów. W Warszawie jedną z propozycji będzie zwiedzanie Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek w ciemnościach. Goście dostaną jedynie latarki, mówi Aneta Popiel-Machnicka, założycielka muzeum.
12: Na pewno jest trochę mrocznie, na pewno jest trochę strasznie. Mamy scenę przedstawiającą pogrzeb nawet. Tak naprawdę jest to muzeum nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla starszych osób, które mogą znaleźć tutaj swoje wspomnienia, swoje swoje zabawki, o których nawet już zapomnieli, że je mieli.
9: Z kolei w Poznaniu jednym z motywów przewodnich będą nowe technologie, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
6: Prelekcje dotyczące tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję. Tematy związane z naszymi takimi lękami przed sztuczną inteligencją. Chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje związane na przykład z emocjami.
9: W Noc Muzeów do zdecydowanej większości miejsc wejdziemy za darmo lub za symboliczną opłatą.
7: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzycznie u nas, jak zawsze, ślicznie, a że nie samą muzyką żyje człowiek, to czas na doniesienia z muzycznego show biznesu, w którym, jak wiecie, jak zawsze sporo się dzieje. Tomek Dutkiewicz i Music News, czas na szczegóły, witamy i zapraszamy. Na początek u nas Martyna Baranowska, która zabiera nas do Berlina. Nowy singiel Martyny to energiczna piosenka o przypadkowym spotkaniu z kimś z przeszłości i o tej dziwnej chwili, kiedy nagle stajesz twarzą w twarz z jego nowym życiem. To utwór o konfrontacji, emocjach, które wracają bez zapowiedzi, i o mieście, które potrafi stać się tłem dla historii bardziej intensywnej niż planowana podróż. Jak mówi sama Martyna, utwór Berlin napisaliśmy wspólnie z Maciejem Wasio, który też go wyprodukował. Do piosenki powstał teledysk, nakręcony oczywiście w Berlinie. Muzyka i podróże są dla mnie jak dwa wątki splecione w jeden riff, dodaje artystka. Zawsze towarzyszy mi jakaś melodia, więc biorę to wszystko. Morze, fale, pustynie, lasy, wielkie miasta, dzikie wioski, te wszystkie historie, które dzieją się po drodze, i zamieniam je w piosenki. Uzbierało się ich trochę jak piachu z plaż we włosach, więc chyba pora wytrzepać je z głowy. Tyle Martyna Baranowska o swoim nowym singlu Berlin, który już trafia na playlistę nowości Muzycznego Radia. Dalej pozostajemy w temacie gorących premier. White Noise to jeden z najbardziej chwytliwych i emocjonalnych utworów z nowego albumu Holly Humberstone Cruel World. Piosenka doskonale pokazuje nowy kierunek artystki, która na swoim drugim studyjnym wydawnictwie łączy intymne teksty z bardziej wyrazistym, popowym brzmieniem. White Noise wyróżnia się hipnotycznym refrenem, pulsującą produkcją i melancholijną atmosferą, która od lat stanowi znak rozpoznawczy Holly Humberstone. Sama artystka opisuje nowy singiel jako swój utwór w stylu Crying in the Club. To bez wątpienia chwytliwy numer, który wnosi lekko zamglony elektroniczny klimat do piosenki o rozstaniu, takiej, przy której nie sposób się nie ruszać. I na koniec o pieniądzach w muzycznym showbiznesie. Red Hot Chili Peppers sprzedali prawa do swojego katalogu nagrań firmie Warner Music Group. Według medialnych doniesień wartość umowy przekroczyła 300 milionów dolarów. Transakcja obejmuje cały katalog nagranej muzyki zespołu, w tym wszystkie 13 albumów studyjnych. Warner Music Group przejmie tym samym prawa do tzw. masterów, czyli oryginalnych nagrań należących do grupy. Oznacza to, że wytwórnia będzie zarządzać przyszłymi wpływami ze streamingu, emisji radiowych, sprzedaży płyt i licencji. Red Hot Chili Peppers współpracują z Warnerem od 1991 roku, kiedy ukazał się album Blood, Sugar, Sex, Magic. To właśnie ta wytwórnia wydała później kolejne albumy Red Hotów. Jak podają amerykańskie media, katalog zespołu przynosi około 26 milionów dolarów rocznie. Do tej pory prawa do nagrań pozostawały w rękach muzyków. Według Billboardu grupa miała początkowo oczekiwać nawet 350 milionów dolarów za sprzedaż całego swojego muzycznego katalogu. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Rehab z najnowszą piosenką More Than Enough, Gattuso i Grace Kinsler w utworze Ozon i Lucent z najnowszą propozycją Love Bites Back. Tyle na teraz, Tomek Dutkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio. No i skoro Music News za nami, mamy popołudnie, to oznacza tylko jedno. Słyszymy się właśnie w Best of Muzycznego Radia. Patryk Łasica, dzień dobry, mamy 19 minut po godzinie 16. No i jak wiecie, gramy dla was, bo kochamy muzykę i utworem o miłości również będziemy kontynuować. Przed nami Flapjack, Streets, Love You Like a Love Song.
2: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 16.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Prognozy, jak wiadomo, mogą się nie sprawdzić, natomiast dziś sprawdziło się przysłowie nie chwal dnia przed zachodem słońca, no bo przed momentem w południowo-zachodniej części regionu pojawiły się opady deszczu, na szczęście na moment, i niewielkie połacie deszczowych chmur zmierza teraz w kierunku centrum Świdnicy, Wrocławia, także uwaga mieszkańcy, bo może napadać wam na głowę. Na termometrach nadal 13 stopni, ciśnienie cały czas rośnie, barometry wskazują 1002 hektopaskale, wiatr mamy południowo-wschodni i traci na swojej prędkości. Obecnie wieje maksymalnie do 4 metrów na sekundę.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: A przed nami ostatnia piątkowa porcja informacji, przedstawi je Beata Nowicka.
7: Szkoła Liderów powstała w jeleniogórskiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
8: To jest młodzież aktywna, ambitna, która w przyszłości przejmie swoje funkcjonowanie i liderowanie w środowisku społecznym.
7: Zabytkową willę stojącą w samym śródmieściu Wałbrzycha władze miasta przekazały zamkowi książ. Powstanie tam muzeum.
9: Od niemal dwóch dekad budynek popada w ruinę.
7: Sprawdzimy też, co się będzie działo w noc muzeów w stolicy Karkonoszy.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na początek powracamy do podwójnego morderstwa w Lubinie. 21-letni sprawca strzelaniny popełnił samobójstwo. Mężczyzna został zlokalizowany na terenie Wielkopolski. Podczas próby zatrzymania odebrał sobie życie, poinformowała Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
11: Dzisiaj po godzinie 8.30 na terenie jednego z powiatów w województwie wielkopolskim policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy Dolnośląskiej Policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych. Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
12: Przypomnijmy, do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w jednym z mieszkań na osiedlu przy lesie w Lubinie, kiedy w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach sprawca zastrzelił dwóch mężczyzn, a trzeciego ciężko ranił. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Jeleniogórska filia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wspólnie z innymi liderami z organizacji pozarządowych stworzyła dla uczniów Szkołę Liderów. To propozycja dla młodych ludzi, którzy chcą działać społecznie. To bardzo cenna inicjatywa, podkreśla dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek.
8: Młodzież szkół podstawowych między 14 a 16 rokiem życia, czyli pierwsza klasa także szkół ponadpodstawowych, została wytypowana przez szkoły i to często szkoły bardzo małe, wiejskie, ale także szkoły z większych miast, między innymi także oczywiście z Jeleniej Góry. To jest młodzież aktywna, ambitna, która w przyszłości przejmie swoje funkcjonowanie i liderowanie w środowisku społecznym, ale także mamy nadzieję, że ta młodzież będzie działała tutaj, na terenie Jeleniej Góry, na terenie całego obszaru jeleniogórskiego, ponieważ tacy młodzi ludzie są potrzebni nam oczywiście oczywiście potem na studiach, także w gospodarce, ale potem, żeby wracali tutaj i nawet jeżeli nie będą tutaj pracować, żeby mogli poprzez swoją działalność liderować potem społecznością i młodzieży. I to jest doskonały przykład być może do powielenia w innych częściach kraju.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: A teraz Wałbrzych, gdzie władze miasta przekazały stojącą w samym śródmieściu miasta zabytkową willę zamkowi Książ. Władze zamku chcą tam utworzyć Muzeum Rodziny Hochbergów. Materiał Jacka Zycha.
1: Tak okazały budynek przy ulicy Zamkowej, który miasto kilka lat temu przejęło od Skarbu Państwa. Od lat stoi opustoszały i popada w ruinę. Przez kolejne lata pojawiały się pomysły utworzenia tam choćby Urzędu Stanu Cywilnego. To się jednak nigdy nie udało.
4: Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa, oczywiście stopniowo poddawana programowi restauracji i modernizacji pewnie jakiejś, stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest Książ.
1: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. W wybudowanej w 1907 roku willi rezydował dyrektor generalny dóbr Hochbergów Gustav Keindorf. Po wojnie przez lata mieściło się tam wałbrzyskie kuratorium, potem Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Od niemal dwóch dekad budynek popada w ruinę. Zarząd Zamku Książ postanowił utworzyć tam Muzeum Rodziny Hochbergów, dawnych właścicieli Zamku Książ.
13: My teraz w zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, o tym, jakie kopalnie, jakie działalności prowadzili. Tutaj stworzymy taką muzealną przestrzeń, którą planujemy, żeby była również ważną atrakcją nową, atrakcją kulturalną i turystyczną na mapie Wałbrzycha. Przecież Wałbrzych ma mnóstwo do zaoferowania.
1: Szacuje się, że na remont opustoszałej willi potrzeba co najmniej 20 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Przed nami Noc Muzeów, jedno z najważniejszych i najbardziej popularnych wydarzeń kulturalnych, które co roku przyciąga setki tysięcy uczestników, zarówno mieszkańców miast, jak i turystów. Program Nocy Muzeów różni się w zależności od miasta i instytucji, ale wszędzie opiera się na wspólnej idei bezpłatnego dostępu do kultury w nocnej, wyjątkowej atmosferze. Bardzo interesująco przedstawia się oferta Jeleniej Góry, mówi rzecznik Urzędu Miasta Marcin Ryłko.
14: Tegoroczna Noc Muzeów to okazja do odwiedzenia jeleniogórskich muzeów, placówek kultury, instytucji w niecodziennej, nocnej atmosferze. A swoje atrakcje przygotowały m.in. Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Miejskie Dom Gerarda Hauptmana, Muzeum Karkonoskie, Muzeum Historii i Militariów, Biuro Wystaw Artystycznych, Pałac Sobieszów, Centrum Kultury Zameczek, Zdrojowy Teatr Animacji oraz Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych. Szczegóły na plakacie oraz na stronie imprezy jeleniagora.pl, a także na Facebooku Miasta Jelenia Góra oraz na stronie www.jeleniagora.pl.
7: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 7.30. Do usłyszenia.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, what up, this is Riyad and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Muzyczne radio.
2: Oskar Cyms i Daj mi znać, no i daję wam znać. To ten moment. Za niespełna kilkanaście minut przywita was piątkowe lądowanie na planecie pełnej hitów. Tam waszym kapitanem będzie Marta Wojtunik. Zaraz po Hit Planecie otwieramy także weekend z DMC na żywo. Maciej Wawk będzie waszym gospodarzem. A ja wam życzę pięknego, udanego dnia i wieczoru. Patryk Łasica, no i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Koniec obławy na sprawce strzelaniny w Lubinie. Resort edukacji podał kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy ferii. Miriam Lipińska. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w 13 regionach. Alerty dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz Kujaw, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. Dodatkowo RCB w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów w Małopolsce ostrzega też przed burzami z ulewnym deszczem. Burza rozszalała się po południu w Tatrach. Piorun raził dwóch turystów w rejonie szczytu Giewontu, mówi Łukasz Stępek z Topru.
6: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dostawę śmigłowcem i jeden prowadzony.
5: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w pobliżu szczytu było 5 turystów, 3 nie ucierpiało. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w Wielkopolsce, a do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu Przylesie. Drogie paliwa powoli przekładają się na ceny w całej gospodarce. Widać to w danych GUS-u o kwietniowej inflacji. W zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 3,2%, a to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole.
7: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał jeszcze bardziej.
5: W kwietniu skutków kryzysu nie było jeszcze widać w cenach żywności, a wręcz są produkty, które mocno potaniały. To masło, ziemniaki czy oleje. Rachunki za mieszkanie w kwietniu urosły przeciętnie o 5%, w podobnej skali drożeją usługi. Z kolei paliwa w weekend minimalnie potanieją. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł 37 groszy, benzyny 98 6 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
8: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
5: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę rosyjskich satelitów pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków firmy SpaceX. Ministerstwo Edukacji ogłosiło kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy zimowych ferii. Odbędą się w 3 turach między 18 stycznia a 28 lutego przyszłego roku. Będą też 2 dłuższe świąteczne przerwy w nauce. Od 23 do 31 grudnia i od 25 do 30 marca.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: A po 17:00
3: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
9: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta startuje na dobre.
10: Udało się, jakoś dotrwaliśmy, jest piątek, w końcu wyczekany weekend, a w Muzycznym Radiu nareszcie rozpoczynamy kolejne hit planetarne spotkanie, pełne premier, nowości, propozycji i oczywiście, jak zawsze, z naszą topową czterdziestką na czele. Już teraz możemy Wam powiedzieć, że dziś lista zostanie porządnie przetasowana. Na pewno podczas dzisiejszego notowania zobaczymy kilka imponujących awansów, ale też sporo szokujących spadków. Więcej o tym już niedługo powiem w trakcie programu. Marta Wojtunik, ja Was witam i zapraszam do świata najnowszej muzyki.
3: Najnowsza lista w Polsce.
10: Na samym starcie naszego piątkowego hit planetarnego spotkania czekają już dwie propozycje do listy, które cały czas są w naszej muzycznej poczekalni i czekają na awans do topowej 40. Almost Monday, No More Regrets, a następnie Aleksandra Stan, No Sleep.

0: Wkroczyliśmy na Hit Planetę w towarzystwie bardzo imprezowych propozycji do listy. Przypominamy, wcześniej Almost Monday, No More Regrets, a za nami teraz Aleksandra Stan i No Sleep. To były nasze pierwsze propozycje, na pewno jeszcze kilka propozycji podczas naszego dzisiejszego spotkania się pojawi. A zanim my pojawimy się już na liście, zanim sprawdzimy, jaka nowość wskakuje na miejsce 40, szybko rzucamy uchem na to, co wczoraj działo się na samym podium Hit Planety. Sprawdzamy, jak prezentowała się topowa trójka.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Wczoraj w czwartek Koigo, That's When You Know, na miejscu trzecim.

Męskie granie Orkiestra 2026, piosenka Nareszcie, cały czas obecna na podium, wczoraj na miejscu drugim. I na samym szczycie nie mogło być inaczej. Armin van Buuren, Like a Child.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
8: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie.
9: Salut, c'est Antoine Clamaron.
10: Hi, we are Iconopop.
11: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
12: Hey, I'm Dua Lipa.
13: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned. Hit Planeta.
14: Lecimy z naszą topową 40. Znajdujemy się teraz na samym dole naszej listy. Przed nami miejsce 40, a je dziś zajmuje wokalistka znana z przeboju Torn, która w 97 roku podbijała wszelkie listy przebojów. Natalie Imbruglia, bo to o niej mowa, powraca w tym roku, zapowiedziała nowy album Algorithm oraz powrót na scenę. Fajna informacja dla polskich fanów tej artystki, bo w Polsce również zagra w tym roku 24 lipca na Łódź Summer Festiwalu, a co jest jeszcze lepszą informacją, to ten festiwal jest całkowicie darmowy. Ale odchodzimy od tematu festiwalu, wracamy do muzyki. Upside Down to nagranie promuje jej nadchodzący album, jest to pierwsza zapowiedź tego wydawnictwa. Świetne nagranie, bardzo energetyczne, które dziś polecamy Wam na Hit Planecie na miejscu 40 jako nowość.
0: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie!

Mrozu wraca z soulowym nagraniem Nie ma miejsca jak dom. Świetna piosenka, bardzo chwytliwa, a refren to już chyba każdy zna po pierwszym przesłuchaniu. Jeżeli chodzi o to nagranie na Hit Planecie, to powoli się rozkręca. Wczoraj przywitaliśmy je na miejscu 40, a dziś delikatnie jedno miejsce w dół, ale trzeba przecież jakoś się rozpędzić. Koniecznie głosujcie, jeżeli lubicie takie polskie, letnie, soulowe nagranie właśnie na piosenkę Nie ma miejsca jak dom. A my patrzymy dalej na kolejne miejsce, tutaj już niezbyt tak optymistycznie. Ava Max, Out of Your Mind, taka piosenka najnowsza od tej artystki, która na pewno jest bardzo chwytliwa i pełna energii, ale na Hit Planecie dziś tej energii, tych głosów zabrakło. Niestety spada aż o 10 miejsc w dół, co daje jej dziś miejsce 38.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.

0: reklamie.
1: Bonjour, c'est Indy là.
2: Hi, it's Oliver Ice here.
3: Hey, I'm Kaiser.
4: Hey, Ed Sheeran here.
5: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety. Hit Planeta.
6: Najnowsza lista w Polsce.

0: Steve the Seesaw i piosenka Again na miejscu 37. Sprawdzamy teraz, co dobrego premierowego dziś na Hitplanecie, a zaczynamy od piosenki Satisfy, czyli długo wyczekiwanej współpracy Calvina Harrisa i Jay-Z. Utwór stanowi efekt spotkania dwóch naprawdę wyrazistych artystów. Łączy charakterystyczną produkcję Harrisa z bardzo charyzmatycznym i pełnym emocji wokalem Jay-Z. A muzycznie Satisfy to o energetyczne połączenie klubowego brzmienia i chwytliwej melodii, no i oczywiście nowoczesnej produkcji. Utwór posiada wszelkie atuty, by stać się tegorocznym dance'owym hitem wakacyjnym. Poznajmy więc piosenkę Satisfy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Pożegnaliśmy dziś niestety piosenkę Cynical oraz Sinners on the Moon, ale to oznacza też dobrą informację, że zwolniły nam się dwa miejsca na Hit Planecie. Jedno już wiemy, że zajęła piosenka Upside Down, a drugie miejsce, czyli 36. pozycję zajmuje Bory i Feel of the Night.

Najnowsza lista w Polsce.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: Hello, this is Robin Thicke.
6: Hey guys, it is Alexandra Stan.
7: Hey, this is Shaggy.
8: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
9: Hey, hey, hey! We are Mövö and you're listening to your favorite Hit Planeta on Mosyczne Radio. Hit
10: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Malik Harris i jego najnowsza piosenka Lie to Me. Spokojna, ale pełna refleksji, która dziś zajmuje miejsce 34. A teraz podkręcamy tempo, bo na miejscu 33 melduje się dziś Baker Matt i jego totalna nowość, świetne dance'owe nagranie I Love Life.

0: Vixen dziś ląduje z miejscem 32.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Hit Planeta.
0: Wspominaliśmy, że dziś naprawdę porządnie przetasowana zostanie nasza topowa 40. No i słowa w tym przypadku niestety dotrzymujemy. Z miejsca 10, które wczoraj zajmowało Sound Heaven z piosenką Snow in Miami. Lecą aż 21 miejsc w dół i zatrzymują się na miejscu 31. Tu ewidentnie zabrakło wsparcia waszych głosów.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 29, a na niej dziś ląduje chyba najgorętszy duet tego roku. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

0: Dachówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
3: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 18.
5: Czas na wiadomości.
7: Dwóch turystów uderzonych piorunem na Giewoncie. Nad Polską przelecą, a może nawet spadną szczątki rosyjskiej rakiety. Dwa mocne polskie akcenty w walce o złotą palmę na festiwalu w Cannes. Agnieszka Trojanowska-Bis. Burza na południu Polski zaskoczyła turystów w Tatrach. Ranne są dwie osoby, które zostały uderzone przez piorun w okolicach Giewontu. Gdy piorun uderzył około godziny 14, znajdowało się tam wówczas pięcioro turystów. Niestety dwaj zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, przekazał Łukasz Stępek z Topru.
8: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników.
7: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden został przewieziony śmigłowcem, drugi został sprowadzony. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewnieni przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce szacowana dotąd na około 10 tysięcy nie zmieniła się, ale jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. O decyzji tej nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiński z portalu urania.pl. Obiekt fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na Ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych.
10: Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
7: Rosyjski element rakiety o masie około tony może wejść w atmosferę w czasie między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Wśród potencjalnych obszarów zagrożenia wymieniane są także wschodnie rejony Polski. To najbardziej osobisty film, jaki zrealizowałem. Tak o filmie Ojczyzna mówi reżyser Paweł Pawlikowski. Jego obraz rywalizuje o Złotą Palmę podczas 79. Festiwalu w Cannes. Film opowiada o losach laureata literackiej Nagrody Nobla Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy w szczytowym okresie zimnej wojny podróżują przez Niemcy i jest czarno-biały.
11: Ta czerń i biel to szczera propozycja skierowana do widzów. W sztuce zawsze staramy się w pewien sposób dążyć do abstrakcji, a czerń i biel mają w sobie coś, co odrywa rzeczywistość od prozy.
7: Na statuetkę szansę ma też dramat Historie równoległe, którego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i zmarły wczoraj Krzysztof Piesiewicz. Ojczyzna i Historie równoległe to dwa z 22 filmów, które walczą o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
4: Kochamy muzykę. A po 18:00.
5: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
4: Tak gra Hit Planeta.
5: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
6: Proponujemy Wam teraz dwa nagrania z naszej muzycznej poczekalni, które cały czas czekają na awans. Totalny viral. Milki, David Guetta, Just the Way You Are, a następnie polski akcent. Maciej Musiałowski, Flora. And it goes.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Po reklamie.
6: Hey, this is Mike from Linkin Park.
7: I'm going to say this is Lady Punk.
8: Hello, Poland. I'm Theo.
9: I'm Adam.
8: And we're Hurts.
10: Hey, this is Hozier.
11: Hello, we are Galavan. And this is Hit Planeta on your favorite Muzyczna Radio. Hit Planeta.
12: Wracamy do naszego prawie weekendowego, piątkowego wydania Hit Planety. Jesteśmy z powrotem na liście. Dokładnie znajdujemy się już na miejscu 28. Tu nagranie z gatunku Chill House, czyli Ian Storm, Lucas Estrada, solo.

0: Duh.
1: Felicia i Black Widow. To nagranie zapowiada się na mocnego muzycznego zawodnika na hit planecie. Jest z nami dopiero od początku tego tygodnia, a już z dnia na dzień wzmacnia swoją pozycję na hit planecie i melduje się coraz to wyżej. Dziś nawet skacze aż o 6 oczek w górę i pozostawia miejsce 33 daleko w tyle, meldując się na miejscu 27. Na ten moment to tyle z dobrych informacji. Przed nami dużo nagrań, które spadają i to dość sporo. Na razie Oliwia Socha, która dziś spada tylko o 2 miejsca z nagraniem Oczy. Wczoraj była na miejscu 24, spada o 2 miejsca, co oznacza, że dziś miejsce 26 należy do niej.

0: Australijskie trio Blusher z coverem Cash, piosenki Your Love Is My Drug, a na końcu nawet znalazła się chwila dla Abby. To nagranie niestety dziś na Hitplanecie spada aż o 4 miejsca i zatrzymuje się na miejscu 25, a już za moment u nas miejsce 24, które należy dziś do Twinsick i Perfect on Paper.
1: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was. Po reklamie.
2: Hi, I'm Dennis Goldin.
3: Cześć, tu Beata.
4: Hey, this is Mike from Linkin Park.
5: Hello, my dears, I'm Anuszka.
6: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Miejsce 24 już za nami, Perfect on Paper, a przed nami jeszcze nie miejsce 23, już za moment zajrzymy na to miejsce, ale zanim to jeszcze zajrzymy do naszych piątkowych premier. Tam czeka na nas kolejna z nich. To nowość od Holly Humberstone, która jest kilka dni po premierze albumu Cruel World. Premierowo przedstawiamy wam piosenkę White Noise, która jest jedną z najbardziej chwytliwych i emocjonalnych piosenek, które znalazły się na nowym krążku Holly. Utwór ten pokazuje również nowy kierunek, w jakim chce podążać artystka, która na swoim drugim już studyjnym albumie łączy osobiste i bardzo przemyślane teksty z wyrazistym i popowym brzmieniem. Poznajcie bardzo chwytliwe nagranie, które już myślę, że długo w naszej poczekalni nie zabawi. Już niedługo powinno wkroczyć do listy, jeśli oczywiście tego chcecie. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o piosence White Noise, która dziś po raz pierwszy pojawi się na Hitplanecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: Not Already Yours. Powiedzieć, że to nagranie jest weekendowe, to jakby nic nie powiedzieć. To jest bardzo dobry hit, który być może już stanie się hitem klubowym. A na Hit Planecie jest dziś hitem, który zajmuje miejsce 23.
1: Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Jak wspominaliśmy, dużo dzisiaj spadków, ale też będzie dużo awansów, ale na razie jesteśmy przy tych gorszych informacjach. Kolejny spadek, Diri, Lucius Milo, Forever Young. 10 miejsc w dół. Dziś na 22. miejscu.

0: ja. Reklama.
1: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.
3: Yo, Bill Gates, it's hi, Samal and Rudet.
4: Just going to Margaret.
5: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
6: How are you? I'm Nelly Furtado.
7: What's up, Poland? This is your boy Ramiz, and y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.

Duet Fast Boys z bardzo nostalgiczną opowieścią o beztroskim dzieciństwie. Piosenka Beautiful Life to są dobre informacje. W końcu po

0: kilkudniowej serii spadków na liście wracają na wyższe miejsca, na co zdecydowanie zasługują. Aż 11 miejsc w górę. Dziś opuszczają miejsce 30 i lecą na 19.
1: Tak totalnie nowa i przebojowa odlotowa jest tylko Hit Planeta.
0: Let a Sound, bardzo letnie, bardzo słoneczne nagranie. Od wczoraj bez zmian pozostaje na miejscu 18.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 16. Lady Gaga mknie niczym burza na naszej hit planetarnej liście. Pojawiła się u nas premierowo we wtorek, a już dziś molduje się na miejscu 16. Wczoraj na miejscu 26, czyli dycha na plusie.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: Są zarzuty i wniosek o areszt po pobiciu nastolatków z Ukrainy w Warszawie. W szpitalu są już dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna na Giewoncie. Dary przyjaźni to nowa wystawa stała w Łodzi, tak duża, że mieści się w dwóch siedzibach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie, informuje prokuratura. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób Polaków w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie takie przypadki bandytyzmu, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i zapewnia, że nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej.
4: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym. Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie.
3: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy zaatakowali tam 3 Ukraińców z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jeden z nich z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze. Potwierdził w kongresie dowódca Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych generał Christopher Laneve. Decyzje Waszyngtonu w Polsce tłumaczone są jako reorganizacja amerykańskiej armii.
5: Ta reorganizacja będzie szerszy kontekst europejski miał.
3: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dla Polski nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
3: Ten chaos informacyjny sprzyja Rosjanom, komentuje Agnieszka Brycy z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
6: Oni się spodziewali, tak jak i sojusznicy europejscy, redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, czyli w takim chaosie decyzyjnym i w chaosie informacyjnym, to pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, czyli brak koordynacji, chaos, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, to w kroku drugim, czyli we wniosku następnym, oni będą to oceniać w taki sposób, że otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO.
3: Jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na kopule szczytowej Giewontu podczas zejścia grupy. W Muzeum Sztuki w Łodzi ruszyła dziś nowa wystawa stała Dary Przyjaźni. Prezentuje niemal 150 prac 80 artystów z kilkudziesięciu krajów świata. To dzieła, które autorzy przekazali do muzeum w ciągu ostatnich 2 lat. Część prac pochodzi od światowej sławy szkockiego artysty i kolekcjonera Richarda De Marco, mówi dyrektor Muzeum w Łodzi Daniel Muzyczuk.
7: Ten 96-letni wybitny kurator i artysta odwiedzi nas i będzie uczestniczył w otwarciu naszej ekspozycji.
3: Wystawa prezentowana jest w 2 siedzibach muzeum, część w MS1, a część w MS Kwadrat.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę. A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
2: Wracamy na Hit Planetę, wracamy do naszej muzycznej poczekalni, z której polecamy Wam jeszcze 2 propozycje do listy. Nicky Romero, Run to You oraz Chica Leaf, Duro.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Martin Birch.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
8: Znajdujemy się już na miejscu 14. Tutaj mamy znakomite wieści dla fanów Normy Jean Martin i dla fanów piosenki Man Eater Nelly Furtado, bo to nagranie wykorzystuje tę ikoniczną melodię, ale tekst jest totalnie nowy i momentami może być zaskakujący. And Cure to nagranie na Hit Planecie cały czas z nami i to na dodatek cały czas coraz wyżej. Wczoraj na 25. miejscu, a dziś już na 14.

Black and Back, Sam Harper Lost. Tak, dziś gramy na miejscu 13. Miejsce 12 należy dziś do piosenki Corazon Digital.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
2: Hi, this is The Rude.
3: What's up, this is David Guetta.
4: Hey, this is ATB.
5: Hi, we are Bling and Jones.
6: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planeta.

Miejsce 10. Kuba i Kuba. Świetny duet z piosenką Stygnie lato. Dobrze, że ostatnia z naszych dzisiejszych premier jeszcze nie wystygła. Czas na nią. Zaglądamy do naszych piątkowych premier i sięgamy po ostatnią z nich, Rehab. Holendersko-marokański DJ i producent muzyczny, którego doskonale znamy, robi kolejny

0: Kolejny krok w kierunku planowanej na 31 lipca premiery nowej płyty. Kolejny singiel to More Than Enough, który dziś polecamy Wam na Hitplanecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

J.Lo i David Guetta powracają na wysokie miejsca na hitplanecie. Dziś do nich należy pozycja numer 8 z piosenką Save Me Tonight. Czas na szczęśliwą siódemkę, a ta jest dziś naprawdę bardzo szczęśliwa. Alan Dixon, Gravity, to nagranie opuszcza miejsce 17 i leci prosto 10 miejsc w górę na szczęśliwą siódemkę.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
7: Po reklamie.
8: Olem, it's Jubal.
9: Hi, I'm Karinin.
8: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
10: Hello people, this is Holy Molly.
11: Hello Poland.
12: Hi, we are Bleng and Jones.
11: You're listening to Hit Planeta.

0: Zbliżamy się do godziny 20, to oznacza jedno, przed nami już najwyżej notowane dziś nagrania. Zaczynamy od polskiego nagrania Męskie Granie Orkiestra 2026 w składzie w tym roku Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i piosenka Nareszcie. To jest efekt tej świetnej współpracy. Dziś to nagranie poza podium, ale cały czas bardzo blisko niego, bo na miejscu czwartym. Lecimy z kolejnym miejscem, miejsce trzecie. Tu melduje się Armin van Buuren i Like a Child. To nagranie spada dziś z miejsca pierwszego. Wyżej mamy wskok Koigo, That's When You Know. Z miejsca trzeciego wskakuje na drugie, a na miejscu pierwszym utwór, który wczoraj czaił się na miejscu czwartym. Gromi Jordan Grace, Say My Name. Tym nagraniem zakończymy dzisiejsze lądowanie na planecie pełnej hitów, a kolejne oczywiście już jutro po godzinie 17. Dzięki za dziś, Marta Wojtunik. Dobrego piątku, do usłyszenia.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Ja się

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 20.
5: Czas na wiadomości.
7: Po napaści na nastolatków z Ukrainy są zarzuty i wniosek o areszt. Już można szykować kciuki za Polkę w Eurowizji. Jutro wielki finał. Robert Lewandowski podejmuje decyzję o przyszłości. Potencjalne zarobki kuszą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie usłyszało zarzuty i ma wnioski o areszt. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nie chce przesądzać, czy było to pobicie na tle narodowym, ale podkreśla, że państwo reaguje na nie zdecydowanie.
8: Nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy, którzy rozgrzewają te emocje, często zwykłymi fake newsami.
9: Trzeba powiedzieć prosto, tak? Oszołomy, tak jak pan Braun i jego Konfederacja nakręcają tą całą spiralę nienawiści, która jest po prostu bardzo niebezpieczna.
7: Dodawał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, oburzony zajściem, do którego przed tygodniem doszło na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wznowiony został ruch pociągów na odcinku Ropczyce-Dębica na Podkarpaciu. Po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach przez całe popołudnie, ruch był wstrzymany. 70-letnia kobieta zginęła na miejscu. Nie wiadomo na razie, z jakich powodów znalazła się na torach. Na miejscu wypadku cały czas pracują wszystkie służby. Jest też prokurator. Obecnie ruch pociągów odbywa się już bez zakłóceń po obu torach. Pasażerowie, którzy jechali pociągiem relacji Przemyśl-Poznań, przesiedli się do pociągu relacji Przemyśl-Szczecin i kontynuują podróż. Już jutro wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka Alicja Szemplińska z utworem Prey. Billboardy, ulotki oraz bardziej widoczna kampania w Krakowie to znak, że zbliża się referendum. Za niewiele ponad tydzień krakowianie zdecydują, czy obecne władze miasta powinny dokończyć kadencję. Pytanie jednak brzmi nie tylko jak zagłosują, ale też czy w ogóle pójdą głosować. Katarzyna Mynaczyk sprawdzała, co mówią mieszkańcy i czy kampania wpływa na ich decyzję.
10: Zagłosowałabym za zmianą.
11: Czyli nie sądzi pani, że prezydent jest właściwym prezydentem w Krakowie?
10: Decyzje, które są podejmowane, odbijają się negatywnym echem na mieszkańcach, chociażby ceny komunikacji miejskiej.
12: Na pewno nie zostanę w domu, pójdę głosować.
11: A co się panu najbardziej nie podoba?
12: Wie pani co, wszystko, strefy parkowania zabierają miejsca dla samochodów, wszystko zrobione pod turystów.
13: Zmiana, jakakolwiek by nie była, nie będzie na pewno lepsza.
7: Krakowskie referendum odbędzie się 24 maja. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej w grze o polskiego snajpera. Mają być już tylko 2 kluby, oba Saudi Pro League, Al Hilal i jak donosi przegląd sportowy Al Nasr, którego zawodnikiem jest wspomniany już Cristiano Ronaldo. Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. W każdym Lewandowski zarobi ogromne pieniądze, mowa nawet o 90 milionach euro za sezon. Kosztem tego wyboru ma być rozłąka z rodziną. Żona piłkarza wraz z córkami mają pozostać w Barcelonie.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
14: Srodze doświadczona przez życie matka pisze: jesteśmy rodzicami 4 ciężko chorych dzieci. Problemy zaczęły się, gdy najstarszy syn Adrian miał 8 lat. Objawiło się to zakłóceniem koncentracji, jąkaniem, trudnością z chodzeniem. Okazało się, że to bardzo rzadka choroba, zwana dziecięcym Alzheimerem. Po pewnym czasie schorzenie to zdiagnozowano u pozostałych dzieci. Z nadzieją, że medycyna wkrótce odkryje właściwy lek, rodzice czynią wszystko, by spowolnić u dzieci postęp choroby. Poczynania z tym związane są kosztowne. Dlatego do ludzi wrażliwych i hojnych kierujemy prośbę o pomoc. Oto adres: siepomaga.pl Adrian, Radosław, Oliwia, Klaudia. siepomaga.pl Adrian, Radosław, Oliwia, Klaudia.
0: Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
15: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.

na przestrzeni wieku. Od Westbama do Rejela zmieniały się pokolenia, muzyka i świat. To dzięki przeszłości wiemy, co jest dobre, a co złe. W piątek zawsze razem o tej samej porze w muzycznym radiu z DMC. My i wy.

takie właśnie nutki bawimy się w piątkowe wieczory i tuż od dłuższego czasu, od wielu, wielu lat. A tego typu muzyka jest dla tych, którzy czują więcej, chcą więcej, ale też poświęcają muzyce tyle, ile się tylko da. Czasu również. A nasze wielogodzinne dźwiękowe nasiadówki, moi drodzy, w piątek to historie pisane w każdej słuchającej nas głowie. A to, gdzie jesteście, nie ma zupełnie znaczenia. Wszyscy jedziemy na tej samej częstotliwości muzycznego radia. Są gatunki, których się słucha. Jest muzyka trance, której się doświadcza. A DMC to najlepszy dowód na to, że dźwięk potrafi połączyć ludzi bardziej niż nawet rozmowa.

0: Famosów scenariusz, to program DMC. Witajcie w najpiękniejszym dniu tygodnia. Kłania się wam pięknie i zapraszam na najbliższe godziny z Muzycznym Radiem. Tutaj mam sporo przyjemności zabrać was w naszą podróż. Podróż bez granic, od klasycznych, legendarnych produkcji przez ponadczasowe hity, aż po świeżutkie brzmienia pełne energii i dobrych emocji. W tym programie usłyszycie, że muzyka nadal pięknie nam żyje i rozwija się z ogromną siłą. Rozpoczynamy program dla tych, którzy uwielbiają długie breki, hipnotyczne melodie, które wzrastają wraz z tempem. W piątki lecimy sobie razem przez najróżniejsze muzyczne galaktyki. 1429 notowanie listy DMC. 50 utworów i setki różnych innych klasyków przed nami przez wiele, wiele godzin. A na deser spotkanie proponujemy wam z tym facetem.
1: What's up, Poland? I'm Armin van Buuren and you're listening to DMZ on Muzyczne Radio.
0: On was zaprasza na swojego świeżutkiego, gorącego secika. Nie zawiedziecie się, jak zawsze.

0: wszystkie moje wskaźniki prawidłowo funkcjonują, sprawdzone, to możemy rozpoczynać nasz program z największym parkietem na świecie. Lista DMC 1429. Zaczynamy.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juvenal.

0: W piątek o 17 startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jen. W sobotę od 16 DJ-e, a od 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał Skolim oraz Maciej Wow, DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Po reklamie.
2: Czas rozpocząć nasz piątek, nasze DMC. Na początek numer, moi drodzy, który jest dość ciekawy. To jest coś dla tych, którzy nie wierzą, że weekend rozpoczyna się w piątek. Na muzyczne pole wjeżdża człowiek, który potrafi zrobić imprezę. Nawet, nie wiem, z telefonu, z budzika, z telefonu już żeśmy obserwowali to na dworcu. Jego nowy numer, Start to Dance, to sygnał alarmowy dla waszego siedzenia, dla waszych nóg, dla waszych stóp, dla waszego organizmu. Tutaj już możemy sobie potupać. Także jeśli jedziecie autem, ostrzegamy, kierownica może zacząć tańczyć razem z wami. A jeśli jesteście w pracy, no cóż, to nadal przerwa techniczna dla bioder. Gratuluję wszystkim tym, którzy mogą sobie tam trochę dopalić wszystkie głośniki, bowiem zaczynamy. Podkręcamy tempo, rozświetlamy parkiet i zaczynamy. Start to dance.

ruszyło najmocniejsze notowanie listy DMC w polskim eterze. To Paul Kalkbrenner wcześniej i Time to Dance. Korolowa teraz. Another Life na 49. iMusic je szykuje. I nagranie Midnight.

0: takich nam numerów trzeba jak najwięcej. To Alicia, Let Me See You, na 37. miejscu listy DMC. To Muzyczne Radio. Serdecznie Was pozdrawiamy. To audycja, w której zegarek przestaje być potrzebny. Hitami. Jedni liczą godziny, my liczymy bity. Dobre momenty, kiedy sąsiedzi pytają, co to za impreza w Waszych domach? A odpowiadacie prosto. DMC.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: DMC. Jedyna taka lista w Polsce. New track. Only on DMC.

pięknie nam to bituje. Pięknie lata. Andrew Galaxy, You're Burning. Głosowanie na muzyczce radio.pl. A wjeżdżają trzy gwiazdy. Daxon, Polo & Folk i Ram.

0: MC Power Music. Reklama. Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
3: DMC News. Na stanowisku Tom Dutz.
4: DMC News już w blokach startowych, a w nich tacy zawodnicy jak Joris Born, Luke Slater i Armin van Buuren. Doborowa ekipa, ekskluzywne towarzystwo, a co za tym idzie, najnowsze produkcje tych właśnie artystów. Pochylimy się nad nimi już teraz, zatem dajcie głośniej DMC News. Startujemy, zaczynamy.
3: DMC News.
4: Joris Born wydał album, który ma bardziej kinowo-medytacyjny charakter niż jego wcześniejsze muzyczne produkcje. Holenderski producent na chwilę odchodzi od klubowych dźwięków i na nowo zapowiedzianym albumie Melatonin skupia się na downtempo i muzyce ambient. Album pojawia się jako uzupełnienie do wydanego rok temu krążka Serotonin, jego piątego albumu studyjnego. Podczas gdy Serotonin celował w kluby, Melatonin zwraca się do wewnątrz, eksplorując relacje artysty z projektowaniem dźwięku i klarownością melodyczną. Na nowym albumie Worn skłania się ku dłuższym formom i rozległym przestrzeniom dźwiękowym. W ciągu ostatnich dwóch dekad Joris zbudował jeden z najbardziej cenionych katalogów muzyki elektronicznej, poruszając się między precyzją techno skupioną na klubach, a bardziej ekspansywnymi, melodyjnymi kompozycjami. Jego pełnometrażowe albumy studyjne to m.in. Future History, From a Deep Place, Nobody Knows, 4 i Serotonin.
3: DMC News.
4: Teraz Luke Slater, jedna z najważniejszych postaci undergroundowej sceny muzyki elektronicznej. Artysta powraca z nowym albumem jako Planetary Assault Systems. Projekt, który od połowy lat 90. definiuje surowe, industrialne, hipnotyczne oblicze techno, doczeka się kolejnego wydawnictwa zatytułowanego Planetary People. Jak podkreśla Slater, nowy materiał powstał na styku pracy studyjnej i występów na żywo, a jego rdzeniem jest surowa energia oraz długofalowe dojrzewanie pomysłów. To podejście od lat definiuje jego katalog wydawniczy dla Osgood Tone, gdzie każdy album jest osobnym, precyzyjnie skonstruowanym światem dźwiękowym. Planetary People to kolejny rozdział wieloletniej eksploracji granic techno, muzyki, która nie tylko działa na parkiecie, ale także buduje gęste, niemalże filmowe narracje.
3: DMC News.
4: Znany Wam doskonale król muzyki trance Armin van Buuren powraca z najnowszą odsłoną swojej kultowej serii miksów Estate of Trance 2026. To już, szybko licząc, 23. edycja projektu i jednocześnie wyjątkowy jubileusz. 25 lat jednej z najważniejszych marek w historii muzyki trance. Album stanowi przekrojowe spojrzenie na aktualne brzmienia gatunku oraz kierunek jego rozwoju. Nowa kompilacja składa się z 43 utworów podzielonych na trzy części – Pulse, Frequency i Energy. Każda z nich prezentuje inny wymiar współczesnego trance'u. Na trackliście znalazły się m.in. takie numery jak Sunshine's on Me, Glockenbach and Armin van Buuren, Dopamine, Machine, Lily Palmer i Armin van Buuren oraz oficjalny hymn Assault 2026 Always You, stworzony wspólnie z Richardem Durandem. A wśród artystów pojawiają się także oni – Kesha, Omnia, Superstrings, Joris Worn i wielu, wielu innych. Estate of Trance, jak wiecie, świętuje 25-lecie. My będziemy celebrować tę rocznicę wspólnie w Warszawie. Przypominamy, 20 czerwca spotykamy się na stadionie Legii Warszawa, gdzie Assault pojawi się w pełnej stadionowej odsłonie. Pierwszy raz w takiej skali w naszym kraju. Organizatorem wydarzenia jest agencja TMI, a kolejne spotkanie z DMC News już niebawem, zatem do miłego.

0: nasi książęta dźwięku. Książęta dźwięku programu DMC. Najlepsi z najlepszych. Oni kołyszą nas podkłada. Oni nas bawią. To są basy, które masują lepiej niż nie jeden weekend w spa. To są te melodie, które poprawiają humor szybciej niż wiadomość o tym, że wygraliście w Totka.
1: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.

0: jest lista DMC, to jest Muzyczne Radio. Odcinek 1429, a na nim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 nowych numerów. Program DMC to też klasyki, które rozbrzmiewają przez wiele, wiele godzin gdzieś w podkładach. Trzymamy się tego bardzo mocno. Bo tylko muzyka z gatunku
1: Classic Hits. DMC.
0: No i pamiętajcie, kontakt na GG12 32 19 10. Odpalamy.

Tomek z Wielkiej Skalni pruje w stronę Zielonej Góry, pyta, co to za stacja, co to za radio, co to za muzyka. To jest lista przebojów, na której wszystko gra jak trzeba. Od klubowych klasiorów po numery przy pierwszych domówkach 20-30 lat temu. Tu rozkręcamy parkiet, bez względu na to, co macie w PESEL-ku napisane. Tu nie ma znaczenia w ogóle. Relaks spotyka się w DMC z dobrą energią. A muza robi lepszą robotę niż szaleństwa w nocy. Muzyczne radio, DMC, GG, od

To jest DMC, to jest audycja all inclusive, tak jest. Zero stresu, maksimum rytmu. Można tu prowadzić autko, przygotować obiadek, nie wiem, przygotować się na różnego rodzaju dziwne rzeczy. No pozdrowienka na Janka z Wrocławia. Lecę sobie teraz przez Niemcy. Pozdrawiam wszystkich, tych, którzy są, którzy będą. No i moją kochaną kotkę, samolotkę Gosię.

Wszystkie koty, samoloty się łączą z DMC, z GG12, 32, 19, 10. Dobry wieczór wszyscy. A propos domówek sprzed 30 lat. Binary Final. Pozdrawiam wszystkich. Dawid. Mirostowica mówią dobry wieczór wszystkim, meldują się na pokładzie i ściskają całą rodzinę. DMC Maniaków. Maciejku, Dzień Strażaka świętujemy. Powiem ci, Mateusz, że ja nigdy nie wiem, co strażakom zagrać. Gdzieś tam kiedyś jakąś syrenę miałem, coś, a teraz nie znajdę. Także pozdrawiam. Ściskamy naszych dzielnych, wspaniałych, cudownych strażaków i strażaczki.

jest to. Wysoko, głośniej, zawsze lepiej, wyżej, dłużej. Absolutnie najlepiej. Ta dobra muza po prostu gra. To jest takie nasze nosidło.

0: nasza muzyczna autostrada bez ograniczeń prędkości. Tu sobie lecimy. 100, 200, 300. Kto jak chce. A pamiętajcie, w przyszłym tygodniu spotykamy się. Jelenogórskie Błonia. Sobota. Tak sobie zagramy. Potężne nagłośnienie. Electro City Nation, DJ-e. Już zaczną od godziny 16.
1: Ile tam ich będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
0: Szóstka. Każdy przynajmniej 40 minut. Uroczyste otwarcie w czwartek o 20. Gwiazdy hip-hopu do północy. W piątek Liga Rocka, Jam, a w sobotę to, co najlepsze w muzyce elektronicznej. Przebywajcie. Będą numery, które nigdy się nie zdarzają. Będzie po prostu pięknie. Będą numery, które będą czekały na waszą rundę braw pod sceną.

0: MC. Moc pozytywnej energii. Reklama.
1: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenaria.

0: startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam. W sobotę od 16 DJ-e, a od 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał Skolim oraz Maciej Wow DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Po reklamie.
2: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl.
3: Wejście przez www.muzyczneradio.pl.
2: To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.

DMC, to muzyczne radio. Tu każdy może być DJ-em, wystarczy, że macie pilota od telewizora i już się nim bawicie. A muza się zmienia tak, jak sobie tamtego życzycie. 12.30, 2.19, 10. Gorący, gorący, bo dopiero co nadesłany od Artura. Dobry wieczór, witam, pozdrawiam, ściskam, ukłony dla wszystkich, ja dziękuję. Nie zwalniaj, błagam cię. Artur, ty nie zwalniasz, ja nie zwalniam, oni też nie zwalniają. Maciejku, pozdrawionka dla całej rodziny DMC. Widzimy się na Juwenaliach, do zobaczenia. Asia z Mirkiem i Zosia z Michałem. Takie duety mi się podobają. To jest moc.

Maciej Kuścic, dla Kasieńki i Darii od Daniela. Gerard, jesteś? Napisał Marcin. Nie, ale mogę ci, Gerard. Co mi tam? Hej, hej, witajcie z kieleckiej ziemi tym razem. Przesyłam pozdrowionkę dla mojego DMC maniaka. Buziole, Rafał, wiem, że słuchasz. Niech ten tradycyjny piątkowy wieczór z DMC będzie jeszcze lepszy. Kocham cię. Emilka.

Nie wiem, czy pamiętacie, ale chwilę temu wspominałem o tym, że dla strażaków nie mam co zagrać. No, okazało się, że mamy tu strażaka, może inaczej, może nie tyle strażaka, co faceta, który no, w swoich genach ma straż pożarną. A nazywa się Krystian, no, z pozdrowieniami dla jego dziadka, który może z góry posłucha też tego utworu. Także macie strażacy, wasze święto, proszę bardzo, od Krystiana dla wszystkich w potężnych wozach.

Cześć, jestem Kaja. Serdecznie pozdrawiam moich rodziców, moją mamusię i mojego tatusia. Rafała z Małomic, który co piątek słucha muzycznego radia.

pozdrowienia dla całej pierwszej zmiany silników z elektrowni Turów. Tle dziadek, Macieju, ciebie również pozdrawiam i oby tak dalej.

Witam wszystkich słuchaczy, serdeczne pozdrowienia dla Grzesia z Gozdicy, a także przy okazji pozdrawiam moją córkę Ritę, która słucha ze mną właśnie DMC. Pozdrawiam wszystkich, miłego wieczoru.

No to ja tak dzisiaj przy piąteczku też się melduję na pokładzie Rumianek Szaraskania na parkingu w Polsce, w Polsce. Wszystkim pozdrawianka i niech moc będzie z wami, Macieju. Do pieca, do pieca. Jedziemy z tym koksem.

0: Siemka, DM Simoniacy. Pozdrowienia ze Stargardu od Miśków.
1: Tu Misiek.
0: I Miśka.
1: Pozdrawiamy serdecznie, cieplutko i wiosennie.
0: Buziaki.

0: No, z tego co pamiętam, to w Stargardzie się spotkamy i to we wrześniu. W fajnym miejscu, w amfiteatrze. U nas takie klasyki mają status legend i tyle. Nie starzeją się. One po prostu latają po naszej muzycznej scenie. A my im bijemy brawo. A co? Czekajcie, coś jeszcze mam chyba?
1: Gorące pozdrowienia dla wszystkich jeleniogórskich słuchaczy DMC, a w szczególności dla Przemka Świdnickiego z Jeżowa Sudeckiego.

We all wanna be feeling good, good, good, good, good, good.

0: z najlepszym napędem.
1: A jeśli chcecie naszej muzy z najlepszym napędem słuchać na całym świecie, no to bardzo proszę, wystarczy internet i tam jesteśmy razem z wami, nasza aplikacja Muzyczne Radio, albo na plus, jak ktoś ma ochotę pobujać się przy dobrej jakości. W Warszawie jesteśmy na kanale 11B, we Wrocławiu 12B, Krakowie 9A, Katowice 10B, Gdańsk 5C, Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała kanał 5B i w Andrychowie na 8D. Polecamy się gorąco. Lećcie z nami, DMC Maniakami.

pierwszy z muzycznych spotkań na żywo jest w przyszłym tygodniu. Zaczynamy w czwartek, kończymy sobotę. Dobry wieczór, Grzesiu napisał z Grodnicy. Witam, DMC Maniacy. Dziękuję za wyrozumiałość, wsparcie, cierpliwość, dobrą muzykę. To jest lekiem na całe zło. Dla brata Macieja Ziłowej. Dla wszystkich tych, którzy są ze mną, mimo wszystko. Wielkie dzięki dla obecnych słuchaczy listy DMC. DMC Forever. Pozdrów też Anię z Jawora. Grzesiu, Światowiec z Grodnicy. Moc z tobą.

Ochota pozdrawia wszystkich zimaniaków z okazji Dnia Strażaka Najlepszego. Wszystkim ochotnikom, zawodowcom za odwagę, za poświęcenie, za gotowość, za pomoc w każdej porze dnia i nocy. Dużo siły, wytrwałości, satysfakcji spełnienia służby. A szczególne pozdrówki kieruję do mojego brata Grzesia, który również jest ochotnikiem. Proszę, niech święty Florian zawsze macie w swojej opiece. Dołączamy się do rota.

prawą z Jelenie Góry. Witam, dobry wieczór. Uściskaj tych za kółkiem, bardzo proszę. To dzięki wam wprowadzamy się w muzyczny trans. Nie tylko my, ale także nasi pasażerowie. Paweł MZK, Jelenia Góra. Pawełku, brawa dla ciebie. Jeśli podróżujecie autobusem, którym słuchać teraz mnie, to znaczy, że to jest Paweł. Pobijcie mu brawo. Jak przy lądowaniu samolotem. Jarek z Lubina. Witam, pozdrawiam mocno. Lubin jedzie z wami. No nie, nie trafiłeś.

minęła 22 chwilę temu, a my, moi drodzy, cały czas napieramy. Napieramy różnych klimatach. No i też odpalamy nasze stare, dawne GG. Później zajmiemy się Facebookiem i Etherem. A przypominam wam, że dzisiaj w programie DMC będziemy gościć osoby, które na co dzień chodzą na uczelnie, studiują, ciężko pracują, ale są takie dni, kiedy zbliżają się juwenalia i wtedy oni odpoczywają. I oni właśnie organizują tą imprezę i spróbujemy dzisiaj trochę tematów od nich wyciągnąć. Jak to się stało, że będą szaleć i to jest w przyszłym tygodniu na maksa. A póki co to teraz my szalejemy jeszcze w programie DMC. Marcin Martini pisze tak: dobry wieczór, mistrzu ceremonii naszej trensowej harmonii. Z tobą odlatujemy razem z najlepszymi bitowym mocą. Martini, Basieńka, was ściskamy z Wrocławia. Uścichy, do zobaczenia. Jutro do Ekwadoru lecimy. Teraz przy DMC ćwiczymy. Trzeba ćwiczyć póki czas, zanim zdrowie opuści nas. Martini, no, wy ćwiczycie dzień i noc i to mi się podoba. Dzień i noc. Teraz spadamy do Kacpra Skrzydliny. Witam, dobry wieczór, pozdrów wszystkich, Bocianka też. Macieju, wymiatacie dobrą muzyką, fajny klimat. Dawid z Maciejowej. Spoglądamy dalej. Lucy, nie, Lucky Look. Pozdrowy dla Rysia, od Seba, Kacpra, Filipa. Młodzi, gniewni, jadą z pełną mocą. Pozdrowy dla wszystkich DMC maniaków. Widzimy się na juwenaliach. Asia i przyjaciele. Dzisiaj też mamy święto udanej zabawy z Michałem. Niech Szymanów huczy po wsze czasy. Dobry wieczór, kapitanie DMC, degustatorzy ze Skalników. Pozdrawiają co tydzień wszystkich DMC maniaków. To obowiązek, ale przede wszystkim dzisiejsza urodzinowa solenizantka Joasia ma swój wieczór. Pozdrów ją koniecznie. No to dalej zagramy coś uderzeniowego. Uściskaj żonę degustatora, żonę degustatora Leona, spełnienia wszystkich marzeń, a także jutrzejszego Janusza, który mu styknie 50 lat. Happy birthday życzą degustatorzy z dinozaurem, DMC maniakiem, Chrisem na czele. Dobry wieczór, hej hej, maniacy z DMC, jak co piątek, fajny klimat, mecha skorzeńska. Za Wrocławiem jest taka miejscowość Oleśnica. Pozdrowionka na Pawła z Kanady, który dzisiaj słucha listy DMC wraz z rodziną w Nowym Jorku. Udanego odsłuchu w rodzinnym gronie. Pozdrowy od Seby, który manipuluje, nie, mopuje. On jest, słuchajcie, on jest konserwatorem powierzchni gładkich, żaden tam mopuje. Nie rób mu przyszłości, przykrości. Michał Siada Śląska, dobry wieczór, serdeczności, moc. Full power dla Pedra, który leci ze Skanią w rytmach DMC. Degustator Tom, witam. Pierwsze skrzypce grają dzisiaj dla Joli, żony degustatora Leona. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Cała rodzina z Dublina. Sir Tom z Irlandii.

0: Funduszowy maj na Dolnym Śląsku. Zaczynamy. Już 16 maja poczuj industrialny klimat starej kopalni w Wałbrzychu. A 23 maja przeżyj gorączkę złota i spotkanie z Mikołajem Roznerskim w Złotoryi. Czeka na Was zabawa i mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Więcej informacji na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenaria.

0: startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jen. W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał z Colim oraz Maciej Wolf DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl.

No jest ogień, jest moc. Lecę z DMC maniakami, pozdrowy dla wszystkich. Zibi, Londyn. Dobry wieczór, kapitalne granie jak zawsze. Pozdrowy dla wszystkich DMC maniaków. Szymona i Piotra Macieju. Udanego wieczoru, Krystian, Częstochowa. Karol z warsztatu właśnie robi nagłośnienie w autku. Lepiej słyszeć te piątkowe uderzenia. Pozdrowy dla Krzydliny i dla Radka.

Pozdrowie dla Poznania i okolic, najlepszego dla Sławka i wszystkich przyjaciół. Maciejku, gdzie ten list? Do dziś nie mam. Pozdrowie dla ludków z Discorda. Dorota. List? Zobaczymy, no nie wiem o co chodzi, ale zaraz odpiszemy. Patryk, dobry wieczór, dużo zdrowia dla wszystkich. Pozdrowie dla wszystkich strażaków powiatu zgorzeleckiego. Tyle samo powrotów, co wyjazdów życzy OSP Studniska. Mateusz. Expiration of space.

Kobra z Lubina, dobry wieczór, DMC Maniacy, jestem dopiero od 21.50, to jest 20 minut, Kobra z Lubina, dobre i to. Artur z Oleśnicy, witam, dobry wieczór, pozdrów wszystkich z Wojciechowa, dzisiaj jest dobrze, słucham, miksuję sobie na pilocie telewizyjnym pod Wrocławiem, dobrze jest, Artur Oleśnica.

Fulca usów dla Malwinki, która właśnie wraca z pracy. Z pewnością słucha DMC. Maciej, tak trzymaj. Super muza, napisał do nas Adaś. Garaż jak co tydzień. Lwówek Śląska, tam jest Messner, Korbi i Rysia. Maciejko, pozdrów mojego kochanego brata Grzegorza. Wierzę, że wszystko się ułoży. Brat, dasz radę. Uściski. Ja dziękuję. Krystianowi przekażę. Pozdrówki dla Nawrotków, Dagmara, Łukasza z Mieńska, wszystkich biegających z DMC. Maciej Iłowa, słuchajcie. On biega na bosaka. Jemu nic nie potrzeba. Mój mózg go tak niesie 5 cm nad ziemią, że oszczędnie. A ma power chłopak niesamowity. Macieju, kiedy Poznań? Okolice. Omijasz nas. No zobaczymy, co się da zrobić. Wy strasznie oszczędni jesteście. Najlepszego dla Matejki. Kończy 40 lat w poniedziałek. Hej, hej.

0: muzykę z najlepszym napędem.
1: Twór energii i mocy leci w waszą stronę. Nam zostawmy te 40, później będzie 50 i do setki, a jak da radę, to i dłużej. No to dobrze, teraz Karol, witam, dobry wieczór. Dobrej zabawy dla wszystkich DMC maniaków. Hej, hej. Sieksa, pozdrow z garażu, on leci też cały Dolny Śląsk. Chwilotrwaj, napisał Krzysiu ze Zgorzelca. Arti Jasia, najlepszego. I Mirka też pozdrowimy ze Strzegomia. Słuchajcie, dajcie żyć, bo tutaj nie skończymy do białego rana.

Jakieś pikanie, poproszę o coś konkretniejszego. Dobrym vibe'em, dobrą muzą i z dużą ilością bitu. Szymek, to dla ciebie. Pozdrów Żary i okolice. Trzy i poszło. Pozdrów Maciejku, wszystkich o dobrym serduszku. Niech pamiętają o bliźnich, o zwierzątkach też. Życzę zdrowia Damian z Oleśnic. Żary razem z wami, tam jest Szymek. Ogrom pozytywnej energii, mechanicy zmiany C. Pozdrawiają, kopalnia Turów jedzie z wami. Bijem się baniakami, ależ wy tam macie moc. Agregaty, reaktory, klimatory. Ale to paliwo. W tej wielkiej dziurze. Najlepszego na DMC maniaków, Barika z Irlandii. Żary też najlepszego, Waldorf Żar. Maciejku, Wojciechów leci z wami, pozdrawiam ich też. W rytmie najlepszej muzyki DMC, dużo mocy. Magda, Madzialena. Dobry wieczór, Sandra i Adam z Gdyni. Gdynia leci, pamiętajcie o nas.

Objechowa Full Power. Marcin. Natalka, dobry wieczór i Zunię pozdrów. Świetnie. W klimacie. Zobaczyłem, ile jest w kolejce. Słuchajcie, teraz się muza zacięła. Reaktory DMC się rozkręcają, Macie. Istna reakcja łańcuchowa. To, że

Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy DMC, dla prowadzącego Maćka, no i ekipy Tomka, Sputnika, Zęgla, Bartka, Miłosza, Andrzeja. Pozdrawiam.

Power. Tak, ktorý pięknie pracuje, Lukas. Posłów strzelaskokowej, Dajawora, dla Węgorzewa, dla Budzicza, Lubania, Piechowic, Oleśnicy, Jeleniej Góry, całego świata. Dla ciebie i DMC przyjdą wszyscy. Nie będę oszczędzać monet, Macieju. Rodowity Dolnoślązak, górniczy z Polkowic. Macieju, nie przesadzaj z tym powerem. Biegam ile mogę. Liczy się systematyczność. Pamiętajcie. Na trochę energii też trzeba, Maciejko. Halo, halo dla wszystkich. Paulina z Lubiąża. Człowiek z warsztatu samochodowego w Rakoniewicach. Słucha i dobrze się bawi. Dealing my step, jaw tight, I advance. Sweat on my neck, drip, drip on your hand. Dealing my step, jaw tight, I advance. Sweat on my neck, drip, drip on your hand. Bronek, wszystkiego najlepszego dla każdego i dla wszystkich z okazji 50. urodzin. Życzy Bronko i całe FC.

0: Ma ależ tutaj fura, słuchajcie, jak będziemy tak dalej grać, to się mi tak rozkręcicie, że ja skończymy o 4 rano. A pamiętajcie, że dzisiaj jeszcze w programie DMC wystąpi kto?
1: Hey, this is Armin van Buuren and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
0: Armin van Buuren dzisiaj zagra najnowszego seta dla tych, którzy są razem z nami DMC maniakami. Punktualnie startuje o 1 w nocy. Pozdrowy dla Kotliny Jelgórskiej, całej Polski, całusy dla mojej Klaudii, Oskar z Berlina. Patryk, jestem na posterunku, obecny, lecę przez Niemcy i rozliczamy, jestem ze spalania. Szef już się przyzwyczaił, że w piątek nie jest brany pod uwagę. Pozdrowy dla weterana Marka, znaczy to tak wolno czy tak szybko, bo nie bardzo rozumiem. Marcina, który kręci pizzę, pozdrowionka dla Malty całej. Najlepszego piona dla wszystkich. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, to dzisiaj tak jest, nawrotki pozdrawiają rodzinę DMC. Okej, okay, dziękuję. Do zobaczonka. Czerwony kapelusz na juwenaliach. Uściskamy Sylwię. Last night DJ saved my life. Pozdrowy dla maniaków, dla radiowców DXR-ów. Krystiana na całe muzyczne radio polskie. Piotr. Beny Zmiętowy. Najlepszego. Natka, dziękuję kochanie. Pozdrowy dla DJ-a. Uwielbiam tę waszą muzę. Trójmiasto, Trójmiasto, Iza z Gdańska. Macieju, mój dostawca Neta, to wielki lak. Nie wiem, co doszło do tego wszystkiego. Jest najlepszego dla Adama z Ostrowa. Grzejemy, to ten wielkopolski? Tak. Pozdrowy dla Wojciechowa. Dla was full power. Dodajcie mocy i lecimy.

serdeczności dla Nikosi od Rawka. Moto Mati Budzicz. Pozdrawiam wszystkich ze Skokowej okolic, Dawida i przyjaciół garażowców. Lot Full Power, Krystian Seba, Nawrotki i cały świat, Gosia, Sulesia, pozdrawiam gorąco.

0: Uwaga! Jesteś początkującym twórcą? Składasz dźwięki? Robisz muzykę? Niech to usłyszy cały świat! Wyślij swoje demo na adres m.wowk@muzycznyradio.pl. Utwory przesłuchamy i ocenimy, a najlepsze umieścimy w zestawieniu. Daj sobie szansę. W DMC potrafimy docenić najlepszych.
1: I tak już od wielu lat doceniamy najlepszych, doceniamy takie numery jak ten, bo to, moi drodzy,
0: DMC. Hit wszechczasów.
1: Najlepszy nośnik na piątkowe wieczory. W ogóle na każdy klimat. Jak wam jest smutno, jak wam jest źle, jak macie takie lekkie zjazdy, to po prostu włączcie sobie radio i naławcie wszystkiego tego, co jest najlepsze, czyli dobrej energii i full power. A teraz skończymy już GG, bo słuchajcie, bo ile można?

Maciu, ty zawsze gra strażaką, bo zawsze w piątki jest ogień w głośnikach. Grzesio napisał chyba z Holandii. Dobry wieczór. Z Belgii, wszystko jasne, dobra. Jest potężna moc w naszych głośnikach. Pozdrowienia dla całej Belgii i okolic. Pozdrowienia dla całego świata i Europy, innych kontynentów. Jesteście zajebiście pojechani, tyle wam powiem. Bartek, Długołęka. Słucham was w słuchawkach. Siedlce też są z nami. Jak tu siedzieć, jak tu cokolwiek robić, po prostu trzeba latać. No bo my jesteśmy od tego, żeby wam podawać dobry lot. Dla mieszkańców Brzegu Dolnego, od Albina, uścisk. Wszystkim Tomkom najlepszego. Hojnów leci z wami. Tomaszek, Legnica. Melduje się i pozdrawiam Maślana, Darka i Matełku i Stynę, jak każdy piątek. I Holandia, rzeczywiście. Za mną melduje się na terapii dźwiękowej z muzycznym radiem z DMC. Dzięki za duży, wysoki lot. Jest power, Marcin.

Za chwileczkę będziemy rozmawiać o juvenaliach, czyli tym, co się będzie działo w przyszłym tygodniu w Jelnej Górze na Jelgórskich Błoniach. A z listy, pamiętacie Markowi? Pewnie, że tak. Simulated nowej wersji 2026. Brzmi świetnie.

0: No moi drodzy, tak to jest, jak się wstaje i otwiera się drzwi. Trzeba przygotować, kurteczki zdjąć, kawkę zrobić, dać Coca-Coli, wody się napić. No, witam serdecznie, młodzi ludzie w studio dzisiaj programu Dance Mix Chart. Moi drodzy, jest z nami Alek. A przedstaw się, z jakiej uczelni?
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Politechnika Wrocławska, filia Jelenia Góra, Aleksander Wiącek. Witam serdecznie.
0: Ale nazwa, bracie, kurde. I Maja?
2: Witam serdecznie, Maja Plicka, Karkomorska Akademia Nauk Stosowanych w Bieleniej Górze.
0: No jak się czujecie, słuchajcie, na tydzień przed Juwę?
2: No, powiem, że jest lekki stres, czy wszystko wypali, czy wszystko będzie dobrze.
0: Ja, ale ty do mnie nie gadaj tak, wiesz, bardzo służbowo. Słuchajcie, powiem wam szczerze, pobalowali wczoraj, jechałem z pracy o drugiej w nocy, to jeszcze w klubie tutaj drzwi były nieotwarte, Maja widziałam, tańczyłaś na stole, ja nawet teraz tutaj kit, że stres, że w ogóle, mówi tu prawdę, słuchaj, niewyspana
2: tak było,
0: jesteś,
2: tak? Tak było. No, trochę tak, no, do trzeciej impreza trwała, także...
0: A Alek był, czy się...
2: Alek też się bawił dobrze.
1: Impreza była naprawdę przednio, bawiliśmy się super, emocje troszkę opadły już od wczorajszego wieczora, ale no na pewno za tydzień już będzie pierwsza klasa.
0: Będzie elegancko. Słuchajcie, no, dla Mai to nie pierwsze Juvenalia, dla ciebie Alek to pierwsze?
1: No, organizacja pierwsza, zdecydowanie pierwsze, ale już byłem na paru, miałem przyjemność się również bawić ze studentami, choć nie byłem studentem, ale mimo wszystko naprawdę super sprawa.
0: Mhm. Powiedz sobie, tak zapytam, czy Juvenalia dla was coś w ogóle znaczą? Jak to jest, Maja, może jako pierwsza?
2: Znaczą, dużo znaczą. Przede wszystkim jest nasze święto studentów. Wtedy możemy wspólnie się integrować, bawić. Ta nasza społeczność jest po prostu razem, więc naprawdę mają ogromne znaczenie no i bardzo duże miejsce w sercu moim na pewno zajmują.
0: Słuchajcie, Maja cały rok pracuje po to, żeby to wszystko wyszło. Zresztą tak jak Alek. Alek, czyli ty jako szef pierwszy raz w tym roku.
1: Pierwszy raz, zdecydowanie pierwszy raz i no niestety żałuję, że tylko pierwszy i prawdopodobnie ostatni, bo zabawa no mimo wszystko jest tutaj przednia. Jest to dużo rzeczy, które można naprawdę fajnie porobić, ludzi poznać. No, jest naprawdę super.
0: Alek, powiedz mi tak no zupełnie szczerze, no bo nie wszyscy wiedzą, bo tak studenci, Juvenalia, sceny stoją, wszystko stoi, ludzie się bawią, okej. Okay. Jak wygląda organizacja takiej imprezy? Tak pokrótce, no, w paru zdaniach.
1: No, przede wszystkim opieramy się o działanie razem, w jedną stronę działamy z Urzędem Miasta. Jest to masa no, rzeczy do zrobienia, przede wszystkim czy to sponsorzy, czy to atrakcje, czy to no, nawet kuchnia, scena, gwiazdy, samo załatwianie gwiazd.
0: No właśnie, tam gwiazdy, słuchaj, tam ostatnie kontrowersje są związane z gwiazdami, bo no, nie wszystkim się repertuar podoba. Słuchajcie, no ale no, jak to wygląda z tym doborem tych gwiazd? Bo niektórzy, dzisiaj miałem taki telefon, panie Macieju, pan wybierał te gwiazdy? Ja mówię, nie, ja tylko za to płacę. Natomiast tutaj ja podtykam, oni sobie sami... No właśnie, jak to jest, słuchajcie, z tymi gwiazdami? Tak szczerze.
2: No tak, no tutaj gwiazdy, no to głównie studenci gdzieś tam wybierają, podpowiadają nam, jakie gwiazdy chcą, więc tutaj idziemy za ich głosem.
0: Czyli rozumiem, że znacie te gwiazdy, które będą.
2: Tak, znamy te gwiazdy, są to gwiazdy...
0: A słuchałaś nagrania Mr. Polska? Tam, jego kawałki?
2: No słuchałam, tam widziałam, jak wychodziło.

0: złotych tarasów.
1: No to taki lajtowy, ale tam są też inne. Wac to ja też niezły kozak. Zaniósł no, 3 godziny hip-hopu i wcześniej też będziemy taką muzę grać. Słuchajcie, czym jest hip-hop w ogóle dla dzisiejszego pokolenia? Ja się nie odzywam, bo ja jestem gaduła.
0: Powiem tak, hip-hop to na pewno jest też takie wyrażenie siebie, myślę. U mnie jest tak, że dla mnie muzyka to w ogóle jak takie piwo dla alkoholika, się śmieję. Bez muzyki to nie żyje, po prostu nie funkcjonuje. I z tego co widzę, to dużo osób młodych teraz tak marzy, jednak odnajdują się w tej muzyce, gdzieś tam swoje życie po prostu odwzorowują, widzą w muzyce.
1: Czyli muzyka pokolenia, jasne, rozumiem. Każde pokolenie ma swoją muzę, swój klimat, tylko no, ona jest dość kontrowersyjna. Chociaż tak naprawdę, kiedy się przyjrzeć w latach 80., 90., też były kapele, które śpiewały, nie wiem, Whisky, moja żono i nikt się nie oburzał, a dzisiaj z tym bywa różnie. Ty, Alek, też nie masz problemu, jak to jest u ciebie?
2: Nie, moim zdaniem hip-hop, tak samo jak muzyka, jest w pełni sztuką, taką samą jak malowanie czy chociażby teatr, więc to jest naprawdę świetny sposób na wyrażanie samego siebie. No przede wszystkim mamy wolność słowa, więc no, artyści mogą pokazać siebie, mogą pokazać to, jak widzą świat, co chcą powiedzieć przede wszystkim. Jest to forma naprawdę dobrego przekazu, czy to dla młodych ludzi, czy to nawet dla starszych osób, zależnie kto słucha, oczywiście jakiej muzyki też woli słuchać, aczkolwiek no hip-hop wśród młodzieży i no młodo dorosłych osób, świeżo dorosłych osób, to jest naprawdę topowy rodzaj muzyki. Wcale się nie dziwię, sam jestem wielkim fanem hip-hopu, czy to polskiego, czy również zagranicznego, więc naprawdę, no, serdecznie sobie to cenię.
1: No to może kiedyś przyjedzie Tupac do nas.
0: Zapraszamy.
1: I chciałbym powiedzieć tylko, jeśli chodzi o organizację, że uwaga, uwaga, w środę po godzinie 20:30 impreza dla osób dorosłych, także tutaj poniżej pewnego wieku nie zapraszamy. Zapraszamy.
0: W czwartek.
1: Zapraszamy na inne atrakcje, nie wiem, na samochodziki na przykład. Słuchajcie, jak wygląda tak, a szczerze zupełnie, no bo też przyjeżdżają inne uczelnie, prawda, z innych miast i tak dalej. Jak wygląda integracja taka na takiej imprezie, gdzie jest, nie wiem, 5-6 tysięcy osób i tam jakaś ilość studentów? Jak wy działacie wspólnie wtedy? Jak to wygląda? Spotykacie się gdzieś, nie wiem, przy szaszłyku, czy jak to jest?
0: Przy szaszłyku, przy oranżadzie też przede wszystkim.
1: I przy zabawach,
0: i
1: tak?
0: Przy zabawach,
1: jakaś piłka nożna ma być, siatkówka, opowiadaj coś. Kiedy?
0: To może tutaj.
2: No moim zdaniem, jeżeli chodzi o integrację, to raczej z tym kłopotu nie mamy, bo przede wszystkim no, piwo jak lina związuje każdego, więc poznajemy się, to jest naprawdę wtedy.
1: Ale w tym roku Juvenalia bezalkoholowe, nie wiem, czy
2: no
1: wiesz.
2: Tak, no to bezalkoholowe piwo, chociaż słyszałem, że to był chyba żart na 1 kwietnia i mam nadzieję, że tak też zostanie, ale jeżeli jeszcze chodzi o tę integrację, no to tak jak właśnie wspomniałeś, Maćku, będzie konkurs piłki nożnej, gdzie będzie można wygrać naprawdę fajną nagrodę, ale tego jeszcze pozwolę sobie nieoficjalnie.
1: Uwaga, jeśli ktoś na przykład bierze ekipę, nie wiem, 5 osób, 6, 7 i chciałby zagrać przeciwko studentom piłkę nożną, zapraszamy w sobotę pod scenę, tylko wcześniej trzeba się zapisać, zgłosić i postaramy się coś fajnego zmontować, a nagroda będzie przednia, jaka w tej chwili nie powiemy. Słuchajcie, podczas juwenaliów są takie momenty dość stresujące, to przekazanie klucza. Macie już ustalone kto, co i kiedy?
2: Wydaje mi się, że będziemy robić to tak jak już w poprzednich latach, czyli najprawdopodobniej razem wyjdziemy jako przewodniczący 3 naszych uczelni jeleniogórskich. No i przekażę, dostaniemy, weźmiemy ten klucz od prezydenta, pana Jerzego Łużniaka.
0: A potem może oddamy, może nie oddamy, no tak. Zobaczymy, jak nas te juwenalia poniosą, ta impreza nas poniesie.
1: To, powiedzcie tak, 100 tysięcy prosimy w przyszłym roku więcej, to oddamy.
0: No, to oddamy, tak.
1: Teraz jakiś program musimy przedstawić. Kiedy zaczynamy, cóż tam się będzie działo, opowiadajcie.
0: No to więc tak, zaczynamy w czwartek. Tutaj scenę na początku oddajemy naszym młodym artystom z naszego regionu, ale
1: no właśnie, warto
0: też
1: powiedzieć.
0: Spoza.
1: Warto powiedzieć, że oni próbują już od 13. To są młodzi hip-hoperzy, którzy chcą spróbować swojej szansy, którzy chcą pokazać się światu. No i oni zaczynają o której?
0: No już od 13, 14 już zaczynają młodzi artyści, także serdecznie zapraszamy.
1: Wy nie widzicie, ale to dobry wzrok jeszcze mam. Wystąpi, uwaga, Damel, Biedra, Mahoney, Rosiu, Jano and Fever, oni przyjadą ze Szczecina. No i Quencute, Must Be The Music ostatnio widziałem
0: tak,
1: gdzieś tam.
0: Tak, ja oglądałam, też na TikToku mi się wyświetliła, jak z mamą śpiewa, więc ja po prostu byłam zakochana.
1: I Kiki też wykona, też w tym programie była. Na później trzy gwiazdy, Alek.
2: No to przede wszystkim mamy chociażby, będzie Wactoja, będzie Mister Polska oraz będzie Sarius, w związku z czym myślę, że będzie naprawdę kolorowo jak na Złotych Tarasach, a z Wactoją no to będzie jak na statku, pierwszorzędny kapitan poleci na pewno.
1: Słuchajcie, to już są twoje któreś, ile lat jeszcze będziesz organizować Maja, najprawdopodobniej Wynalia?
0: No jeszcze według kadencji mojej, no to minimum dwa razy tej Wynalia zorganizuję, co mnie dalej poniesie, czy zaczynę kolejne studia już, trzecie moje.
1: Cześć, Maja tylko zmienia kierunki, jeden tak. Rok tu, jeden rok tu, jeden rok tam, czyli mamy czwartek opanowany, w piątek?
2: No to Liga Rocka.
1: Liga Rocka to... od 17. Jak ktoś chce posłuchać rock'n'rolla, zapraszamy już od 10 rano, bo to jest 5 zespołów. Jeżeli każdy zrobi próbę godzinkę, półtorej, no to mamy do godziny 17. O godzinie 20 gwiazda wieczoru, Maja, zespół...
0: Zespół Dżem.
1: No właśnie, a znasz jakiś utwór Dżemu?
0: Myślę, że znam. Z tytułami może być ciężko, ale jakbyśmy to puścili, to na pewno bym pośpiewała.
1: Cwaniak jeden. No dobra. Co z sobotą?
0: No to tak, no to w sobotę tutaj ponownie pojawiają się młodzi artyści z naszego tutaj regionu, jak i poza, ale tym razem będą to DJ-e. Także serdecznie zapraszamy też na występy ich. No, wieczorem...
1: Uwaga, uwaga, ja tutaj widzę, bo oni są dalej siedzą. Wystąpi DJ, uwaga, Ropa, Esculapo, Szybiak, Paweł, Dance Squad, Flow Up, to już jest zespół z Wrocławia, bardzo fajny, polecam. Słuchajcie, to jest taki zespół, który występował, pamiętam, w Kamiennej Górze na scenie, taki bardzo kolorowy, bardzo różnorodny. Ja mówię, słuchajcie, wy jak Barbie Girl, tak kolorowi. Mówię, chodźcie na Juvenalię, ja się z nimi dogadałem. No i uwaga, uwaga, tutaj naprawdę warto zobaczyć, przyjedzie Electro City Nation. Wy jesteście za młodzi, nie pamiętacie, ale była taka impreza fajna, Electro City w Lubiążu. Zobaczcie sobie tam gdzieś na Facebooku starym i powiem wam, że jest grubo. Electro City bardzo fajnie zagrają. I teraz tutaj powiem, Alek, to przez ciebie. Po Electro City wystąpi kto?
2: Skolim.
1: No ja się więc... nie odzywam, ja nie znam gościa.
2: Słuchaliśmy studentów, co chcieli, sami pomyśleliśmy, kto jeszcze mógłby do nas wpaść, żeby rozgrzać tą imprezę, no i doszliśmy.
0: A z Colim tutaj rozgrzeje, no bo ma piosenkę Temperatura.
2: Dokładnie, w związku z czym z Colim, no to był no taki strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten wybór. No a po Skolimie serdecznie zapraszamy do oczywiście naszego ulubionego Maćka Wołowka, DMC.
1: A tego to nie znam, nie. Słuchajcie, a propos Skolima,
0: no, my znamy i uwielbiamy.
1: Słuchajcie, a propos Skolima, to on tak, gdzieś gra o 16, gdzieś gra o 18, gdzieś gra o 20.30 i do nas ma zjechać gdzieś 22.30, także wiemy już, kiedy mniej więcej się pojawi. No i będzie nas bujał, Electro City Nation będzie nam wcześniej przygrywał. No i kończymy tak nad ranem, prawda, przy pierwszym świcie. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, co byście powiedzieli, jak byście zachęcili osoby, które nigdy wcześniej nie były na Juvenaliach?
0: Ja bym powiedziała, że to jest bardzo super zabawa, można się zintegrować, przyjść albo samemu i poznać ludzi pod sceną. Myślę, że tutaj są tak wtedy życzliwi ludzie na tych koncertach, więc na pewno ktoś znajdzie tutaj jakiegoś swojego dobrego kompana, albo wziąć właśnie swoją ekipę, przyjść, pójść na Wesołe Miasteczko, zjeść tą kiełbasę, wypić sobie piwko, posiedzieć pod sceną, poczilować. Też nie trzeba się pchać pod tą sceną, można wziąć sobie kocyk, usiąść gdzieś z boku i wszystko będzie słychać.
1: Pod sceną.
0: Tak,
1: od 12 do 12 jest muza. Dzień w dzień.
2: To jest impreza, więc...
1: Od czwartku.
2: A jeżeli jeszcze chodzi o zachęcanie, no to będą namioty naszych uczelni przed obok sceny, w związku z którym też zapraszamy.
1: Alek zaprasza was, będzie chodził z ulotkami, masz tu uloteczkę. Zapraszam na uczelnię.
2: Tak, dokładnie.
1: Studiuj u nas.
2: Będziemy chodzić, tak, zapraszać, tak. Więc no czy to teraz świeżych maturzystów, czy chociażby studentów, zapraszamy też na integrację do naszych namiotów, żeby pogadać, czy to tak zwanych pierdołach, czy to chociażby
1: ostatnio wasz namiot przesunął się o 5 metrów podczas takiej integracji, ale niech wam będzie.
0: Albo się zawalił też po takim przypadku.
1: Maja, ciebie też, Alek, zapytam. Czy masz jakieś takie fajne wspomnienie z juwenaliów? To już są któreś twoje juwenalia? Takie, które warto powiedzieć.
0: Tak, zdecydowanie. Jezu, ja pamiętam moje pierwsze juwenalia. Bo ja mam trochę taką historię, że ja miałam nie pisać matury, na studia nie iść i tak dalej, nie? Począłam te studia. Ja pamiętam swoje pierwsze juwenalia, jak...
1: Tata powiesił pas w przedpokoju i mówi,
0: tak,
1: idę.
0: Tak, tak. Już nie pamiętam, co tam... Nie wiem, czy to nie było DMC właśnie, nie grało gdzieś tam w tle. I ja tak sobie siadam na krzesełku z boku i tak mówię, kurczę, ja to robiłam, ja to organizowałam, ja tu jestem. No pół roku wcześniej, no w życiu bym nie powiedziała, że ja będę po tej stronie jakby sceny na backstage'u z tyłu i wtedy normalnie aż mi łzy poleciały i naprawdę byłam dumna, że tak się potoczyło po prostu moje życie.

0: To DMC za chwileczkę, wracamy do całego zestawienia. Jeszcze raz tutaj zahaczymy naszych gości. Zapytamy ich, moi drodzy. Słuchajcie, co jest takim największym mitem juwenaliów, który na przykład się powie, może być dobry, może być zły, że juwenalia to...
1: Chyba to, że juwenalia to, że tak powiem, patologia, używki i tak dalej. Myślę, że to i to tutaj się zdecydowanie nie zgadzam z tą opinią.
0: Zauważyłem, że są takie niektóre periodyki, które opisują juwenalia w podobny sposób, ale nam, że nie tyle periodyki, co wpisy na dole. A są to najczęściej komentarze osób, których w ogóle nie było na tej imprezie i nigdy w życiu nie widzieli. Dzisiaj rozmawiałem z taką panią, która mi też próbowała przekonać do pewnych rzeczy. Ja mówię, a była pani, widziała? No nie. Ja mówię, to zapraszam. Zapraszam w czwartek, przyjść o 20, popatrzeć jak to jest i wtedy będzie okej. Okay. Słuchajcie, w tym roku trochę sportu, tak? Będziemy grać piłę nożną, będziemy grać piłkę siatkową. Poradzicie sobie po tym hip-hopie? Alek?
2: No, to się dopiero okaże.
1: W sumie po lidze roka to sobie odpoczniemy, tak, jeszcze.
0: Po dwóch dniach, czekajcie, po dwóch dniach. To będzie hip-hop, liga roka, a później dopiero przyjdzie sobota.
1: No, studentami jesteśmy, tak? No, tutaj wiadomo, idzie się 8 rano na wykład, potem do pracy, a potem na imprezę, nie?
2: Tak.
0: I znowu to samo.
2: I znowu to samo, tak. Od godziny 6 rano, więc... Ale to już kwestia przyzwyczajenia. No tak, zapraszamy właśnie dokładnie jeszcze w kwestii tych sportów, to dla osób chętnych, żeby się zapisać na nasze zawody, na fanpage'u Wielkiej Leniogórskiej Juvenalia jest post, tam można również przeczytać, jak się do nas zapisać, zapraszamy serdecznie, zabawa będzie naprawdę przednia.
0: No ja ciebie jeszcze zapytam, czy przeżyłaś takie juvenalia, których, nie wiem, masz luki w pamięci?
1: Pomidor.
0: Dobra.
2: Nie pamiętam.
1: Nie pamiętam.
2: Nie pamiętam. Chciałbym powiedzieć, ale nie pamiętam.
0: Ale u ciebie jak to?
2: Znaczy, no powiem tak, ja się dobrze bawiłem. Może i czasami się zdarzyło, że nie wiedziałem jak do domu już wróciłem, ale zabawa, no najważniejsze, że się skończyła.
1: No słuchajcie, super. Kiedy jak nie teraz? Młodzi jesteśmy, dzieci w domu nie płaczą. Trzeba korzystać, tak?
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Dobra, a słuchajcie, kto sprawdził pogodę?
2: Ja patrzyłem, tam bodajże w piątek ma chyba coś popadać. Czekaj, więc
1: na Ligę Roka, to klasycznie.
0: Dobra,
1: tak, na Ligę Roka klasycznie pada deszcz. Tutaj nic się nie zmienia od kilku lat.
0: Czekajcie.
2: Albo w sobotę? Nie.
0: Tak. Już mam, czekajcie.
1: My odstraszymy ten deszcz, te chmury i tą złą pogodę. O, nieważne, czy deszcz, czy śnieg,
0: zobaczcie,
1: czy...
0: jest dobrze. Jest
1: co
0: dobrze.
1: Tam będzie, patrzę, my się będziemy bawić.
2: Teraz patrzę, nie wygląda źle, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Ważne, że ciepło będzie.
0: W środę koniec deszczu, zobaczcie.
2: No, to najważniejsze.
0: O 20. No dobra, moi drodzy, gdybyście powiedzieć, mieli coś na koniec naszym słuchaczom, to byłoby...
2: Zapraszamy na juwenalia.
3: DMC. W muzycznym radiu. Muzykę z najlepszym napędem.

Studenci was pozdrawiają. Musieliśmy jeszcze porozmawiać sobie tu i tamtym. A ja nadrobię szybciutko GG, jakby wam powiedzieć, no przedłużymy trochę, ale tak przedłużymy, żebyśmy do pierwszej skończyli. Tak się umawiamy, dobra? Hej, hej!

Mamy na tapecie Klaudię z Lubania, która pisała tak: serdeczności, cała masa, fura. Oczywiście ja dziękuję dla mojego kochanego Oskarka. Naprawdę, full. Klaudia, przytul się do niego, pocałuj go w łóżko i będzie wszystko okej. No. Magda, dobry wieczór. Witamy wszystkich tych, którzy pracują dzisiaj w nasze święto Lubiechowa. Rolnicy ponoć mają swoje święto. Daszbur się mówi, ale to chyba leśnikom. Co się mówi rolnikom, wiecie? Szczęść Boże, o. Gdzieś tam mój dziadek kiedyś mówił. Tomek, pozdrawiam wszystkich z Krosna, buziaki podczas DMC. Arek Jasienica, lubuskie, melduje się jak co tydzień. Jesteśmy na pokładzie. Lwówek Wielkopolski. Krzysiu, dobry wieczór. Marcin, pozdrowionka dla Konefała od chłopaków z Ogniska. Dobrze się bawicie. Run DMC, ładna koszulka od Krystka.

odezwała się nasza Ania z Jawora. Pozdrawia bardzo mocno surową okolicę. Ludek, dobry wieczór. Pozdrów Maciejku, recyklerów, zbieraczy.

Bolesławiec. Trzymajcie się i zbierajcie dalej. Dobre trensy. Pozdrowionka. Najlepszego. Chris. Mike dobry na wszystko, Bronek. Masz rację. Na chorobę. Na uśmiech. Dobry wieczór. Pozdrów proszę Ewę. No i poszło. Niech wam świat sprzyja. Stiszek, dobry wieczór. Brzeg Dolny. Kocham to miasto. Nie wypisuj tylko na murach. Siemaneczko, Frugus, Skarbimierz. Halo, halo Maciej, tego mi brakowało. Maniuś, no to leć z nami. Działa czat, działa, tylko ja dzisiaj nie działam tak jak zawsze. Mam białą koszulkę w czerwony skrzydełka na plecach z logo imprezy, super. A Electro City, wszystko jasne, Adaś. To wjeżdżaj na Juvenalia w tym przebraniu.

współrzeczności, uściski serdeczności z Legnicy płynące dla Niedźwiedzia z Paszowic. Lasko Petarda Mechow, Dorota z Wrocławia, a sobie tu zostawimy ciebie. Dreszcze, moc, emocje. Nowy Dwór Mazowiecki z DMC jak co piątek. Boterski. Ostatnie dwa. Dziękuję, pozdrowianka Asia. Fajna muza. I Kasia ostatnia. Pozdrawiam wszystkich. Ja dziękuję. Krystiana, niech moc, pozytyw będzie z wami. Wam Bierzyce, Kasieńka. GG ogarnięte. Słuchajcie, czy będzie filharmonia, tak jak tydzień temu? Filharmonia? Jeśli można, to tak, ale zrobimy to dzisiaj na nieco inną nutę. Jaką? Posłuchajcie.

0: Jedyna taka lista w Polsce.
1: Odrobinka pobrosności, jak najbardziej. Come a cold. Chemical i... We will survive.

Ale mam się dzisiaj mroków tak chciało, mroków, dźwięków mrocznych. No dobrze, to coś skleimy, no. Na prędce i na szybciutko, dobra?

0: No i dojechaliśmy do szczęśliwego finału. Alex Morph i Sharon Burns, Embrace Me, na miejscu pierwszym 1429 wydania listy DMC. A co tu już czeka? Ja myślę, że zrobiłem, co miałem zrobić, bo trochę jeszcze mi czasu zabrakło. Może następnym razem starczy. Do usłyszenia w niedzielę po 18. Trzymajcie się. Pa, pa.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musician Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.
2: Best in trance and progressive.